0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Jest nowe rozwiązanie dotyczące planowanej rozbudowy cmentarza komunalnego w Wejherowie. Po spotkaniu władz miasta z mieszkańcami oraz radnymi zaproponowano etapową realizację inwestycji. Spotkanie odbyło się z inicjatywy mieszkańców. Wzięli w nim udział m.in. Roman Wierciński, radni Justyna Mazur-Dziadkiewicz, Lilian Nabren, Bartłomiej Schroeder i Mateusz Makurat, a także pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki. Rozmowy prowadzili z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem oraz jego zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem. W ramach procedury planistycznej mieszkańcy mogli składać uwagi do projektu zmiany miejscowego

0: planu zagospodarowania przestrzennego. Termin ich składania upłynął 14 września. Jak informuje magistrat, zgłoszone postulaty zostały przeanalizowane, a podczas ostatniego spotkania wypracowano zmodyfikowaną koncepcję. Najważniejszą zmianą ma być zachowanie terenu leśnego znajdującego się pomiędzy zabudowaniami a drogą leśną. Sama rozbudowa nekropolii ma natomiast odbywać się etapami w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania. Kolejne działania będą zależały od faktycznego zapotrzebowania na miejsca pochówku. Sprawa pozostaje związana z trwającą procedurą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do tematu będziemy wracać. Historia Gdyni ponownie zostanie opowiedziana światłem, obrazem i dźwiękiem. 3 i 4 października fasada Urzędu Miasta zamieni się w ogromny ekran. Na nim wyświetlony zostanie spektakl multimedialny pod tytułem Zaczęło się od morza, baśniowa opowieść o Gdyni. Pokazy odbędą się na budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Alei Marszałka Piłsudskiego. Widownia zostanie zlokalizowana w parku centralnym naprzeciwko magistratu. Spektakl opowiada o rozwoju miasta i jego budowniczych morskich tradycjach, a także wydarzeniach, które kształtowały jego charakter przez lata. Historyczna narracja została połączona z muzyką, animacją, światłem i efektami wizualnymi, a sama architektura Urzędu Miasta staje się tutaj częścią opowieści. Narratorką widowiska jest Maja Gadzińska, aktorka Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni i ambasador obchodów stulecia miasta. Radni gminy Luzino spotkali się na kolejnej sesji, której głównymi tematami były m.in. zmiany w gminnym budżecie. Kolejny raz radni gminy Luzino spotkali się na sesji, by obradować nad uchwałami dotyczącymi bieżących spraw.
1: Na dzisiejszej 30. sesji Rady Gminy Luzino będziemy m.in. podejmowali uchwały dotyczące zmiany budżetu gminy Luzino na bieżący rok. Dodatkowo chcemy zmienić statuty sołectw dla wszystkich naszych miejscowości. To ma przyspieszyć i pomóc jakby w zebraniach wiejskich, żeby one trwały troszeczkę krócej przy zbieraniu się. Dodatkowo mamy nadanie nazwy ulic w miejscowości Luzino, Sychowo, Kębłowo.
0: Mówi przewodniczący Rady Gminy Luzino Patryk Miotkę. Tradycyjnie jednym z najważniejszych punktów były jak zwykle kwestie dotyczące budżetu gminy.
2: Trzeba pamiętać, że od 1 września działa żłobek i też zbiera dochody, czyli musimy włączyć do budżetu te dochody, które będzie zbierał za opłaty z dziecka w żłobku. No i szereg takich drobniejszych. W tym roku nie zostanie wykonana scena plenerowa, bo Stowarzyszenie Kaszubska Droga dopiero ogłosiła nabór na składanie wniosku, także w tym roku tego nie zrobimy. I jest, zdejmujemy to z kolei z wykonania na ten rok, bo wiemy, że nie wykonamy, wykonamy przyszły rok. No i też zwiększamy na przykład na przedszkola niepubliczne, bo tam też potrzeba jest naszych dzieci, więcej chodzi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już lepiej, kiedy otworzymy przedszkole w Kębłowie i nie trzeba będzie takich dużych środków na niepubliczne przedszkole.
0: Tłumaczy wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Podczas sesji podjęto także uchwałę dotyczącą programu opieki nad zabytkami na lata 2026-2029, a także inne różnego rodzaju uchwały dotyczące bieżącego funkcjonowania luzińskiego samorządu. Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące dwóch inwestycji drogowych. W Żeliszczewie planowana jest rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych wraz z budową ronda. Z kolei w gminie Krokowa modernizację przejdzie blisko 2,5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku, pierwsze z postępowań dotyczy rozbudowy dróg powiatowych nr 1513G, czyli ulicy Lipowej, oraz 1511G ulicy Puckiej w Żeliszczewie. Inwestycja obejmuje nie tylko przebudowę samego układu drogowego, w ramach pracy zaplanowano także budowę ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowę nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników. Powstanie także kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie drogowe. Roboty obejmą również przygotowanie terenu, wykonanie niezbędnych prac ziemnych, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej oraz wykonanie oznakowania. Drugie postępowanie dotyczy drogi powiatowej nr 1526G na terenie gminy Krokowa. Modernizowany ma być odcinek między Tyłowem a drogą wojewódzką nr 218. Planowane prace obejmą przebudowę i modernizację nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej konstrukcji drogi. Wymienione zostaną także istniejące przepusty, a w ramach inwestycji powstaną nowe elementy drogowe. Oba zadania znajdują się obecnie na etapie postępowań przetargowych. Miłośnicy zwierząt będą mieli okazję spędzić niedzielne popołudnie w naprawdę wyjątkowej atmosferze. W Bolszewskim Art Parku odbędzie się wydarzenie poświęcone czworonogom. Spotkanie zaplanowano na 4

0: października w godzinach od 14 do 16. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść razem ze swoim zwierzakiem i następnie wziąć udział w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach. Jednym z elementów wydarzenia będzie konkurs na najciekawsze przebranie w motywie zwierzęcym. Najbardziej pomysłowe stylizacje zostaną nagrodzone upominkami. Podczas spotkania poznamy także wyniki konkursu plastycznego pod tytułem Mój pupil ma supermoce. W przypadku niesprzyjającej pogody impreza zostanie przeniesiona do biblioteki w Bolszewie przy ulicy Reja, znajdującej się w pobliżu Art Parku. Kilkanaście prelekcji, warsztaty i ciekawe wydarzenia towarzyszące. Przed nami 14. edycja festiwalu przygody Vanoga w Wejherowie. Jedno z najważniejszych podróżniczych wydarzeń ponownie zagości w Wejherowie. Przed nami 14. edycja festiwalu przygody Vanoga, a wraz z nią liczne podróże.
1: Będziemy się poruszać po lasach wejherowskich, będziemy się poruszać po rzece Redzie, ale przede wszystkim będziemy się poruszać po wnętrzach Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbywać się będą prelekcje wielu uznanych, znamienitych podróżników, ale nie tylko, bo także sportowców. Gośćmi tegorocznej edycji będzie m.in. Justyna Kowalczyk-Tekieli, znana biegaczka narciarska, która będzie mówić o swojej pasji do gór. Będzie też Dawid Andres, osobowość telewizyjna, znana z programu Ciężarówką Przez i wiele, wiele innych ciekawych, nie mniej ciekawych osób, które będą prowadzić nas po różnych zakątkach świata.
0: Mówi organizator festiwalu przygody Vanoga Michał Witkiewicz. Wszystko to przez 3 dni, czyli najbliższy weekend. Łącznie przygotowano kilkanaście różnych prelekcji. Co bardzo ciekawe, w różny sposób będzie można także spędzić czas poza filharmonią w ramach wydarzeń towarzyszących. Jedna z propozycji wynika ze współpracy z nadleśnictwem Wejherowo.
2: Vanoga, czyli spotkanie turystyczne, poznawanie, tak, poznawanie świata, a lasy są szczególnie takim miejscem, które warto poznawać, warto je odwiedzać, warto spędzać w nich czas. I dlatego Nadleśnictwo Wejherowo przygotowało taką rodzinną grę terenową. To już w najbliższą sobotę, czyli 3 października. Start na parkingu przy szpitalu, tym leśnym, o godzinie 11. Leśna gra terenowa dla rodzin, po to, żeby można było spędzić miło czas, trochę poznać lasów, trochę poznać gospodarki leśnej.
0: Opowiada zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo Piotr Karbownik. Więcej na temat całego festiwalu przygody Vanoga dowiecie się z internetowej strony vanoga.pl.
3: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Powiem tak, mamy to, czyli mamy piątek, weekendu początek. Dzień dobry, witajcie, Arkadiusz Mieczewski, zapraszam was na nasz poranny program. A oprócz tego, że piątek, to jeszcze dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu. To uśmiechajcie się od samego rana, bo warto się uśmiechać. Drugi dzień października, 275 dzień roku, do końca którego zostało nam dokładnie 90 dni. 6:38 wschód słońca, 18:11 zachód, 11 godzin i 33 minuty trwa dzień i jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 14 minut. Do zimy zostało nam dokładnie 80 dni. Myśl na dzisiaj jest idealna na to właśnie święto, czyli Światowy Dzień Uśmiechu. Uśmiech jest najkrótszą odległością między dwoma ludźmi. I o tym pamiętajcie. Uśmiechać się warto. Uśmiecham się do was o poranku. Mówię wam piękny dzień dobry i zapraszam na nasz dzisiejszy program.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Gdynia podsumowuje sprzątanie miasta w okresie letnim. O tym już za chwilę powiemy. Także o zdarzeniu drogowym z udziałem 72-letniej kierującej. Usłyszycie o ćwiczeniach w Lęborku, a także powiemy Wam o linii, która zawiezie nas na uroczystości w Lesie Piaśnickim. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W niedzielę 4 października odbędą się uroczystości w Lesie Piaśnickim. Właśnie z tej okazji MZK Wejherowo uruchomi specjalną linię autobusową P, która zapewni mieszkańcom dojazd na miejsce, a także powrót z uroczystości. Autobusy będą kursować na trasie z Wejherowa, rozpoczynając na ulicy Necla. Następnie przejadą ulicami Prusa, Pomorską, Kochanowskiego, 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego, Graniczną i Ofiar Piaśnickich, a dalej drogą wojewódzką numer 218 do Lasu Piaśnickiego. Jak informuje MZK Wejherowo, uruchomienie specjalnej linii jest zgodne z coroczną tradycją. Przejazd autobusami linii P będzie całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zachęcają do skorzystania z przygotowanego połączenia podczas niedzielnych uroczystości w Lesie Piaśnickim. Mieszkańcy Lęborka będą mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat reagowania w sytuacjach kryzysowych. W sobotę 3 października w województwie pomorskim odbędzie się specjalny trening reagowania organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wydarzenie ma służyć edukacji mieszkańców oraz poznaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Podczas treningu uczestnicy mają zdobywać wiedzę dotyczącą m.in. prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz skutecznego alarmowania. Organizatorzy chcą w ten sposób przybliżyć

mieszkańcom zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Trening będzie odbywał się w różnych miejscach na terenie województwa pomorskiego. W Lemorku wyznaczono dwie lokalizacje. Jedną z nich będzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Stryjewskiego 37, a drugą Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Wojska Polskiego 37. Specjalny trening reagowania jest częścią Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Jego tematyka obejmuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, alarmowania oraz właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe. 72-letnia kierująca trafiła do szpitala po wypadku na ulicy Słupskiej w Ustce. Kobieta prowadząca Chevroleta zjechała z jezdni i uderzyła w drzewo. Według wstępnych ustaleń policjantów chwilę wcześniej mogła stracić przytomność. Do zdarzenia doszło w środę 30 września około 12:40. Samochód jechał w kierunku Zimowisk. Na miejsce skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Kierująca doznała powierzchownych obrażeń, jednak ratownicy zdecydowali o przewiezieniu jej do szpitala w Słupsku na dalsze badania. Policjanci sprawdzili również trzeźwość 72-latki. Badanie wykazało, że kobieta nie była pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Miliony metrów kwadratowych gdyńskich chodników i setki tysięcy opróżnionych koszy. Tak wygląda skala letnich prac porządkowych w mieście. Od czerwca do sierpnia Zarząd Dróg Miejskich zwiększył częstotliwość części działań, odpowiadając na większe wykorzystanie miejskiej przestrzeni przez mieszkańców i turystów. W tym okresie w Gdyni kosze uliczne opróżniano ponad 442 tysiące razy, a oczyszczonych zostało 4 700 000 metrów kwadratowych chodników. Od początku kwietnia do końca sierpnia mechaniczne zamiatanie objęło natomiast blisko 478 km ulic. Prace prowadzone są w 8 rejonach miasta. W działania zaangażowanych było 63 pojazdy firm zewnętrznych oraz 8 pojazdów należących do działu letniego i zimowego utrzymania dróg. Częstotliwość opróżniania koszy zależy od miejsca. W najbardziej uczęszczanych lokalizacjach, m.in. na skwerze Kościuszki, bulwarze nadmorskim czy w rejonie Mola w Orłowie, koszy opróżniano nawet 3 razy dziennie. Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że utrzymanie czystości prowadzone jest przez cały rok, a zakres prac dostosowany jest do potrzeb poszczególnych części miasta. Potrzeby związane z oczyszczeniem Gdyni można zgłaszać m.in. przez aplikację gdynia.pl, mailowo lub telefonicznie do Zarządu Dróg Miejskich. Dzisiaj wschód słońca będziemy mieli o godzinie 6:51. Jeszcze parę dni i niestety dopiero po 7:00 zacznie się robić jasno, ale do tego jeszcze troszkę nam pozostało. Póki co cieszmy się pogodą, bo dzisiaj ona jest naprawdę niezła i taka pozostanie w ciągu dnia. Na termometrach 18 stopni zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierubi, Gniewinie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się cały czas naprawdę wysokie wartości.

Drugi dzień października, a oto krótka historia tego dnia w Polsce. W roku 1957 Telewizja Polska wyemitowała premierowe wydanie dziennika telewizyjnego, a w roku 1962 telewizja wyemitowała pierwszą dobranockę z serii Jacek i Agatka. Nie wiem, czy wśród naszych słuchaczy są jeszcze tacy, którzy pamiętają Jacka i Agatkę. Być może tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie. W roku 1992 premiera polskiej edycji teleturnieju Koło

0: fortuny, a w roku 81 w New Haven w amerykańskim stanie Connecticut założono Zakon Rycerzy Kolumba, największą na świecie katolicką organizację świecką o charakterze charytatywnym. W roku 1922 na Litwie wprowadzono do obiegu nową walutę narodową, był to lit. W roku 1937 premiera amerykańskiego filmu Miłość w Eterze. Być może sam tytuł wam nic nie mówi, ale w tym filmie zadebiutował Ronald Reagan, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. W roku 1955 amerykańska stacja CBS rozpoczęła emisję serialu kryminalnego Alfred Hitchcock przedstawia. W roku 1962 w zakładach w Hanowerze został wyprodukowany milionowy Volkswagen Transporter. A w roku 1974 brazylijski piłkarz Pelé rozegrał ostatni mecz w barwach Santos FC, gdzie występował przez 18 lat. I na zakończenie rok 79 papież Jan Paweł II wygłosił przemówienie na forum ONZ w Nowym Jorku. Oto krótka historia 2 października.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
6: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czyj Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
7: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy z uśmiechem ruszają w piątkowy poranek do pracy. Jeśli ruszacie samochodem, przypomnę, że od wczoraj trwa akcja światła. Dlatego, jeżeli wasze auto źle świeci, to warto podjechać do diagnosty i sprawdzić, ustawić te światła, żeby potem nie było problemu i żeby potem nie było mandatu, bo na pewno w weekend policjanci będą sprawdzali, czy wasze światła w samochodzie dobrze świecą i o tym pamiętajcie. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu, dlatego ja mam dowcip o uśmiechu. Mąż patrzy na żonę rano i pyta: kochanie, dlaczego tak dziwnie się uśmiechasz do lustra? Bo czytałam artykuł o tym, jak uśmiech odmładza o 5 lat. I co? No i próbuję sprawdzić, czy uśmiechając się jeszcze szerzej zdołam ukryć wiek, czy od razu cofnę się do przedszkola. Ja myślę, że od razu do przedszkola. No, ważne, żeby się uśmiechać bardzo szeroko, w zależności od tego, jaki macie uśmiech, czy taki wąski, czy raczej taki od ucha do ucha. Uśmiechajcie się, bo warto się uśmiechać, szczególnie rano. Zapraszam serdecznie na nasz poranny program.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
4: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
5: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
6: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
7: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
6: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
8: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego, zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
6: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
5: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej.

0: Przemyślu.
1: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
0: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali w Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń. W tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
2: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
0: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Mieszkańcy gminy Pucko mogą korzystać z aktualnej ortofotomapy dostępnej w internetowym systemie informacji przestrzennej. Zdjęcia lotnicze pokazują obecny obraz terenu gminy i pozwalają m.in. sprawdzić sieć dróg oraz sposób zagospodarowania poszczególnych nieruchomości. Ortofotomapa została wykonana na zlecenie Urzędu Gminy Pusk. Ma przedstawiać możliwie aktualne dane przestrzenne i ułatwiać obserwowanie zmian zachodzących na terenie gminy. Samorząd planuje wykonanie nowych zdjęć raz w roku, dzięki czemu mapa ma być na bieżąco aktualizowana. Ortofotomapę można znaleźć w systemie informacji przestrzennej gminy Puck. Po wejściu na stronę należy przejść do zakładki warstwy i zaznaczyć ortofotomapę oznaczoną ikoną samolotu. Gmina zachęca mieszkańców do korzystania z aktualnych danych przestrzennych dostępnych w internetowym systemie. Słomiński Park Narodowy prowadzi nabór na stanowisko konserwatora obwodu ochronnego. Poszukiwana jest jedna osoba, która będzie zajmowała się m.in. zadaniami związanymi z ochroną ekosystemów wodnych i monitoringiem przyrodniczym. Praca będzie wykonywana w dyrekcji oraz na terenie Słomińskiego Parku Narodowego. Od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie zgodne z przepisami dotyczącymi kwalifikacji pracowników Służby Parków Narodowych. Preferowane są m.in. kierunki związane z zootechniką, rybactwem, hydrologią, oceanografią, ochroną środowiska, biologią czy geografią. Kandydat powinien mieć także co najmniej 2-letni staż pracy związany z ochroną przyrody i ekosystemów wodnych. Wymagane są również m.in. znajomość przepisów dotyczących ochrony przyrody, sprawna obsługa komputera oraz prawo jazdy kategorii B. Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało prowadzenie i nadzorowanie zadań ochronnych, monitoring siedlisk i gatunków wodnych objętych ochroną Natura 2000, prowadzenie dokumentacji oraz udział w opracowaniu zasad ochrony ekosystemów wodnych. Stanowisko obejmuje również przygotowanie wniosków o finansowanie zadań, a także udział w działaniach edukacyjnych i promocyjnych. Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do 12 października do godziny 15:30. Można je przesłać pocztą, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie Słomińskiego Parku Narodowego w Smałdzinie. Zmiana na stanowisku dyrektora stacji pogotowia ratunkowego w Słupsku. Od 1 października placówką kieruje Marlena Brun, która wygrała konkurs i rozpoczęła 6-letnią kadencję. Nowa dyrektor ma blisko 20-letnie doświadczenie w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i od początku swojej kariery zawodowej jest związana ze Słupskim Pogotowiem. Pracę w placówce rozpoczęła od stażu, a od maja 2007 roku była już jej pracownikiem. W ostatnich latach kierowała 124-osobowym działem usług medycznych, odpowiadając m.in. za organizację pracy zespołów ratownictwa oraz zarządzanie personelem. Marlena Brun ukończyła geografię i ratownictwo medyczne, a także studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia. Nowa dyrektor zapowiada, że chce skoncentrować się przede wszystkim na trzech obszarach: pracownikach, modernizacji zaplecza oraz współpracy z innymi podmiotami systemu ochrony zdrowia. W planach są m.in. inwestycje w nowe ambulanse, sprzęt medyczny i infrastrukturę bez pogotowia w Słupsku oraz powiecie słupskim. Na stanowisku zastąpiła Mariusza Żukowskiego, który po 23 lat pracy w pogotowiu przechodzi na emeryturę. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu budowy drogowego dostępu do portu w Gdyni, który wyznaczy ramy dla dalszych prac nad drogą czerwoną. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi od 1 do 30 października. Konsultacje prowadzone są w ramach

0: strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Planowa droga czerwona ma zapewnić portowi Gdynia bezpośrednie połączenie z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową TEN-T. Projekt programu określa podstawowy cel, zakres i funkcję przyszłej inwestycji. Nie przesądza natomiast wszystkich szczegółów technicznych, które będą ustalane na kolejnych etapach przygotowania drogi. Dokumentacja jest dostępna w wersji papierowej i cyfrowej w Gdańsku przy ulicy Dyrekcyjnej 6, a także na stronie internetowej projektu. Uwagi można przekazywać m.in. osobiście przez formularz internetowy lub pocztą elektroniczną. Konsultacje potrwają do 30 października. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłaszanych uwag jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Piątek, a to oznacza, że weekend się zaczyna, jeszcze dosłownie parę godzin pracy i możemy odpocząć. W tym wszystkim mamy całkiem ładną pogodę dzisiaj, to trzeba przyznać, bo nie dość, że zachmurzenie będzie się utrzymywało mniej więcej tak, jak jest teraz, czyli bardzo małe, to jeszcze temperatura dzisiaj będzie naprawdę solidna. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Całkiem ciepło.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzień dobry w piątek, bo piątek dobry jest na początek, oczywiście weekendu. Arkadiusz Mięczewski, zapraszam. Dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Kiedy otworzyłem internet, od razu wpadł na mnie taki obrazek, humor, w którym jest facet siedzący przy śniadaniu i taki duży napis: uśmiechnij się, jutro możesz nie mieć zębów. No to uśmiechajcie się, jak jeszcze macie te zęby, bo potem jak będzie brak zębów, to trudno będzie się uśmiechać. Drugi dzień października, piątek, imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir. Oprócz Światowego Dnia Uśmiechu, dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych i Dzień Anioła Stróża. Mam nadzieję, że nad każdym z nas czuwa taki anioł stróż. A już za moment w naszym porannym programie, jak zwykle, nasza poranna księga imion. Dzisiaj Aleksandra i Antoni, te dwa imiona, a później dobre wiadomości, chyba dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy będą musieli wkrótce zatankować, bo ma być taniej. Dlaczego? Niektórzy już pewnie wiedzą, ale może nie wszyscy wczoraj wieczorem słuchali pana prezydenta. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
8: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.

0: Ale Aleksandra jest osobą dynamiczną, pewną siebie i niezwykle ambitną, która nie boi się wyzwań ani brania odpowiedzialności za trudne decyzje. Posiada bystry intelekt, szerokie horyzonty i wewnętrzną siłę, dzięki której z podniesioną głową pokonuje przeciwności losu. W relacjach międzyludzkich jest lojalna, bezpośrednia i niezwykle opiekuńcza. Dobre cechy: odwaga, determinacja, opiekuńczość i lojalność, intelekt i zaradność, ale są też złe strony. Niezależność granicząca z uporem, skłonność do dominacji i ostrożność w komunikacji. Jej bezwzględna szczerość i brak owijania w bawełnę potrafią czasem zranić wrażliwsze osoby. Taka jest właśnie Aleksandra. A jaki jest Antoni? Antoni jest dojrzałym i bezkompromisowym mężczyzną w kwestii swoich zasad. Posiada wewnętrzną mądrość, która sprawia, że potrafi zachować zimną krew w najbardziej burzliwych momentach. Ceni sobie sprawdzonych ludzi, pracę u podstaw oraz domowy spokój w relacjach międzyludzkich. Jest niezwykle szlachetny, stały i opiekuńczy. Dobre strony Antoniego: niezłomny kręgosłup moralny, spokój i opanowanie, głęboka lojalność. Złe strony: skrajny upór, trudność w wykraczaniu poza schematy i skrytość emocjonalna. Antoni rzadko mówi o swoich własnych troskach i zmartwieniach, preferując samodzielne dźwiganie swoich problemów. Wszystkiego najlepszego i jak najmniej problemów w życiu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.
5: Siódma 7:30 na zegarach w kalendarzach, piątek, czyli się weekend nam za chwilę zaczyna. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, jak ten ostatni przed weekendem poranny szczyt komunikacyjny na drogach naszego regionu wygląda. Zacznijmy sobie od Wejherowa i od raczej dobrych informacji. Ruch w mieście odbywa się bez większych problemów. Pojedyncze skrzyżowania odrobinę mogą się zapychać, ale mówimy tutaj raczej o punktowych utrudnieniach, a nie o czymś mocno odczuwalnym, co opóźni naszą podróż chociażby do pracy albo odwożąc dzieci do szkoły. Spokojnie, w Wejherowie raczej się do szkół nie spóźnią, bo korków brak. Jedynie widzę, że troszkę tych samochodów zbiera się w okolice ronda świętego Leona Wielkiego, ale też to nie są jakieś poważne utrudnienia. Spokojnie, w Redzie jeszcze lepiej. Tutaj nie ma chyba żadnego miejsca, którym mógłbym coś więcej powiedzieć. I miła odmiana w Rumi. Przywykłem, że przez ostatnie dni bardzo mocno nam się zapychała ulica Sobieskiego w kierunku na Gdynię. Nie dziś. Dziś raczej tutaj przejedziemy bez większych problemów. Również na Morskiej Hutniczej dramatu nie ma. Tutaj szczyt komunikacyjny widać jak najbardziej, ale gigantycznych korków nie ma. Nawet jakoś tak spokojniej wygląda sytuacja na skrzyżowaniu Derdowskiego i Dąbka. Żebyśmy się źle nie zrozumieli, tutaj poranne godziny szczytu są widoczne, ale bywało tutaj gorzej, często bywa tutaj gorzej. Na ulicy Polskiej troszkę ruchy się nam zwiększył. Śródmieście Gdyńskie przeważnie przejezdne, południowa część Gdyni też całkiem nieźle wygląda. Do tego jeszcze Trójmiejska obwodnica, na której żadnych utrudnień, żadnych zdarzeń drogowych i niczego nieprzyjemnego w tym momencie nie mamy. Także odbijamy sobie w kierunku Lęborka od Wejherowa teraz. Po drodze jeszcze na Gościcińskiej Górce jak zwykle trochę zwolnić musimy. W samym Lęborku póki co cisza i spokój, za to w Nowej Wsi Lęborskiej niestety na ulicy Lęborskiej. Tutaj akurat ruch dość intensywny się utrzymuje, także tutaj troszkę musimy zwolnić naszą podróż. Dalej w Słupsku jeszcze sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Nieźle, naprawdę nieźle. Jedynie podwyższony delikatnie ruch na Bohaterów Westerplatz tej ulicy Kaszubskiej. No i jest jeszcze Kobylnica. A jak Kobylnica, godzina 7, teraz już 32, no to wiadomo, że na ulicy Głównej samochód na samochodzie widać.

0: Przyznam, że pogoda dzisiaj nie rozczaruje nas raczej. 19 stopni na termometrach będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumich, Nieminie i 20 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Dobra wiadomość jest taka, że właśnie tak temperaturowo cały weekend będzie wyglądał. Na razie na jakieś poważne ochłodzenia się nie zanosi. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane, na deszcz się nie zanosi. Na żaden deszcz, nawet mżaweczka. I do tego wiatr słaby i umiarkowany.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Dobre wiadomości mam dla wszystkich tych, którzy już wkrótce będą chcieli albo musieli zatankować. Będzie taniej. Skąd to wiem? No bo w końcu jest podpisana przez prezydenta ustawa dotycząca nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończył się proces tak zwanej wojenki między rządem a prezydentem. Teraz prezydent mówi: podpisałem, no i czekam na efekty, czyli na obniżkę ceny paliw. Myślę, że my wszyscy kierowcy też czekamy na to, żeby te paliwa, a właściwie ceny paliw zdecydowanie spadły. Czy tak będzie? Pan prezydent powiedział, że tak naprawdę to powinno być już od dzisiaj, bo on to powiedział wczoraj w orędziu. No ale rozumiem, że to nie tak od razu, no bo najpierw muszą zgarnąć kasę od na przykład Orlenu, żeby mieć na obniżenie. No ale zobaczymy, czekamy. Tym razem ruch jest po stronie rządowej. No i pytanie, kiedy zobaczymy zdecydowanie taniej na pylonach stacji benzynowych. Mam nadzieję, że jak najszybciej, czego życzę wam i sobie też.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku, 5 października od 8 do 15,

0: ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.

0: Przyznam wam się, że nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Chodzi o reprezentację Polski. Otóż ta reprezentacja do lat 21 rozbiła Szwecję ostatnio 3-0 i pozostaje niepokonana w eliminacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają na koncie komplet zwycięstw i imponujący bilans bramkowy. Przed nimi już tylko jeden krok do bezpośredniego awansu. A ci starsi co? A ci starsi się cały czas męczą z tymi innymi reprezentacjami. No i dzisiaj kolejny mecz. Tym razem gramy z Rumunią. No do tej pory udało nam się zyskać jeden punkt i zajmujemy trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi Szwecja 6 punktów, druga jest Bośnia i Hercegowina 4 punkty. Rumunia pozostaje z zerowym dorobkiem, no i nie pozostaje nam nic innego, jak dzisiaj wygrać z Rumunią. Czy to jest proste? Wydaje się na papierku proste, ale czy będzie proste, to o tym przekonamy się dzisiaj wieczorem. Zobaczymy, co potrafią nasze chłopaki, czy to będzie mecz, w którym w końcu pokażą, że potrafią strzelać bramki. Zobaczymy. Zobaczymy również, czy Robert Lewandowski się otworzy i zacznie strzelać. Trzymamy kciuki.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
3: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
4: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
3: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka. The death penalty has
5: no place in any... Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christie Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
3: Obecnie 50-letnia Christie Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Norkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achlbecku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
6: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego

0: Dnia używa tego narzędzia do pracy.
1: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca, jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
2: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
1: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Coraz bliżej kolejnego etapu budowy portu zewnętrznego w Gdyni. Zakończyło się przyjmowanie ofert od potencjalnych partnerów projektu. Zgodnie z wyznaczonym terminem 30 września tego roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla projektu budowa portu zewnętrznego w porcie Gdynia. Okazało się, że wpłynęła jedna oferta. Zarząd Morskiego Portu Gdynia ma na przeprowadzenie tego etapu 90 dni. Dopiero na podstawie wyników oceny podjęta zostanie decyzja dotycząca wyboru partnera prywatnego. Port zewnętrzny to jeden z kluczowych projektów rozwojowych portu Gdynia. Zakłada budowę na sztucznie utworzonym terenie nowego pirsu wychodzącego w morze, który stworzy dodatkową przestrzeń dla rozwoju działalności portowej. Ma on stać się przedłużeniem istniejącego mola węglowego. Seniorzy z gminy Potęgowo mogą bezpłatnie otrzymać czujniki dymu i tlenku węgla. Urząd gminy rozpoczął przekazywanie urządzeń w ramach projektu Senior Świadomy Zagrożeń, Wiedza, Bezpieczeństwo i Wspólnotę. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby w wieku 60 lat i starsze mieszkające na terenie gminy Potęgowo. Czujniki można odebrać w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo w godzinach pracy urzędu. Urząd zachęca seniorów do skorzystania z możliwości wyposażenia swoich mieszkań w urządzenia, które mogą ostrzec obecności dymu lub niebezpiecznego stężenia tlenku węgla. Czad jest gazem bezbarwnym, bezwodnym, dlatego jego wykrycie bez odpowiedniego urządzenia może być trudne. Przekazywanie czujników jest częścią projektu poświęconego zwiększaniu wiedzy seniorów na temat zagrożeń oraz bezpieczeństwa. Inicjatywa obejmuje nie tylko kwestie związane z ochroną przed dymem i czadem, ale również działania skierowane na budowanie świadomości i wzmacnianie bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt Senior Świadomy Zagrożeń, Wiedza, Bezpieczeństwo i Wspólnota został dofinansowany ze środków województwa pomorskiego w ramach pomocy finansowej Pomorskie Rady Seniorów 2026. Panele fotowoltaiczne pojawią się na dachach trzech miejskich żłobków w Słupsku. Zarząd Infrastruktury Miejskiej podpisał już umowy z wykonawcami inwestycji. Instalacje powstaną na budynkach żłobka nr 1 przy ulicy Generała Andersa, żłobka nr 2 przy Alei 3 Maja oraz żłobka nr 3 przy ulicy Ignacego Łukasiewicza. Za realizację pracy w pierwszej placówce odpowiadać będzie firma L-Team z Lęborka. Instalacje w dwóch pozostałych żłobkach wykona Columbus Energy z Krakowa. Na dachach budynków zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne na specjalnych konstrukcjach w sporczych. Instalacje będą podłączone do istniejących przyłączy elektroenergetycznych. Dodatkowo w każdym ze żłobków pojawi się inteligentny system monitorowania zużycia energii, który ma pomóc w kontrolowaniu i optymalizowaniu poboru prądu. Inwestycja ma przynieść miejskim placówkom oszczędności i ograniczyć zużycie energii z sieci. Zadanie realizowane jest w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast i finansowane ze środków szwajcarskich oraz budżetu państwa. Nauczyciele współorganizujący kształcenie oraz pedagodzy specjalni spotkają się w Redzie podczas konferencji Włącz Edukację wokół standardów, przepisów i praktycznych rozwiązań. Wydarzenie odbędzie się 23 listopada w Fabryce Kultury i będzie poświęcone pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja ma mieć zarówno charakter merytoryczny, jak i praktyczny. Uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami oraz poznać rozwiązania przydatne w codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pierwszą prelegentką będzie Klaudyna Macu, psycholog i psychoterapeutka, założycielka kamienicy terapeutycznej w Wejherowie. Poprowadzi wystąpienia pod tytułem Regulacja emocji w kryzysie, co robić, a czego nie unikać. Udział w konferencji jest bezpłatny. Wydarzenie odbędzie się 23 listopada w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej 59A w Redzie. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie organizatora. Myślę, już kolejny dzień października, to ciekawostka pogodowa jest taka, że będzie dzisiaj cieplej niż było wczoraj.

0: wczoraj. Nieznaczne różnice, ale mimo wszystko w górę. 18 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce to dziś max. Tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas oglądamy dość wysokie wartości. Około 1030 parę hektopaskali, wiatry słaby i umiarkowany, a chmur to w ogóle jak na lekarstwo.
1: Norda, Norda.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Zapraszam. Zbliża się sezon grzewczy. Na razie jeszcze spokojnie, ale od 1 stycznia przyszłego roku szykują nam się zmiany. Już nie będzie tak, że jak będziemy mieli zakręcony całkowicie kaloryfer, to nic nie będziemy płacić, bo od 1 stycznia czekają nas zmiany w rozliczaniu kosztów ogrzewania. Nawet całkowite zakręcenie grzejników nie pozwoli uniknąć opłat za ciepło. Wprowadzona ma zostać minimalna należność związana z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w lokalu i całym budynku. Ta odpowiednia temperatura na poziomie 16 stopni jest ustawiona i czy będziecie mieli zakręcony kaloryfer, czy delikatnie odkręcony, to i tak będziecie musieli płacić. Według opisywanych zasad minimalna należność może stanowić co najmniej 15% zmiennych kosztów ogrzewania budynku i ma odpowiadać kosztowi energii potrzebnej do zapewnienia w mieszkaniu minimalnej temperatury. Ile to będzie? Tego jeszcze nie wie nikt, a takie zmiany czekają nas od 1 stycznia przyszłego roku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
6: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
7: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
9: Fiat Professional Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama. Pienso con sueño para sí.

0: Urodziliście się 2 października, to posłuchajcie, trzeba przyznać, że jeśli chodzi o pracę zespołową, sprawia wam ona nie lada trudność i z waszym udziałem jest ona możliwa tylko, jeśli pełnicie rolę lidera grupy. Urodzeni 2 października to prawdziwe wulkany energetyczne, mają dość dominujące charaktery i bywają konfliktowi. Z nimi trudno kompromis, gdyż najbardziej skutecznie pracują samodzielnie, kierują się swoimi wartościami i sobie sami wyznaczają cele. Należą do osób zdeterminowanych i pewnych siebie. Kiedy coś sobie postanowią, nie ma takiej siły, która stanie im na przeszkodzie do realizacji planu. Zalety: pewność siebie, energiczność, ciekawość świata. Wady: nieustępliwość, bezwzględność, egoizm. Szczęśliwa liczba to 4, a wśród urodzonych 2 października są Mahatma Gandhi, Wojciech Pokora, polski aktor teatralny i filmowy, i Annie Lee Leibovitz, amerykańska fotografka i portrecistka. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka
4: idą w główka.
5: Lekcja 9, piąty, panula.
4: Panula.
5: Panula.
4: Panula.
5: Panula.
4: Panula.
5: Ironicznie o kobiecie z miasta.
4: Ironicznie o kobiecie z miasta.
5: Przeszła na płystci z miasta panula, cemno i ze mną zabrudzy skóra.
4: Panienka z miasta na wsi osiadła, głucho i ciemno i w błoto wpadła.
5: Przeszła na płystci z miasta panula, cemno i ze mną zabrudzy skóra.
4: Panula.
5: Ironicznie o kobiecie z miasta.
4: Panula.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka
5: idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
4: Cześć, witajcie, 8.30 na naszych radiowych zegarach. Słuchajcie, moi drodzy, mamy piątek, czyli tak naprawdę w większości ludzi ulubiony dzień tygodnia. Mam nadzieję, że również jesteście w takim wyluzowanym, weekendowym nastroju. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my teraz sprawdzamy, jak w ten piątkowy poranek wygląda sytuacja na naszych lokalnych drogach, a zaczynamy od Gdyni. I tutaj na ulicy Morskiej można powiedzieć, że jest tak żółto, więc trochę na pewno zwolnimy, ale nie postoimy, więc jest to jakiś plus. Więcej samochodów jeszcze na Północnej Puckiej i Alei Zwycięstwa, na Chwaszczyńskiej też troszkę tłoczniej i więcej aut też na Dąbka, ale już do Kasakowa jedziemy bez problemów, a i do Witomina również. W kierunku Rumi jedziemy, Reda gęściej tutaj na ulicy Puckiej, Wejherowie tłoczniej jedynie przed przejazdami kolejowymi, więc nie jest źle. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa i tutaj 468 ścisk na Gościecińskiej Górce, ale dalej jak już przejedziemy, to przez Strzebielino bez większych problemów. I teraz wjeżdżamy na trasę Kaszubską, tu również śmigamy i jesteśmy w Lęborku. Tutaj tradycyjnie już w sumie tłoczniej na Rondzie Solidarności, a i również gęściej przed Nową Wsią Lęborską. To się nam utrzymuje przez ostatnie dni. Ale jeżeli już przejedziecie Nową Wieś, to dalej nad morze jedziemy bez problemów, a i w Łebie również komfortowo. Wracamy jeszcze na 216, tutaj drogę do Pucka. W Celbowie doszło do zdarzenia drogowego. Uważajcie w tym miejscu. Gęściej też gęsiego jedziemy 213 do Połczyna. W samym Pucku spokojnie, tak samo jak we Władysławie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tutaj ścisk na 218 do miejscowości Trzy Młyny, ale z Krokowej jedziemy 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo i tutaj bez większych problemów. Na obwodnicy Trójmiasta w okolicy, na obwodnicy Trójmiasta jest czysto i tutaj S6 również. I jeszcze na koniec Słupsk, tutaj zrobiło się nam tłoczniej na Sierpinka, Sienkiewicza i Jaracza, a 213 do Siemiennic bez korków, a do Kobylnicy również śmigamy. I to wszystko, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi, na tą chwilę oczywiście, a z następnymi informacjami wracamy już za godzinę. A teraz zobaczymy, jak się kształtuje prognoza pogody na piątek. Trzeba przyznać, że pogoda naprawdę całkiem przyjemna. Od wczoraj nam się utrzymuje taka spacerowa, jesienna, przyjemna polska jesień. W dzień zachmurzenie małe lub umiarkowane, temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany. 19 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie i na Helu. 18 w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie, a w Słupsku termometry wskażą 20 kresek. Więc naprawdę ten piątek zapowiada się całkiem przyjemnie.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: To teraz może porozmawiajmy o wolnym. Za chwilę wolny weekend, ale w tym roku kalendarz sprzyja tym, którzy zechcą przedłużyć sobie listopadową przerwę od pracy i szkoły, bo przypomnę, Święto Niepodległości 11 listopada przypada w środę. Pozwala to zaplanować aż 9 dni wolnego przy wykorzystaniu 4 dni urlopu lub można udać się na 5-dniowy wypoczynek, jeśli zdecydujecie się wziąć 2 dni wolnego. Liczba rezerwacji wyjazdów na tydzień obejmujący 11 listopada już teraz wzrosła o ponad 110% rok do roku. Czyli ludzie jednak lubią wolne brać. A jak jest szansa, żeby wziąć kilka dni urlopu, a tak naprawdę mieć zdecydowanie więcej, to no, proszę bardzo, czemu nie? Dlatego możecie sobie pokombinować i przypomnę, że jeżeli weźmiecie sobie te kilka dni od soboty do środy, to na przykład 9, 10, 11 oznacza nam 5 dni wolnego. Podobny efekt można osiągnąć wybierając urlop w czwartek i piątek po Święcie Niepodległości. No a dla tych, którzy chcą zaplanować dłuższy wyjazd, jeszcze korzystniejszą opcją jest wykorzystanie 4 dni wolnych od pracy w tym tygodniu. W ten sposób można cieszyć się aż 9-dniowym wypoczynkiem. Tylko brać, pod warunkiem, że szef pozwoli.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firmy. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Przed nami wyjątkowy jesienny weekend, który przyniesie mieszkańcom naszego regionu różnorodną ofertę spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Z jednej strony zapraszamy do Redy na spotkanie z daleko wschodnią sztuką ruchu, a z drugiej zaś do Bolszewa na rodzinne święto z udziałem naszych domowych pupili. Pierwsza z propozycji to sobotnie spotkanie w Redzie dedykowane zdrowiu, wyciszeniu i budowaniu wewnętrznej harmonii. W najbliższą sobotę 3 października w godzinach od 9.45 do 10.45 aleje Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie zamienią się w przestrzeń do wspólnej praktyki tai chi. W niesamowity sposób łączy w sobie spokój, płynność oraz głęboką uważność. Prowadzone na świeżym powietrzu zajęcia wzmacniają mięśnie, poprawiają koordynację ruchową oraz uczą świadomego operowania własnym ciałem, nie obciążając przy tym stawów. Co niezwykle istotne, warsztaty dostosowane są zarówno do osób stawiających pierwsze kroki, jak i zaawansowanych praktyków. Poprowadzi je Małgorzata Cudziło, ceniona dyplomowana instruktorka tai chi i fitnessu.

Prowadząca swoje bogate doświadczenie zdobywała podczas kilkunastoletniego pobytu w Chinach, którego wyjątkowym zwieńczeniem był zaszczytny wspólny trening z 2000 obywateli przed słynną Świątynią Nieba w Pekinie. To doskonała szansa, by rozpocząć weekend od oddechu, regeneracji i głębokiego kontaktu z naturą. Z kolei niedziela przyniesie całkowicie inną energię w Bolszewie, gdzie odbędzie się Pupil Party, czyli wielki radosny piknik dedykowany zwierzętom oraz ich opiekunom. W niedzielę, 4 października w godzinach od 14 do 16 organizatorzy przygotowali program animacyjny, w którym znajdą się interaktywne gry i zabawy dla najmłodszych, kreatywne warsztaty plastyczne, gra terenowa z nagrodami oraz quiz. Podczas wydarzenia na wszystkich uczestników czekać będzie popcorn, a także wartościowe upominki przyznawane za najbardziej pomysłowe i efektowne przebrania z akcentem i motywem zwierzęcym. Dopełnieniem całości będzie uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego zatytułowanego Mój pupil ma supermoce. W przypadku niesprzyjającej aury cała impreza zostanie przeniesiona do wnętrz pobliskiej biblioteki w Bolszewie przy ulicy Reja 9. Oba te wydarzenia, medytacyjne warsztaty w Radzie oraz radosne zwierzęce święto w Bolszewie, wyśmienicie pokazują, jak bogata i różnorodna jest oferta kulturalno-rekreacyjna naszego regionu.

Ja nie wiem, czy wy zauważyliście, ale coraz więcej jakbyśmy byli w takiej permanentnej kontroli. Otóż wszystko nas zaczyna kontrolować. Zakładamy sobie opaski, zegarki na ręce, które kontrolują nasze życie, nasze zdrowie. Mówią nam, kiedy usiąść, kiedy biegać, kiedy odpocząć. I tak naprawdę coraz więcej jest dziedzin życia,

0: życia, gdzie mówią nam, musisz robić to, musisz robić tamto. Teraz będę w zupełnie innej sferze. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają swoją działalność i operują na kasach fiskalnych. Ministerstwo Finansów chce wprowadzić tak zwany e-VAT oraz krajową e-kasę rejestrującą, a to oznaczałoby konieczność szybszej wymiany kas fiskalnych na te elektroniczne, które pozwalają na przesyłanie danych od razu bezpośrednio do skarbówki. Otóż Ministerstwo Finansów chce wiedzieć o nas wszystko już teraz now i oni by chcieli, żebyśmy my, czyli ci, którzy mają te kasy fiskalne starego typu, wymienili je na nowe. A okazuje się, że 44% ogółu kas w Polsce to jeszcze są kasy starego typu, które nie wysyłają tych danych, ale to wszystko zgodnie z prawem. No i Ministerstwo Finansów mówi, a jak tu by zmusić tych, którzy mają te stare kasy do tego, żeby zmienili na nowe? Myślę, że jedyną możliwością jest powiedzenie tym, którzy mają stare kasy, wymieńcie, ale za darmo. A jak trzeba za to zapłacić, no to my będziemy dalej działali na tych starych kasach fiskalnych, które jak działają, to niech sobie jeszcze działają. Nie znaczy, że trzeba wymieniać. Jak nie, trzeba wymieniać. Pozdrawiam was wszystkich tych, którzy działacie na kasach fiskalnych.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
1: Reklama.
5: Tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po. Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w wózce. Plaża po tygodniu została posprzątana. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
6: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście, na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
5: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Szachet, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.
7: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
5: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
8: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
5: A z tego powodu miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Ustce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą może

0: wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
1: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Luzina. Spotkanie było okazją do rozmowy o bezpieczeństwie, zasadach poruszania się po drodze oraz codziennych sytuacjach, w których warto zachować ostrożność. Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z przedszkolakami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, dlaczego warto korzystać z elementów odblaskowych oraz jak zachować się podczas kontaktu z osobami nieznajomymi. Nie zabrakło również rozmów o pracy policjantów. Najmłodsi z zainteresowaniem oglądali policyjne wyposażenie i zadawali pytania dotyczące codziennej służby. Spotkanie przebiegało w miłej i pełnej uśmiechów atmosferze, o czym mówi nam policja. Jak zapewniają mundurowi, takie wizyty są ważnym elementem działań profilaktycznych policji. Dzięki nim dzieci już od najmłodszych lat poznają zasady bezpiecznego zachowania, a także uczą się, że policjant jest osobą, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc. Na ulicy 1 Maja w Lęborku wprowadzono zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i uporządkować ruch w rejonie przedszkola. Na odcinku od Alei Wolności do rejonu za ulicą Czołgistów powstały nowe rozwiązania dla pieszych i rowerzystów, a także dodatkowe miejsca parkingowe. W ramach prac wybudowano 3 dwuetapowe przejścia dla pieszych z azylami. Zwężenia jezdni zostały zaprojektowane tak, by mogły z nich korzystać także autobusy oraz zimowy sprzęt do utrzymania dróg. Przy przejściu od strony Alei Wolności wyznaczono również przejazd dla rowerów prowadzący od strony ścieżki w parku imienia Michalskiego. Nowe przejścia zostały dodatkowo oznakowane znakami na fluorescencyjnym tle, dzięki czemu powinny być lepiej widoczne po zmierzchu i przy ograniczonej widoczności. Zmiany objęły także parkowanie wzdłuż ogrodzenia przedszkola nr 1. Wyznaczono 8 nowych miejsc postojowych. Mają one ułatwić zatrzymywanie samochodów w tej części ulicy, między innymi podczas przywożenia i odbierania dzieci. Nowa organizacja ruchu obejmuje zarówno przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, jak i dodatkową przestrzeń do parkowania. Kierowców w Słupsku czekają utrudnienia na ulicy Słonecznej. Drogowcy będą tam układać nową nawierzchnię. W najbliższy weekend od 3 do 4 października na odcinku od ronda przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w kierunku stadionu prowadzone będą intensywne prace drogowe. Drogowcy przystąpią do układania ostatecznej ścieralnej warstwy asfaltu, co wymaga użycia wielu ciężkich maszyn oraz odpowiedniego czasu na zastygnięcie nowej nawierzchni. W tym czasie przejazd tą częścią miasta będzie mocno ograniczony, a kierowcy muszą liczyć się z koniecznością długiego oczekiwania w zatorach. Miejski Zarząd Infrastruktury apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania, a przede wszystkim w miarę możliwości o omijanie ulicy Słonecznej i wybieranie tras alternatywnych. Na terenie budowy przy ulicy Pomorskiej w Gnieminie doszło do poważnego zdarzenia. W rejonie marketu zawaliła się konstrukcja dachu. Do zdarzenia doszło w czwartek 1 października. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren budowy i udzieliły pomocy poszkodowanemu. Według informacji z godziny 13.50 w działaniach uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewino, a także z jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 w Wejherowo oraz zespół ratowniczy medycznego. Jedna osoba na skutek zdarzenia została poszkodowana i przetransportowana do szpitala. Na razie nie ma informacji o jej stanie zdrowia. Więcej o zawaleniu konstrukcji dachowej przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Tam także znajdziecie zdjęcia z miejsca zdarzenia. Poranki są już coraz później, w słońce wschodzi coraz później i coraz dłużej jest ciemno. Przynajmniej jeszcze bardzo mocno się nie ochłodziło, to oznacza, że jesień raczej dość powoli się rozkręca w tym roku. Dziś na termometrach zobaczymy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gnieminie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie dość wysokie, zachmurzenie to raczej generalnie małe, co najwyżej momentami umiarkowane.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Zacznijmy od tematów filmowo-musicalowych. Otóż na film generalnie czeka się około 2 lat, czasami rok, czasami 3 lata, no ale to już załóżmy maksymalnie od zapowiedzi tego, że się zaczyna kręcić, kiedy on pojawia się w kinie, no to powiedzmy maksymalnie 3 lata, ale nie wszyscy tak mają. Jest taki reżyser, który nazywa się Richard Linklater, i on potrafi kręcić bardzo długo. Otóż pierwszy swój film kręcił 12 lat, ale to jeszcze nic, dlatego że teraz kręci musical, którego kręcenie rozpoczął w 2019 roku, czyli 7 lat temu, a jego premiera zapowiedziana jest na rok 2040. I tak sobie pomyślałem, że niektórzy mogą nie doczekać tej premiery. No ale może to właśnie o to chodzi, żeby tak cały czas kręcić, żeby nie nakręcić, ale żeby cały czas szczerpać z tego kręcenia jakieś pieniądze. Ciekawe, kto mu za to płaci i kto pozwolił jemu na to, żeby on sobie tak przez te długie, długie lata kręcił i kręcił. No ale to tak czasami widocznie ludzie tak mają. Mam nadzieję, że wy też tak macie, że możecie się kręcić to tam i też wam

0: za to płacą.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.

0: Drugi dzień października. Co wydarzyło się muzycznej historii tego dnia? W roku 1950 urodził się Mike Rutherford, członek grupy Genesis oraz założyciel własnego zespołu Mike and the Mechanics. W roku 1985 ten zespół został założony. W roku 1951 urodził się Gordon Matthew Sumner, bardziej znany jako Sting po prostu, czyli kompozytor, członek grupy The Police, ale również śpiewający solo. W roku 1981 w Chorzowie urodził się Andrzej Lampert, wokalista zespołu PIN, laureat telewizyjnego programu Szansa na sukces. W roku 2002 Robbie Williams podpisał najbardziej lukratywny kontrakt w historii brytyjskiego przemysłu muzycznego, 80 milionów funtów. Zapytany, co zrobi z taką ilością pieniędzy, Williams odparł: zamierzam je wszystkie przeliczyć. I rok 2006, Katie Melua wpisana została do księgi rekordów Guinnessa, zagrała podwodny koncert na głębokości 303 metrów. To wszystko odbyło się na norweskiej platformie wiertniczej. Melua i jej zespół przeszli wcześniej gruntowne testy medyczne i trening przetrwania. Melua później określiła to wydarzenie jako najbardziej surrealistyczny koncert w jej karierze. I pewnie tak właśnie było.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio. Konkretnie. Po prostu. Przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum. W Pucku. 5 października od 8 do 15 ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego. Przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
4: Cześć, witajcie ponownie. 9:35 na naszych radiowych zegarach na antenie Radia Norda FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Weekend zbliża nam się wielkimi krokami, a my wracamy z przeglądem drogowym i sprawdzamy, jak w ten piątek kształtuje nam się sytuacja drogowa, a zaczynamy od Gdyni. I tutaj muszę przyznać, że poluzowało się na ulicy Morskiej, co jest oczywiście dobrą wiadomością. Więcej samochodów jeszcze nam zostało na północnej Puckiej. Kwiatkowskiego jak najbardziej jedzie. W Śródmieściu przeważa nam kolor żółty, więc trochę tu zwolnimy, ale przynajmniej nie stoimy. Poluzowało się na Chwaszczyńskiej, do Kosakowa i Pogórza jedziemy spokojnie, do Witomina również śmigamy. Obwodnica Trójmiejska czysta, bez korków, w kierunku Rumi jedziemy z niewielkimi pojedynczymi spowolnieniami. Reda przejezdna, Wejherowie tłoczniej przed przejazdami kolejowymi jedynie. Na 216 do Pucka w Celbowie doszło do zdarzenia drogowego. Niestety w tym miejscu musicie uważać. Gęsiego 213 do Połczyna. W samym Pucku tłocznie jedynie na Halera. We Władysławowie zielono. I ścisk na 218 przed Krokową. Z Krokowej jedziemy dalej 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko, Choczewo i tu wszędzie bez większych problemów. Jeszcze wróćmy do Wejherowa zobaczyć, jak się wyjeżdża z miasta, czy się tam poluzowało. No na 468 jeszcze delikatnie tłoczniej na Gościecińskiej Górce, ale widać, że zaczyna się nam tu luzować. Dalej przez Strzebielino jedziemy bez większych problemów i teraz wjeżdżamy na trasę kaszubską i ekspresowo docieramy do Lęborka. I tutaj no dalej tłoczniej na rondzie Solidarności, korek jeszcze dalej przed Nową Wsią Lęborską i tutaj zrobiło się czerwono, wręcz w Łebie już bez problemów, bez utrudnień. Na koniec jeszcze zerkniemy sobie na Słupsk. Tutaj no ten poranny szczyt już zdecydowanie minął, można z czystym sumieniem przyznać. 213 do Siemianic bez korków, do Kobylnicy również śmigamy, ale w Kobylnicy nam się tutaj zatłoczyło na ulicy Głównej. A skoro jeszcze w Słupsku jesteśmy, to jeszcze zajrzymy nad morze, ale tu w Ustce bezproblemowo. I to tyle, jeśli chodzi o piątkowy poranek. Trochę się dzieje, omijajcie zatłoczone odcinki i cóż, moi drodzy, szerokiej drogi, a następne informacje drogowe o 15:30. Miłego weekendu, a teraz zapraszam na prognozę pogody. Jeśli o pogodę chodzi, to myślę, że naprawdę nie mamy na co narzekać. A my, Polacy, lubimy narzekać, a dziś naprawdę nie będzie na co. Bo tego słoneczka nie zabraknie, ale jeżeli chmurki będą, to zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Temperatura od 18 do 21 stopni w regionie, wiatr słaby, umiarkowany. 19 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie i na Helu. 18 w Wejherowie, Luźni, Gniewinie i 20 w Słupsku. Więc zapowiada się naprawdę dosyć przyjemny piątek. Nic tylko spacerować i korzystać z pogody.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: gramy. Piątek, weekend, początek, do kina albo na film. Jak zwykle mam dla was dwie propozycje. Verity, coraz większy mrok, psychologiczny deszczowiec i mroczna adaptacja bestsellerowej powieści. Akcja filmu skupia się na pewnej pisarce, która otrzymuje życiową szansę, ma dokończyć popularną serię książek autorstwa Verity Crawford, poczytnej autorki, która w wyniku tajemniczego wypadku samochodowego znalazła się w stanie wegetatywnym. Loen przyjmuje zaproszenia męża Verity i wprowadza się do ich posiadłości, aby uporządkować skomplikowane notatki i zarys fabuły. No i tak się wszystko zaczyna. A druga propozycja dla zdecydowanie młodszych to Zapomniana Wyspa. Podczas świętowania ostatniej wspólnej nocy Joe i Raisa natrafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę na Kali, pełną magicznych i mitycznych stworzeń, o których słuchały w opowieściach swoich rodzin. Niektóre z tych postaci staną się przyjaciółmi, inne wrogami. Joe i Raisa muszą stawić czoła najgroźniejszemu stworzeniu na wyspie, kiedy odkryją, że wspomnienia całej ich przyjaźni są ceną za powrót do domu. Będą ścigać się, by znaleźć sposób na opuszczenie wyspy, zanim zapomną o sobie na zawsze. Podobno sporo śmiechu, dobry film dla dorosłych, ale przede wszystkim dla tych najmłodszych. Zapomniana Wyspa. Do zobaczenia w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Teraz będzie coś z cyklu, czy wiedzieliście, że są tacy ludzie, którzy identyfikują się jako zwierzęta. I oni zamiast do lekarzy zaczęli chodzić do weterynarzy. I w Portugalii stało się to takim problemem, że zainterweniowała Izba Lekarzy Weterynarii. To nie jest żart, to jest prawda. Sprawa dotyczy tak zwanych terian, którzy identyfikują się na przykład jako wilki, koty, lisy, psy, konie czy ptaki. No i oni właśnie zaczęli chodzić do weterynarzy. No i stanowisko Izby Lekarzy Weterynarii jest jednoznaczne. Sposób, w jaki dana osoba się identyfikuje, nie zmienia faktu, że w świetle prawa pozostaje człowiekiem. Weterynarz może wykonywać czynności medyczne w ramach swoich kompetencji wobec zwierząt, ale nie może diagnozować, przepisywać leków ani prowadzić leczenia człowieka. Jeśli więc dana osoba identyfikująca się na przykład z psem, kotem czy innym zwierzęciem pojawiłaby się w gabinecie i poprosiła o leczenie jak zwierzę, weterynarz zgodnie z wytycznymi powinien wyjaśnić, że nie posiada uprawnień do udzielenia jej takiej pomocy. Takie sytuacje dzieją się na świecie. Być może o tym nie wiedzieliście, że są tacy ludzie, którzy nazywają się terianie i oni właściwie nie są ludźmi. Ja przepraszam, ja chyba ich obraziłem, bo to są psy, wilki, koty, konie albo ptaki.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auto.

0: Jedynka dostępna od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Reklama.
3: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę, sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
4: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin, oczywiście tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
3: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
5: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
3: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
6: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ichora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
6: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
3: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywotnie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
8: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny. I może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
3: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Tegoroczne badanie archeologiczne na wzgórzu wiatracznym w Pucku przyniosło odkrycia, które mogą rzucić nowe światło na historię tego miejsca.

0: Geolodzy przebadali obszar o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych, położony około 300 metrów na zachód od średniowiecznego miasta. Odkryto tam ponad 300 różnego rodzaju struktur dokumentujących użytkowanie wzgórza od epoki żelaza aż po XIX wiek. Najwięcej pytań wzbudziły dwa potężne okrężne rowy o średnicy około 30 i 50 metrów. W ich zasypiskach znaleziono m.in. kamienne kule armatnie. Wewnątrz jednego z kręgów natrafiono także na pozostałości budynku oraz fragmenty granitowych kamieni żarnowych wykorzystywanych do produkcji kamieni młyńskich. Archeolodzy natrafili również na zabytki z późniejszych okresów. Wśród znalezisk są monety z XV i XVI wieku oraz XVII-wieczna gliniana fajka. Przed nami piąta edycja wydarzenia Moc Kobiet poświęconego kobiecej solidarności, relacjom i wzajemnemu wsparciu. Spotkanie odbędzie się 22 października w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. W programie znalazły się rozmowy, spotkanie z gościem specjalnym oraz koncert. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Gościem specjalnym będzie aktorka Joanna Brodzik, która opowie m.in. o autentyczności, odwadze i świadomym życiu. Wydarzenie ma być okazją do rozmowy o siostrzeństwie, kobiecej solidarności, uważnym słuchaniu i budowaniu relacji bez oceniania i stereotypów. Spotkanie poprowadzi Robert Silski. Wieczór zakończy koncert Zosi Karbowiak, wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów, która wystąpi wraz z zespołem Miód. Bilety są dostępne w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz przez internet. Słupska Strefa Północ wkracza w kolejny etap realizacji. Trwają intensywne prace przy uzbrojeniu ponad 100-hektarowego obszaru inwestycyjnego między ulicami 3 Maja, Rejtana i Grunwaldzką. Północno-zachodnia część miasta powoli zamienia się w nowoczesny park przemysłowy. Projekt obejmuje budowę blisko 5 km nowych dróg, które skomunikują teren bezpośrednio z drogą krajową nr 21 oraz aleją 3 Maja. Równolegle z robotami drogowymi prowadzony jest montaż podziemnej sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, a także budowa nowego oświetlenia i przyłączy elektroenergetycznych. Cała infrastruktura ma przygotować grunt pod przyszłe fabryki i zakłady produkcyjne, co czyni ten obszar jednym z kluczowych priorytetów gospodarczych dla rozwoju Słupska i nowych miejsc pracy. Do dachowania osobówki doszło w Gościcinie w gminie Wejherowo. Po przyjeździe policjanci auto zastali puste. W środę 30 września po godzinie 14 policjanci otrzymali informację o samochodzie marki Peugeot przewróconym na dach przy ulicy Kasztanowej w Gościcinie. Jak informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że nieustalony na tę chwilę kierujący, poruszając się prawdopodobnie ulicą Kasztelańską w kierunku ulicy Robakowskiej, z nieustalonych przyczyn doprowadził do przewrócenia pojazdu na dach, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia kierującego oraz dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Pojazd został zabezpieczony administracyjnie, a następnie odholowany na parking. Wciąż jeszcze temperatura nie zaczęła iść w dół, mimo że październik trwa. Dziś na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Luzinie, 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie. Na barometrach 1031 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie małe i co najwyżej umiarkowane. Na opady deszczu w żadnej postaci się dziś nie zanosi, zresztą w nocy ani jutro też padać nie powinno.
1: Norda.

0: ciąg dalszy naszego piątkowego porannego spotkania. Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Czas weekendu przed nami, czyli czas wyjazdów. Jeżeli na przykład planujecie w najbliższym czasie albo w dalszym czasie wybrać się do Chorwacji, to uwaga, będziecie musieli uważnie obserwować kartę w restauracjach, bo od października w menu obok jednej potrawy będą dwie ceny. I to nie błąd w druku, lecz wymóg ustawowy. Restauracje i kawiarnie muszą obok obecnej ceny podawać także tak zwaną cenę kotwiczną. Chodzi o cenę obowiązującą 10 września tego roku. Powiecie, ale o co chodzi? No chodzi o to, żeby pokazać tym wszystkim, którzy siedzą w tej restauracji, czy ta cena z tego września to jest niższa, czy wyższa od tej, którą macie do zapłacenia w tej chwili. Tylko uważajcie, żebyście się nie pomylili, żebyście wiedzieli, która cena jest która. Mam nadzieję, że oni jakoś to wyraźnie napiszą, że tamta cena to jest ta cena z września, że we wrześniu na przykład coś kosztowało 10 euro, a teraz kosztuje na przykład 12 euro, a więc będziecie wiedzieli, że to danie w przeciągu na przykład miesiąca podrożało o 2 euro. Dla gości oznacza to, że w karcie dań, na przykład obok obecnej ceny kawy wynoszącej 4 euro, może się dodatkowo pojawić wcześniejsza cena referencyjna. Nie wiem, czy niższa, czy wyższa, ale będzie zamieszanie w tej Chorwacji. Oni tam kombinują jak mogą, bo podobno tych, którzy do nich przyjeżdżają, coraz mniej, ze względu również na ceny. No i dlatego próbują coś zrobić, ale nie wiem, czy to jest dobry trend i idą w dobrą stronę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów

0: zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Reklama.

day with some models. Fast cars, superstars, leave the club tomorrow. Grab another bottle, party with some models. Nie tylko w wakacje lubimy wyjeżdżać, zwiedzać, odwiedzać, ale również po wakacjach. Dlatego ja mam dla was taką nieoczywistą propozycję, bo jest jedna...

jedno państwo, które tak naprawdę wyskoczyło w rankingu popularności na, można powiedzieć, w połowie tego roku. Mołdawia, rzadko kojarzona z wakacyjnym kierunkiem, zanotowała w pierwszej połowie 26 roku jeden z najbardziej

0: nie zalicza go do Europy, ale to też kolejny kierunek, który, o którym możecie pomyśleć. No a Mołdawia wyróżnia się na tle tych właśnie innych państw, które już dobrze znamy. Co tam ciekawego? W Mołdawii kryje się największa piwnica win na świecie, która znajduje się w Księdze Rekordów Guinnessa. 200 kilometrów sztolni, z których część zwiedza się samochodem lub rowerem, a ulice noszą nazwy szczepów winogron. To jedna z ciekawostek, które znajdują się właśnie w Mołdawii. Jeżeli interesują Was takie klimaty, takie tematy, to warto zajrzeć do internetu i poczytać trochę o tym, jaka jest Mołdawia. To w tej chwili taki hit.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe

0: Lippo wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Postawili się Polonii Środa Wielkopolska, co kosztowało drużynę utratę fotelu lidera trzeciej ligi. Teraz Elanę Toruń czeka mecz z kolejnym mocnym rywalem. W sobotę w Toruniu zagrają Elana z weekendem Luzino. Luziński zespół po poprzedniej kolejce awansował na pierwsze miejsce w tabeli. W 10 meczach po dopierzchni trenera Macieja Plińskiego wywalczyli 25 punktów, czyli o jeden więcej niż ma Polonia. Elana to zespół ze strefy spadkowej. Jedna wygrana, 4 remisy i 5 porażek plasuje ich na 16 miejscu. Torunianie zapewne do sobotniego meczu podejdą podbudowanie wywalczonym wyjazdowym remisem z Polonią 2-2, ale weekend jest w gazie. Wygrał ostatnie 5 spotkań ligowych, w których strzelił 16 goli, tracąc tylko 3 bramki. Mecz Elany z weekendem rozpocznie się o godzinie 13 3 października. Pozostajemy na Zielonej Murawie. To będzie hit 10 kolejki pomorskiej 4 ligi i to na Wzgórzu Wolności. Niepokonany Gry Wejherowo podejmie rezerwy Arki Gdynia. W meczu przyjaźni zmierzą się dwie czołowe drużyny ligi. Żółto-czarni zajmują 5 miejsce z 5 wygranymi na koncie i 4 remisami. Arka 23 pozycji. Gdyniani wygrali 7 spotkań, raz podzieli się punktami i raz Murawę opuszczali na tarczy. Gryfici razem z liderem Czarnymi Pruszydańskie są jak dotąd jedynymi zespołami, które nie przełknęły jeszcze goryczy porażki. Pierwszy gwizdek na Wzgórzu Wolności zabrzmi w sobotę o godzinie 16. Ciekawy mecz zapowiada się też w Pruszu Gdańskim. Czarni podejmą inny zespół z czołówki, Pogoń Lęborg. Lęborczanie przystąpią do tego meczu po porażce sprzed tygodnia właśnie z wejherowskim Gryfem 0-1. Bramka padła w doliczonym czasie gry i była to jedyna przegrana Pogoni w tym sezonie. Zespół z Lęborka na pewno może spodziewać się trudnych warunków. Czarni wygrali wszystkie poprzednie 9 spotkań, w których strzeli 30 bramek, tracą tylko 10. Przed własną publicznością w sobotę zagra Sokół Boże Pole Wielkie. Drużyna z gminy Łęczce podejmie Jaguar Gdańsk. Sokół wygrał u siebie 2 mecze i tyle samo razy przegrał. Jaguar na wyjazdach też nie dzieli się punktami. Gdańszczanie na boiskach rywali dwukrotnie zwyciężyli i trzykrotnie musieli uznać wyższość przeciwników. Mecz Sokoła z Jaguarem rozpocznie się o godzinie 14. O godzinie 12.20 w Garczegorzach rozpocznie się spotkanie Aniołów ze Stolemem Gniewno. Gniewniani mają na swoim koncie 6 punktów i są na 16 miejscu. Anioły są 6 pozycji wyżej i mają 2 razy więcej punktów. Jeden mecz 10 kolejki pomorskiej 4 ligi zostanie rozgrany w niedzielę. O godzinie 16 gry w Słupsk podejmie Stocznia Owca Gdańsk. Słupszanie w poprzedniej kolejce pewnie pokonali Spartę z Sewice 4-0. Z kolei Stoczniowiec musiał uznać wyższość Aniołów, przegrywając 0-1. Zmieniamy dyscyplinę. Trwają zapisy na 4/4 Mistrzostwa Redy w szachach szybkich. Turniej odbędzie się 8 listopada o godzinie 10 w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej. Rywalizacja zostanie rozegrana systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Zawodnicy będą mieli po 10 minut na partię, a za każde wykonane posunięcie otrzymają dodatkowe 5 sekund. Turniej został zgłoszony do FIDE, a liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób. Udział jest bezpłatny. W zawodach mogą wystartować zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Szachowym, niezależnie od posiadania kategorii szachowej. Zapisy prowadzone są przez stronę Chess Manager oraz osobiście w Fabryce Kultury w Redzie. Organizatorzy proszą osoby, które zrezygnują z udziału po zapisaniu się, o przekazaniu tej informacji, aby z wolnego miejsca mógł skorzystać kolejny zawodnik. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
4: Korzystajmy ze słońca i z witaminy D, póki jeszcze mamy tego pod dostatkiem. Jesień się zaczyna rozkręcać, więc kto wie, całe kolejne miesiące mogą być już chmurne, deszczowe, ciemne i ponure. Dzisiejszy dzień z pewnością taki nie jest i nie będzie. 18 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, 19 w Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i mnóstwo słońca. Co prawda trochę chmur na niebie się pojawia, ale nie za dużo i do tego bez deszczu.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Niektórzy podczas weekendu uprawiają tak zwane nic nie robienie. Nic nie będę robił nic i na przykład wstają, tylko coś jedzą i kładą się znowu na kanapę. Trzeba się zdrzemnąć, taka drzemka popołudniowa wskazana. Okazuje się, że niekoniecznie i specjaliści tego nie polecają. Otóż jeśli zjecie, to po posiłku polecany jest krótki spacer. Może być na przykład 5-minutowy spacer wokół domu, czy zejście i wejście po schodach, ale nie położenie się od razu po jedzeniu na kanapie. Kilka minut łagodnego ruchu może obniżyć poziom cukru we krwi nawet o 22%, poprawić trawienie i pobudzić metabolizm. Im częściej wybierasz mały, prozdrowotny nawyk, tym szybciej staje się on częścią ciebie, mówią specjaliści i namawiają nas do tego, abyśmy takie właśnie mikronawyki w sobie wyrabiali. To może spróbujcie w weekend po prostu nie spać po południu na kanapie, tylko jak już coś dobrego zjecie, to wstać i spacerować. Moja babcia już dawno mówiła, że po obiedzie, po takim dobrym, sobotnim albo niedzielnym, to wiadomo, trzeba pójść na spacer. I to jest dobre. Ona już dawno wiedziała to, co oni, ci specjaliści, mówią teraz.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.

0: Kończymy dzisiejsze piątkowe spotkanie z uśmiechem, bo po pierwsze pamiętajcie, że dzisiaj jest Światowy Dzień Uśmiechu, czyli uśmiechamy się często. Dzisiaj mogą zacząć uśmiechać się kierowcy i ci, którzy potrzebują tankowania. No może jeszcze nie w ten weekend, bo przypomnę, że pan prezydent wczoraj ogłosił, że podpisuje ustawę, dzięki której będziemy mieli tańsze paliwa, ale jak sobie już czytam, minister Domański zapowiedział, że może nie w ten weekend, ale po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia, to my już na tych stacjach benzynowych zobaczymy zdecydowanie niższe ceny. No poczekamy, zobaczymy, jakie to będą niższe ceny. Ja to się trochę tutaj z kolegami śmieję, że to będzie złotówka taniej i będą nam mówili, no co, miało być taniej, jest taniej. A jeżeli chcecie w weekend odpocząć i poświętować, to można na przykład pozbierać kasztany w sobotę, bo jest dzień kasztana. Jak macie dzieci, to pewnie do szkoły się przydadzą. A w niedzielę Światowy Dzień Zwierząt i Dzień Polskiej Harcerki. Pozdrawiam polskie harcerki. Dziękuję Wam za ten wspólny tydzień i zapraszam na kolejny od poniedziałku do piątku. Jestem z Wami każdego ranka. Mam nadzieję, że Wy też włączycie od czasu do czasu swój radioodbiornik, czy to w domu, czy to w pracy, czy to w samochodzie. Będę Wam naprawdę bardzo wdzięczny. Dziękuję, życzę udanego weekendu. Do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy?

0: Zatrzymaj się na chwilę, mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
2: Ulga dla kierowców. Ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 20 zł 30 groszy na litrze, o ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
3: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
2: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Rochowski.
4: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO, liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
5: My nikomu nie ugrażamy.
4: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
2: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzodnik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastremską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
6: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
2: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
7: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Doświadczenia Gdyni mają pomóc samorządom w całej Polsce. Chodzi o kwestie dzików pojawiających się w miastach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ogólnopolskimi rekomendacjami, a jednym z najważniejszych materiałów, na których opiera działania, jest raport przygotowany właśnie w Gdyni. Dokument dotyczy nieśmiercionośnych metod ograniczania konfliktów między ludźmi a dzikami na terenach zurbanizowanych. Raport powstał w ramach prac gdyńskiego zespołu do spraw dzikich zwierząt powołanego w 2024 roku. Zawiera analizę problemu oraz 14 rekomendacji, które mają ograniczać liczbę sytuacji konfliktowych, a jednocześnie uwzględniać ochronę przyrody i realia funkcjonowania miasta. Najważniejszym założeniem jest odejście od działań doraźnych na rzecz długofalowego podejścia. Chodzi mi

0: m.in. o to, by miasta przestały tworzyć warunki zachęcające dziki do wchodzenia na tereny zabudowane. Wśród rekomendacji znalazły się m.in. ograniczenie celowego i przypadkowego dokarmiania, lepsze zabezpieczanie odpadów komunalnych, stała edukacja mieszkańców oraz wyznaczanie obszarów o ograniczonej presji człowieka na terenach leśnych. Efekt współpracy Gdyni i ministerstwa ma być zestawem praktycznych zaleceń, które będzie można stosować zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych gminach. Trwa konkurs na stanowisko dyrektora szpitala w Lęborku. Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 5 października. Postępowanie jest związane ze zmianą na stanowisku kierującego placówką, a rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w ciągu 60 dni od zakończenia naboru. Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłosił konkurs uchwałą z 23 września. Wcześniej 12 sierpnia z funkcji dyrektora zrezygnowała Anna Słoniewska, która objęła stanowisko w innej placówce medycznej. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora placówka ma funkcjonować bez zmian. Oferty kandydatów są przyjmowane do poniedziałku 5 października do godziny 16. Decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Lęborku. Zgodnie z ogłoszeniem kandydatury zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od upływu terminu zgłaszania ofert. W tym czasie bieżąca działalność szpitala, opieka nad pacjentami oraz realizowane procesy organizacyjne i inwestycyjne mają być kontynuowane. W Słupskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie rozpoczęła się kolejna edycja specjalistycznego szkolenia Pride dla kandydatów na rodziny zastępcze. Do stycznia przyszłego roku uczestnicy będą przygotowywać się do roli biegunów podczas 12 sesji warsztatowych oraz indywidualnych spotkań z trenerami. Program wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych i dostosowany do polskich realiów stawia na praktyczne ćwiczenia, pracę w grupie oraz analizę realnych potrzeb dzieci po przejściach. Podczas spotkań organizowanych w pracowni samodzielności Zakątek przyszli opiekunowie uczyć się będą radzenia sobie z trudnymi emocjami i wyzwaniami wychowawczymi, a także zyskają przestrzeń do podjęcia w pełni świadomej decyzji o przyjęciu dziecka pod swój dach. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku podkreśla, że miasto nieustannie potrzebuje otwartych i gotowych do współpracy rodzin zastępczych, a udział w szkoleniu to pierwszy krok do niesienia pomocy najmłodszym. Stara przepompownia w Redzie została wyłączona. Obiekt działał przez ponad 40 lat. Do ostatecznego przyłączenia sieci doszło w minionym tygodniu. Od tego momentu wszystkie ścieki z obsługiwanego rejonu trafiają już do nowej instalacji. Stara przepompownia nie będzie ponownie uruchamiana i wkrótce rozpocznie się jej rozbiórka. Umowę na realizację inwestycji podpisano 19 lutego. Zadanie obejmuje nie tylko budowę nowej przepompowni, ale również wykonanie całej niezbędnej infrastruktury, modernizację istniejących elementów oraz późniejszą likwidację starego obiektu. Nowa przepompownia została wyposażona m.in. w nowy kanał doprowadzający ścieki, rurociąg tłoczny, system dezodoryzacji oraz nowe zasilanie energetyczne. W ramach inwestycji powstała także kontenerowa stacja transformatorowa. Po jej likwidacji teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany od nowa. W planach jest wykonanie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, odwodnienia oraz nowego ogrodzenia. Pojawił się także tereny zielone. Dopiero po zakończeniu tych prac inwestycje będzie można uznać za w pełni zakończoną. Całkiem ciepły dzisiejszy dzień się zapowiada. Piątek, idealna pogoda. 18 stopni Wejherowe, Reda, Rumiak, Gdynia, Pusko-Sakowo, Gniemino, 19, Dębki, Władysławowo, Luzino i okrągłe 20 stopni na termometrach pojawi się w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie utrzymuje się dość wysokie, wiatr słaby i raczej umiarkowany, a do tego wszystkiego brak deszczu i brak jakiegokolwiek zachmurzenia. No może jedynie tam pojedyncze obłoki się na niebie będą pojawiały, ale i tak nie będzie ich zbyt dużo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Piątek, czyli tygodnia, koniec i początek. Bardzo przyjemnie być z Wami i rozpocząć wspólne spotkanie. Nie zabraknie muzyki oraz ciekawostek. Sonia Polewska, kłaniam się i zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.

Pamiętacie te zimowe popołudnia, kiedy ktoś podchodził do skoczni, a cały dom nagle przestawał rozmawiać? Filmowcy chcą przypomnieć, jak zaczęła się historia człowieka, który potrafił tak uciszyć Polskę. Pojawiła się zapowiedź filmu Adam, opowiadającego o Adamie Małyszu. W głównej roli zobaczymy Bartłomieja Deklewę, a premiera została zaplanowana na 29 stycznia. Twórcy skupiają się na czasie, gdy sukces nie był pewny, za to wątpliwości i sportowych niepowodzeń nie brakowało. Ważne miejsce zajmuje też Iza Małysz, grana przez Maję Szopę. Zanim były medale, musiała się więc znaleźć siła, żeby spróbować jeszcze raz. Nawet kiedy kolejny skok zupełnie nie wychodził.

0: se salavi, baby.
1: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych.

0: i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. O pierwsze ligowe punkty w sezonie powalczą Tytani Wejherowo. Cel będzie trudny do zrealizowania, bo w czwartej kolejce pierwszej ligi Wejherowianom przyjdzie się zmierzyć ze trzecim zespołem tabeli UKS 1 Kodo Morąg. Tytani zaliczyli falstart w nowym sezonie. Pod opieką trenera Roberta Wissona przegrali trzy pierwsze mecze kolejno z SMSZ Perkwidzyn, MKS Grudziądz oraz Jeziorakiem Iława. Goryczy porażki nie przełknęli jeszcze szczypiorniści Morąga. UKS pokonał Warmię Olsztyn, Wybrzeże Gdańsk i wymienioną sobotę MKS Czersk. Ze względu na gorszy bilans bramkowy UKS znajduje się na trzecim miejscu. Rywale napędzeni świetną serią wygrali wszystkie trzy dotychczasowe mecze, głośno zgłaszając swoje wysokie aspiracje. Dla nas to z kolei idealny moment na przełamanie, bo w rozgrywkach ligowych wciąż czekam na pierwsze zwycięstwo. Mówią wejherowcy szczypiorniści przed niedzielnym pojedynkiem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16 4 października, tradycyjnie w hali sportowej przy popularnej samochodówce. Wstęp na mecz jest bezpłatny. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami siódma kolejka piątej ligi w grupie gdańskiej pierwszej i słupskiej. W grupie gdańskiej pierwszy mecz już w sobotę o godzinie 11. Bałtyk Gdynia podejmie Orlen Tareda, a MKS Władysławowo zagra z Osieczanką Osice. O tej samej porze Orzeł Straszyn zmierzy się z Salosem Rumia, a Orzeł Trąbki Wielkie z Gdanią 2 Gdańsk. O godzinie 15 KS Chwaszczyna podejmie APGKS Kowale. Godzinę później Latarni Choczewo zagra z Amatorem Kiełpino. Sobotnie mecze zakończy spotkanie KS Kulbuty z Tylko Lechią Gdańsk o godzinie 17. W niedzielę Jagora 2 Gdańsk podejmie Weekend Waluźno. Początek tego spotkania o godzinie 17. W grupie słupskiej w sobotę startuje, bo zagra na wyjeździe Sokołem Wyczechy. Początek meczu o godzinie 12. O godzinie 11 Lech Lemberg podejmie KS Wędkówko. Tego dnia zagrają również Słupia Kobylnica ze Skotawią Dębica Kaszubska, Stal Jeziorzyce z NTR Mustka oraz Pomorze Potęgowo ze Startem Miastko. A Myśliwiec Tuchomie zagra z Kaszubią Studzienice. W niedzielę Bytowia Bytów zmierzy się z Gryfem 2 Słupska, a Granit Kończewo podejmie Piasta Człuchów. Z piłki nożnej przechodzimy do koszykówki. Energia Tref Sopot wzmacnia skład przed startem sezonu 2026-2027. Do zespołu dołącza 24-letni amerykański skrzydłowy Carter Gilmore. W poprzednim sezonie reprezentował holenderski Den Heldersans, gdzie w lidze notował średnio 12,8 punktu, 7,3 zbiórki, 2,4 asysty i 1,5 przechwytu na mecz. Mierzący 201 cm zawodnik całą karierę akademicką spędził na Uniwersytecie Wisconsin, występując w silnej konferencji Big Ten. Po studiach przeniósł się do Europy i w swoim pierwszym sezonie był jednym z najlepszych zbierających ligi. Zdaniem trenera Krzysztofa Roszyka Gilmore ma zwiększyć intensywność gry i możliwość rotacji na pozycji silnego skrzydłowego. Sam Amerykanin podkreśla, że do Sopotu przekonał go m.in. rozmowy z trenerem oraz z Trejem Andersonem. Gilmore zapowiada walkę o jak największą liczbę zwycięstw i powrót mistrzostwa do Sopotu. Nowy zawodnik Energii Trefla będzie występował z numerem 52. Do Gdańska przyleci w piątek, a po badaniach i testach wydolnościowych dołączy do zespołu. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2026-2027. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
3: Dzisiaj naprawdę aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu. Nie dość, że piątek, weekendu początek, to jeszcze pogoda całkiem niezła. 18 stopni na termometrach dzisiaj oglądać będziemy w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, 19 w Dębkach, Władysławowie, Luzinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach wciąż utrzymują się naprawdę wysokie wartości. Dzisiaj to około 1031 hektopaskali, choć tutaj powoli zaczyna coś się zmieniać i powolutku ciśnienie będzie nam spadało. Zachmurzenie mało umiarkowane.

0: Wyobraźcie sobie, że stoicie przed hotelem, liczycie najwyżej na zdjęcie z gwiazdą, a dostajecie mały koncert. Taką niespodziankę zrobił fanom Robbie Williams w Buenos Aires. Przed hotelem Faena zaśpiewał 4 utwory przy akompaniamencie gitarzysty, a słuchało go około 30-40 osób. Wśród piosenek było Angels, więc materiał do wspólnego śpiewania znalazł się od razu. Później przyszedł jeszcze czas na rozmowy i zdjęcia. Cała historia wydarzyła się podczas jego południowoamerykańskiej trasy. Przy stadionowych koncertach zwykle zastanawiamy się, jak daleko będziemy od sceny. Tutaj największym zaskoczeniem było chyba to, że scena w ogóle nie okazała się potrzebna.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

Narzekanie klientów potrafi doprowadzić restauratora do rozpaczy, ale czasem podsuwa pomysł na specjalność lokalu. Tambo Barrow, właściciel bostońskiej marki Bread Gourmet, zapowiada otwarcie kolejnej restauracji. Przy tej okazji opowiedział, skąd wzięły się jego wędzone burgery. Goście zbyt długo czekali na jedzenie, więc załoga zaczęła szukać sposobu na usprawnienie pracy. W kuchni stała niewykorzystywana wędzarnia, odziedziczona po poprzednim lokalu. Spróbowali przygotowywać w niej mięso, a następnie dopiekać je na płycie. Dostali przy okazji charakterystyczny smak. Teraz Barrow rozwija trzeci lokal, a zaczynał bez doświadczenia gastronomicznego. Jeśli więc zdarzyło Wam się coś poprawić dzięki marudzeniu innych, macie z nim wspólny punkt.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października.

0: października. Wielkie dyniobranie. Reklama.
1: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią. Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. A zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
2: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
1: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
3: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
3: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
1: Wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii będzie można składać od 20 października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 mld zł, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
5: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest to ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
1: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami, ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przez cały październik mieszkańcy powiatów Wejherowskiego i Puckiego będą mogli wesprzeć zwierzęta przebywające pod opieką schroniska Otos Animals w Dąbrówce. Rusza jesienna zbiórka. Potrwa do 31 października. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przekazywania zarówno żywności dla psów i kotów, jak i wyposażenie, które na co dzień przydaje się w opiece nad zwierzętami. Na liście najbardziej potrzebnych rzeczy znalazły się suche karma, saszetki i puszki dla psów oraz kotów. Zbierane są również obroże, smycze, legowiska, zabawki, prześcieradła, koce, pościel, ręczniki, artykuły higieniczne dla zwierząt oraz środki czystości. Dary będzie można zostawiać w wyznaczonych punktach zbiórki. Szczegółowe informacje dotyczące partnerów akcji mają być publikowane w mediach społecznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszynie. Hasło przedsięwzięcia brzmi: pomagamy, bo pomaganie jest spoko. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców uda się zebrać jak najwięcej potrzebnych rzeczy i wypełnić niejedną miskę podopiecznych schroniska. W Lęborku poznano laureatów tegorocznych nagród i wyróżnień burmistrza za osiągnięcia uczniów w nauce, sporcie oraz sztuce i kulturze. Wyróżnienia trafią do uczniów i absolwentów miejskich szkół podstawowych. List obejmuje nagrody główne i wyróżnienia przyznane konkretnym uczniom oraz absolwentom. Kandydaci byli oceniani w trzech dziedzinach: nauce, sporcie oraz sztuce i kulturze, a w każdej z nich podzielono ich

0: dodatkowo według etapu edukacyjnego. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie i absolwenci różnych lęborskich szkół podstawowych. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 14 października podczas spotkania oświatowego związanego z Dniem Edukacji Narodowej. Początek zaplanowano na godzinę 10 w sali Rajców Lęborskiego Ratusza. W tym roku w niektórych kategoriach nie przyznano nagrody głównej lub nie zgłoszono kandydatów. Pełna lista laureatów została opublikowana przez Urząd Miejski w Lęborku. Mieszkańcy gminy Ustka będą mieli okazję wziąć udział w specjalistycznym treningu poświęconym reagowaniu na zagrożenia z powietrza. Bezpłatne szkolenie odbędzie się w najbliższą sobotę w godzinach od 9 do 13. Zajęcia zostaną zorganizowane jednocześnie w dwóch punktach na terenie gminy. Przy budynku Urzędu Gminy w Ustce przy ulicy Dunina, gdzie w działanie włączą się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starkowie oraz w remizie w Duninowie. Program wydarzenia obejmuje kluczowe zagadnienia związane z zachowaniem w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować sygnały, alarmy ostrzegawcze, gdzie szukać bezpiecznego schronienia oraz jak prawidłowo spakować i przygotować domowy plecak ewakuacyjny. Nie zabraknie również praktycznych pokazów oraz instruktażu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają pamiątkowe ulotki informacyjne stanowiące podręczny poradnik bezpiecznego postępowania w sytuacjach kryzysowych. Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło na ulicy Morskiej w Gdyni. Mimo reanimacji zginął 34-letni motocyklista. Do wypadku doszło w czwartek 1 października po godzinie 16 na ulicy Morskiej w Gdyni w rejonie skrzyżowania z ulicą Ksyńską. W wypadku udział wzięły dwie osobówki i motocykl. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl poinformowała Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło przy ulicy Morskiej. Dyżurny od razu skierował tam funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy wstępnie ustalili, że kierujący osobowym Volkswagenem podczas zmiany pasa ruchu z lewego na środkowy najprawdopodobniej nie zauważyła nadjeżdżającego motocyklisty, w wyniku czego doszło do wypadku. Niestety mimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się uratować życia 34-letniego motocyklisty. Południe już za nami, teraz to już nawet nie każda godzina, każda minuta zbliża nas do odpoczynku weekendowego, a to wszystko w towarzystwie całkiem przyjemnej pogody. 19 stopni to dziś będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, 18, Gdynia, Pucko-Sakowowe i Chrobre do Rumienia, Gniewino, 20, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Na barometrach około 1031 hektopaskali, na niebie zachmurzenie przeważnie małe, co najwyżej miejscami i momentami umiarkowane, ale to głównie w pasie nadmorskim.
1: Nord.

Rozmawiacie z nastolatkiem, wszystkie słowa brzmią znajomo, a sens zdania i tak gdzieś ucieka. Ruszył plebiscyt na młodzieżowe słowo roku, więc będzie okazja uzupełnić domowy słownik. PWN zbiera propozycje do 25 października. Zgłoszenie powinno zawierać znaczenie wyrażenia i przykład użycia, bo samo zasłyszenie go przy szkolnej szatni może nie wystarczyć. Później przyjdzie czas na finałowe głosowanie. Najbardziej interesujące bywa jednak to, ile emocji można zmieścić w jednym krótkim słowie i jak szybko traci ono świeżość, gdy zaczynają używać go dorośli. Pomyślcie tylko, czy znacie takie wyrażenie, po którym wasze dzieci natychmiast proszą, żebyście już nigdy więcej go nie powtarzali. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

Przez lata pilnował bramki, teraz pilnuje rodzinnego rozkładu jazdy. Kasper Schmeichel opowiedział, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery. Żartował, że przy trójce dzieci właściwie został pełnoetatowym kierowcą Ubera. Chodzi oczywiście o rodzinne podwożenie, które wielu rodzicom potrafi wypełnić całe popołudnie. Były bramkarz przyznał też, że trudno mu odnaleźć się bez regularnej rywalizacji, zwłaszcza, że do zakończenia gry zmusiły go problemy z barkiem. Pracuje w telewizji, robi kursy i myśli o trenowaniu innych. Na razie jednak obok piłkarskich planów ma bardzo znajome zadanie – dowieść wszystkich tam, gdzie trzeba. Rozpoznawalne nazwisko najwyraźniej nie zwalnia z rodzinnego dyżuru za kierownicą.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.

Zanim wyrzucicie starą zasłonę, sprawdźcie, czy przypadkiem nie pozbywacie się inspiracji na kolejny sezon. Marka Simon Cracker pokazała kolekcję Via Francia, wywiedzioną ze wspomnień o dziecięcych przedstawieniach i kostiumach ze skrzyń pradziadków. Wśród pomysłów są śniadaniówki przerobione na torebki, kolczyki z plastikowych nakrętek znalezionych na plażach oraz ubrania łączone z różnych skrawków materiału. Część strojów można przekształcać dzięki zaczepom, zmieniając ich kształt. Projektant zachęca też odbiorców do własnych przeróbek. To dość przyjemna wiadomość dla każdego, kto trzyma w szafie rzeczy z myślą, że jeszcze się przydadzą. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy takim argumentem da się obronić absolutnie wszystko.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Nord FM. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku przygotowała dla mieszkańców regionu oraz wszystkich pasjonatów sztuk wizualnych i literatury dwa odrębne, choć wzajemnie dopełniające się wydarzenia kulturalne, na które zaprasza w ramach jednego wyjątkowego spotkania. Już jutro, w sobotę, o godzinie 12 w miejscu animacji kultury przy ulicy Grodzkiej 3 odbędzie się wydarzenie łączące dwa niezależne punkty programu. Wernisaż nowatorskiej, interaktywnej wystawy zatytułowanej Hipertekst oraz otwarty wykład Jakuba Walickiego pod tytułem Punkty rozgałęzienia, czy każdy epizod może tworzyć nową opowieść. Całość tego dwuczęściowego przedsięwzięcia stawia sobie za cel dogłębne i wieloaspektowe zbadanie tego, jak na przestrzeni lat ewoluowały nasze nawyki narracyjne, sposoby konstruowania historii oraz mechanizmy ich odbioru, przechodząc od tradycyjnej fabuły poprzez erę cyfrowych hiperłączy, aż po współczesne opowieści transmedialne, architekturę gier komputerowych i nowoczesne dyskursy sztuk plastycznych. Pierwszym kluczowym punktem programu będzie prelekcja Jakuba Walickiego, która będzie stanowić teoretyczną i poetycką podbudowę pod temat przewodni całego spotkania. Prelegent weźmie na warsztat klasyczne pojęcie epizodu, po raz pierwszy zdefiniowane przez Arystotelesa, a następnie poddane wnikliwej reinterpretacji przez Milana Kundera. Walicki przyjrzy się fascynującemu zjawisku, w myśl którego, będąc wewnątrz biegu wydarzeń, nigdy do końca nie jesteśmy w stanie precyzyjnie ocenić, które z nich okaże się jedynie pobocznym, nieistotnym szczegółem, a które urośnie do rangi kluczowego punktu zwrotnego całej historii. Drugim równorzędnym elementem wydarzenia jest sama wystawa Hipertekst. Prace malarskie oraz graficzne, zamiast spoczywać tradycyjnie na ścianach jednej sali, zostały rozsiane po najróżniejszych zakamarkach budynku przy ulicy Grodzkiej. Każdy z zaprezentowanych dzieł pełni funkcję wizualnego punktu węzłowego, z którego zwiedzający rozpoczynają autorską eksplorację. Zadaniem odbiorców jest przemierzenie bibliotecznych regałów i odnajdywanie książek, które w ich osobistej ocenie najpełniej korespondują z nastrojem, tematyką czy ukrytą symboliką danej grafiki. Zwiedzający mogą utrwalać stworzone powiązania pomiędzy z obrazem a literaturą na specjalnych kartach pracy lub w zeszycie wystawowym, a także pozostawiać własne komentarze i rekomendacje dla kolejnych gości. Wstęp na oba te wydarzenia przy ulicy Grodzkiej 3 jest całkowicie bezpłatny.

Jeżeli macie w domu uczennicę, która rysuje postacie, wymyśla historię albo interesuje się programowaniem, jej pomysły mogą znaleźć miejsce w branży gier. Ruszyła 6. edycja programu Dziewczyny w Grze, przygotowanego przez CD Projekt Red i Fundację Edukacyjną Perspektywy. 20 uczestniczek otrzyma roczne wsparcie mentorskie oraz po 12 tysięcy złotych stypendium. W planie są warsztaty i poznawanie pracy studia od środka. To okazja, żeby sprawdzić, jak wiele różnych umiejętności spotyka się przy jednej grze. Od opowiadania historii po animowanie ruchu bohaterów. Nabór trwa do końca października. Rozmowa o czasie przed komputerem może dzięki temu zyskać zupełnie nowy temat.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum. Jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
4: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne. Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć

0: właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw, mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
1: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
0: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
2: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
0: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
3: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
0: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
4: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
5: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
0: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
6: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kolejny raz w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku postanowiono inaczej spojrzeć na przyszłość uczniów. Za nami targi kariery i pasji. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku kolejny już raz zorganizowało w swojej placówce targi kariery i pasji.
7: My ewaluujemy, jeżeli chodzi o nasze targi i od zeszłego już roku właściwie stawiamy na pasję w karierze, czyli chcemy w myśl Konfucjusza, jeżeli kochasz swoją pracę, to nie pracujesz ani jednego dnia. W tym jakby kontekście chcemy młodzież uczulić na to, że trzeba jednak mieć to coś, mieć, czuć tą pasję, czuć tą pasję do zawodu, czuć tego bakcyla, który potem pozwala rozwijać się, który pozwala osiągać sukcesy. I to dzisiaj mamy możliwość tutaj zobaczyć, zaprezentować.
6: Mówi dyrektor PCK ZIU w Pucku Grzegorz Pałucki. I tak to już trwa od kilkunastu lat, łącząc różne możliwości nie tylko związania się z interesującą pracą, ale i ze znalezieniem dla siebie przestrzeni do rozwoju.
8: Zapraszamy pracodawców, zapraszamy wyższe uczelnie, nasi uczniowie prezentują swoje pasje i nauczyciele. Gastronomia może pochwalić się swoimi wypiekami. Taki dzień łączący społeczność PCK ZIU w Pucku. Zaprosiliśmy również szkołę podstawową w Pucku i w Mieroszynie. Także taki dzień dla społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej.
6: Tłumaczy nauczyciel przedmiotów zawodowych w PCK ZIU w Pucku Anna Zwierska-Dampc. Ciekawe stanowiska tym razem pojawiły się także w przestrzeni przy szkole.
8: Mają uczniowie okazję również zobaczyć tira, wsiąść do niego, porozmawiać z osobami, których pasją jest żeglarstwo i rękodzieło. Można poszydełkować, sporządzić mieszankę przypraw, zmierzyć sobie poziom cholesterolu, ale też kickboxing mamy dla sportowców, więc można też poboksować.
6: Dodaje Zwierska-Dampc. I wiele, wiele więcej, a to tylko niektóre z propozycji, z których czerpać mogą uczniowie tej szkoły i jej goście. Powiat Lęborski wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną prowadzi monitoring terenów objętych działaniami związanymi z afrykańskim pomorem świń. Do sprawdzania trudno dostępnych obszarów

0: Wykorzystywany jest dron wyposażony w kamery wysokiej rozdzielczości oraz podczerwień. Sprzęt pozwala szybciej przeszukiwać rozległe tereny. Obloty przeprowadzono po wprowadzeniu strefy czerwonej w części powiatu i na prośbę powiatowego lekarza weterynarii. Pracownicy starostwa powiatowego w Lęborku wykorzystali drona pozyskanego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Sprawdzano m.in. pola kukurydzy oraz tereny leśne i polne na obszarze gmin Wicko, Nowa Wieś Lęborska i Cewice. Monitoring ma pomóc w wykrywaniu padłych dzików oraz obserwacji migracji zwierzyny. Jesienią pola kukurydzy są miejscem żerowania dzików, dlatego właśnie te tereny zostały objęte działaniami. Wykorzystanie drona pozwala w krótkim czasie sprawdzić dziesiątki hektarów, co przy tradycyjnych metodach wymagałoby większej liczby osób i znacznie więcej czasu. Hodowcom przypominane są jednocześnie zasady bioasekuracji i konieczności stosowania się do aktualnych zaleceń weterynaryjnych. Szkoła podstawowa w Zaleskich świętowała jubileusz 80-lecia istnienia. Z tej okazji w gminie Ustka zorganizowano uroczyste obchody połączone ze spotkaniem absolwentów. Jubileusz 80-lecia istnienia obchodziła szkoła podstawowa imienia porucznika Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich w gminie Ustka. Z tej okazji w miniony weekend odbyły się uroczyste obchody, podczas których zaprezentowano przedstawienie poświęcone patronowi placówki, zorganizowano sentymentalne spotkanie absolwentów oraz zaproszono gości na jubileuszowy tort. Ta wiejska placówka stanowi ważny punkt na edukacyjnej mapie gminy, kształcąc obecnie ponad setkę uczniów z okolicznych miejscowości, w tym m.in. ze Starkowa, Możdżanowa i Duninowa. W najbliższym czasie baza edukacyjna w Zaleskich powiększy się jeszcze bardziej, ponieważ gmina podpisała już umowę na dokończenie budowy przedszkola. Korzystajmy z dużego nasłonecznienia, póki ono jeszcze jest. Łapmy witaminę D, wygrzewajmy się w tym słońcu, bo coraz bardziej jesień się nam rozkręca. I kto wie, może kolejne miesiące już będą tylko deszczowe i chmurne. Dzisiejszy dzień z pewnością deszczowy i chmurny nie jest i nie będzie. Zachmurzenie utrzymuje się małe, co najwyżej umiarkowane. Nasłonecznienie duże, a temperatura 19 stopni, max Dębki, Władysława, Połeba, Ustka, Luzi do 18, Gdynia, Pucko-Sokołowy i Herowy, Radarumia, Gniewino, 20, Słupsk, Lęborg, Kobylnica.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Są seriale, do których wraca się trochę jak do znajomych. Fani Kochanych Kłopotów dostaną w grudniu możliwość odwiedzenia ich świata dosłownie. Warner Bros. Zapowiedziało rozbudowane doświadczenie dla widzów z nowymi fragmentami serialowego Stars Hollow. Jedną z atrakcji będzie odtworzone mieszkanie Luke'a, przygotowane według dokumentacji produkcyjnej w Khalida używanej podczas realizacji serialu. Do tego miejsca związane ze szkołą Chilton i rodziną Gilmore. Wydarzenie ma po raz pierwszy działać jako osobna atrakcja, a nie wyłącznie dodatek do zwiedzania studia. Pozostaje pytanie do Was, gdyby można było spędzić popołudnie w dowolnym serialowym miejscu, wybralibyście spokojną kawiarnię czy raczej adres, pod którym ciągle coś się dzieje?

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo.

0: Lemberg i Gdynia.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Reklama.

Macie jeszcze gdzieś wrotki albo rolki, które miały regularnie wychodzić z szafy? W Kansas City właśnie przybył powód, żeby odkurzyć taki sprzęt. W Parku Blues otwarto plenerowy plac do jazdy o powierzchni

blisko 1500 m2. Inwestycja obejmuje również chodniki, połączenia alejek i toalety, więc pomyślano też o otoczeniu. Na otwarcie zaplanowano pokaz oraz bezpłatną lekcję dla początkujących. Podoba mi się w tym zwyczajność pomysłu. Kawałek miasta, na którym można po prostu pojeździć, spotkać innych i poćwiczyć równowagę. Bez konieczności kompletowania drużyny. Chociaż znajomy, który poda rękę przy pierwszym hamowaniu, nadal może okazać się najważniejszą osobą na miejscu.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystanie.

0: wykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was! Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.

zabralibyście ze sobą, gdyby całe dotychczasowe życie trzeba było zmieścić w kilku rzeczach? Wokół doświadczenia opuszczenia domu i budowania życia od nowa krąży zapowiadana powieść Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Książka ukaże się 14 października i przywoła m.in. losy ludzi, którzy po wojnie trafili na Dolny Śląsk. Autorka mówi o niej jako o swojej ostatniej dużej powieści, więc samo określenie duża ma tutaj znaczenie. Opowieść prowadzi przez różne miejsca i epoki, a jej światowa premiera odbędzie się we wrocławskiej Hali Stulecia. To może być lektura, po której inaczej spojrzycie na rodzinne zdjęcia, dawne adresy i przedmioty przechowywane przez dziadków.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

przyjaźń czasem przychodzi w zestawie i trudno ją rozdzielać. Dwa psy z bostońskiego schroniska potrzebowały wspólnego domu, ponieważ były ze sobą silnie związane. W znalezieniu opiekunów pomógł Chris Evans, czyli filmowy Kapitan Ameryka. Aktor wystąpił z nimi w materiale przygotowanym przez The Dodo. Bawił się z czworonogami, częstował je smakołykami i pomagał zwrócić na nie uwagę. Historia zakończyła się adopcją obu psów przez jedną parę. Evans wykorzystał więc swoją rozpoznawalność, żeby przedstawić światu dwóch innych bohaterów. Jeden mały, drugi znacznie większy, za to obaj z tym samym planem na przyszłość: znaleźć kanapę, na której nadal będą mogli leżeć razem.

0: Reklama.
1: Karving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
0: Reklama.
2: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Dorota Werdecka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny dzięki naszej ustawie. Dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
2: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań

0: Próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskim. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
1: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i jej posłanka Joanna Wicha.
2: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
1: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie, ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
0: Ponad 29 miliardów złotych wyniósł na koniec sierpnia zysk banków, podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
3: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
0: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.
4: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. W powiatowym zespole kształcenia specjalnego w Wejherowie miała miejsce gala Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię. Pamięć o dzieciach syberyjskich. Historia dzieci syberyjskich wybrzmiała ponownie w Wejherowie dzięki gali, która miała miejsce w powiatowym zespole kształcenia specjalnego.
5: Ja jestem dzisiaj bardzo szczęśliwa z powodu tego, że gala doszła do skutku i że to właśnie w ramach tej gali odbył się konkurs plastyczny dla przedszkolaków, tych najmłodszych, którzy poznali tą historię, trudną historię, ale też piękną, dającą bardzo dużo ciepła, empatii, serca i tego, co człowiek może dać drugiemu człowiekowi, czyli wyciągnięcia pomocnej dłoni. I te dzieci poznały też tą historię, oczywiście w formie dostosowanej do ich wieku.
4: Mówi dyrektor powiatowego zespołu kształcenia specjalnego w Wejherowie Małgorzata Woźniak. Most Wdzięczności od Syberii przez Japonię, pamięć o dzieciach syberyjskich to nie tylko tytuł wydarzenia, ale przede wszystkim podsumowanie tych wszystkich działań, które prowadzą właśnie do tego, żeby jak najwięcej osób wiedziało, kim tak naprawdę były dzieci syberyjskie i jak stały się łącznikiem między Wejherowem a japońskim miastem Tsuruga.
6: To wspaniała historia, nie tylko dla miasta Wejherowa, ale także dla powiatu, ale myślę i dla naszego Pomorza. Historia, którą nie wszyscy znają, ją też poznałem dopiero ponad 2 lata temu, nie wiedziałem o tej historii, a to świetna rzecz, żeby pokazywać ją na zewnątrz, żeby pokazywać nasze miasto Wejherowo, co tutaj się zdarzyło, że tu były te dzieci syberyjskie, że dostały ogromną pomoc, jeśli chodzi o naród japoński. Dlatego trzeba tą tradycję kultywować, pokazywać, że mimo, że dwa państwa są w stanie wojny, to jednak można się nad tym postawić i pomagać przede wszystkim dzieciom, pokazać swoje dobre serce.
4: Tłumaczy starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. O historię tą dba się nie tylko u nas, ale także i w samej Japonii. Stąd też wizyta na gali zastępcy misji dyplomatycznej ambasady Japonii w Polsce Toshihiro Kaneko. Podczas wydarzenia ważnym momentem było odsłonięcie rzeźb, które będą przypominać o tej pięknej historii. Rzeźby te powstały w ramach kolejnej edycji Festiwalu Rzeźby. Podsumowano letni sezon na terenie gminy Wicko i omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem w kolejnych miesiącach. Spotkanie odbyło się z udziałem komendanta powiatowego policji w Lęborku, młodszego inspektora Arkadiusza Guska, wójta gminy Wicko Dariusza Waleśkiewicza oraz jego zastępczyni Agnieszki Wolańskiej. Jednym z tematów była sytuacja na drogach gminy. Rozmawiano m.in. o zwiększonym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych, które ma związek z przebudową linii kolejowej nr 229 na odcinku Lęborg-Łeba. Poruszano także kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, uczestników ruchu drogowego, mieszkańców oraz turystów. Podczas spotkania ustalono ustalano również kierunki dalszej współpracy policji i samorządu. Wójt zaakceptował wniosek komendanta dotyczący wsparcia organizacji sił z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Gdańsku podczas sezonu letniego 2027. Współpraca ma obejmować także wymianę informacji o lokalnych problemach oraz działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem na terenie gminy. Plaże w rejonie Ustki są ponownie otwierane dla mieszkańców i turystów. Służby morskie zakończyły główny etap sprzątania po wycieku substancji ropopochodnej. Plaże na odcinku od Rowów do Ustki, w tym Orzechowie i Przewłocy, zostały wyłączone z użytkowania w pierwszej połowie tygodnia, po tym jak na brzeg wyrzucone zostały pozostałości substancji ropopochodnej. Większość zanieczyszczeń została już usunięta podczas intensywnych prac porządkowych, co pozwala na bezpieczne udostępnienie wyznaczonych zejść nad morze. Służby ostrzegają jednak, że proces oczyszczania wciąż trwa i na piasku nadal można natrafić na pojedyncze drobne grudki substancji, które mogą zabrudzić odzież lub obuwie. Przed wejściami na poszczególne odcinki plaż umieszczane są komunikaty informujące o sytuacji i apelujące do spacerowiczów o zachowanie ostrożności. W ten sposób dobijamy do najwyższych wartości temperaturowych dla dzisiejszego dnia i trzeba przyznać, że jest nawet ciepło. 20 stopni to maks w Słupsku-Lęborku, Komelnicy, 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, 18 Gdynia, Pucko-Sokołowej, Chorwary, Dorumia, Gniewino. Teraz to już chyba tylko chłodniej będzie, w końcu jesień powolutku zaczyna się nam rozkręcać, chociaż w tym roku trzeba przyznać, że ona naprawdę powoli się rozkręca. Na opady w najbliższym czasie się nie zanosi ani dziś, ani w nocy, ani w ten weekend.

0: Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników.
1: Tak oto przyszedł do nas weekend. Bardzo Wam dziękuję za ten tydzień spotkań i oczywiście zapraszam na poniedziałek. Bądźcie wtedy koniecznie z nami. Sonia Polewska, do następnego.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
3: Reklama. Mieszko Wiltrowski, witam, czas na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Ariel Siniński, czyli zastępca burmistrza Rumi. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
3: No panie burmistrzu Rumia, to już nie wiem, jeszcze nie, no ale już niedługo będziemy mówić o Rumi jako uzdrowisku, prawda to? Czy jakiś mit się nam kreuje?
4: Jeszcze długa droga do tego, ale rzeczywiście Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną, aby Rumia stała się uzdrowiskiem. Mamy tradycję XIX-wiecznej, przełomu XX wieku, że do Rumi przyjeżdżało wielu kuracjuszy i uważamy, że może być to bardzo dobra marka, znak rozpoznawczy naszego miasta i chcielibyśmy właśnie podjąć takie działania, ale jak wspomniałem, długa droga jeszcze przed nami, ale podjąć takie działania, aby w przyszłości nasze miasto stało się właśnie takim uzdrowiskiem. Mamy wyznaczony teren pomiędzy 30 a 50 hektarami w naszym mieście na południu naszego miasta, na terenie Szmelty i tam chcielibyśmy właśnie stworzyć taki zalążek uzdrowiska w przyszłości. Ale dużo pracy jeszcze przed nami w tym temacie.
3: To znaczy, że to jakoś, no rozumiem, rusza przygotowania, ale z czym się wiąże takie w ogóle powstanie uzdrowiska, tak? Oczywiście w skrócie, no nie będę pytał już o wielkie szczegóły, bo to tak jak pan powiedział, daleka droga, ale co tak naprawdę musi się stać, żeby Rumia była uzdrowiskiem i z czym to się ewentualnie może jeść?
4: To znaczy, trzeba przejść bardzo dużo procedur, dużo zrobić rzeczy po kolei, aby takim uzdrowiskiem zostać przez Warszawę mianowany w cudzysłowiu i naprawdę nie chciałbym wchodzić w to, bo to są procedury bardzo skomplikowane, ale postawiliśmy pierwszą literkę A i chcemy to kontynuować i wierzę, że tak jak wiele innych naszych projektów, które wielu ludzi na początku nie wierzyło, na początku uśmiechało się lekceważąco, że się nie da, tak jak węzeł Janowo, tak jak Góra Markowca, jak wiele, wiele innych, nowy urząd, nowa szkoła, dojdziemy do sukcesu z pewnością.
3: Tylko, że w przypadku, nie wiem, nowej szkoły, urzędu, o których będziemy jeszcze za chwilkę rozmawiać, ale czy węzła, czy Góry Markowca, mówiliśmy o inwestycjach, gdzie widzieliśmy plany, gdzie widzieliśmy jakieś koncepcje zagospodarowania, a tutaj, tak prawdę mówiąc, my mówimy o uzdrowisku w formie jakiejś inwestycji, jakiegoś terenu. Tak prawdę mówiąc, każdy jak z nas myśli o uzdrowisku, no to myśli jakieś tężnie, jakieś solanki, jakieś tego typu rzeczy. Czym ma być Rumia?
4: To znaczy w Rumi też planujemy oczywiście przy okazji tego uzdrowiska. Będziemy planowali, będziemy na pewno projektowali rzeczy, które najbardziej się właśnie kojarzą z uzdrowiskiem, więc zakłady lecznicze, a więc będziemy chcieli sprowadzić firmy, które zbudują zakłady lecznicze, ale też takie właśnie takie rekreacyjne, tak jak pan mówi, a więc tężnie, a więc inne rzeczy, które sprawią, że będziemy pełnoprawnym uzdrowiskiem.
3: No to będziemy czekać na to i obserwować w takim wypadku jeszcze do tego tematu sobie wrócimy za jakiś czas, jak już się cokolwiek bardziej zacznie klarować.
4: Oczywiście.
3: Ale tak jak wspomnieliśmy, no trochę tych inwestycji, bo o nich spotkaliśmy się dzisiaj, żeby rozmawiać, no to bardzo dużo się dzieje. Najpierw przejdźmy do tego, co się dzieje bardzo dużego i bardzo też ważnego, czyli o rondzie Jana Pawła II. To przecież ogromne, ważne połączenie drogowe, gdzie wszyscy się zastanawiali, pukali w głowę, jak to się będzie realizować w momencie, kiedy mamy tam takie natężenie ruchu, a jednak chyba się udaje, bo tak nie widać, nie słychać jakichś nie wiadomo jak wielkich. No wiadomo, że problemy, utrudnienia są, ale no to nie jest tak, że codziennie od godziny 6 do 8

0: 18, Rumia jest totalnie zakorkowana.
1: Nie, nie jest tak. Oczywiście jest to bardzo ważny węzeł, że tak powiem, komunikacyjny. To jest geograficznie praktycznie środek miasta. Zbieg bardzo wielu ważnych ulic na tym rondzie się, że tak powiem, zbiega. I rzeczywiście były bardzo duże obawy przed tym mieszkańców, że będzie całe miasto zakorkowane, że nie będzie można jeździć, ale udało się to rozwiązać wszystko dobrze. Oczywiście pojawiają się jakieś problemy, jak to na każdej dużej inwestycji, ale rozwiązujemy je na bieżąco. No, poprawiamy sygnalizację świetną, jak widzimy, że coś tam na jakichś drogach objazdowych nie działa. No, zdarzają się oczywiście rury, sieci nie w tych miejscach, co powinny.
0: Zmora każdej inwestycji.
1: Znaleźliśmy chyba. Niewybuch, znaleźliśmy, że tak powiem, dwóch poległych z czasów wojny i to wszystko, tak, że tak powiem, na szczęście udaje się tak to organizować, że nie ma to wpływu na inwestycje. Inwestycja posuwa się bardzo szybko do przodu i nawet mogę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu powinniśmy już układać asfalt na pewnych odcinkach ulicy Dębogórskiej i zaczynamy, że tak powiem, wyburzyliśmy już budynek, który przeszkadzał w włączeniu ulicy Dywizji Wojska Polskiego do ronda Jana Pawła II. Ten budynek został wyburzony i wchodzimy teraz już na rondo z pracami podziemnymi, sieciowymi i za chwilę będziemy wchodzili już z budową samego ronda, więc prace idą do przodu. Nie chciałbym zapeszać, nie chciałbym mówić, kiedy uda się zakończyć pracę, bo to też dużo zależności jest od tego właśnie, co jeszcze się wydarzy, co jeszcze znajdziemy w ziemi, ale też dużo zależy od tego, kiedy przyjdzie zima, jaka ta zima będzie, bo to ma duży wpływ na prace budowlane, na takiej inwestycji.
0: Na razie jest pięknie. Na razie możemy mówić o ewentualnym utrzymaniu szansach tego wstępnego terminu.
1: Tak? Na razie jest bardzo, bardzo pięknie, uważam. Prace idą bardzo szybko do przodu. Jesteśmy nawet szybciej niż zakładaliśmy i oby tak było dalej. Jesteśmy zadowoleni z firmy, która wykonuje ten węzeł i wspólnie rozwiązujemy problemy, które się pojawiają.
0: W międzyczasie jeszcze też kolejna ważna inwestycja. No ważna pod kątem tego, że Rumia bardzo mocno się rozrasta, ma bardzo dużo nowych mieszkańców, młodych mieszkańców, czyli także bardzo dużo dzieci. No i tu podjęta decyzja o budowie nowej szkoły. Jeszcze na nią trochę poczekamy, ale przyszły 1 września jest szansa, że to będzie.
1: Tak, rzeczywiście miasto się rozwija i leżymy przy metropolii, więc rzeczywiście w naszym mieście dużo się dzieje, dużo przyrasta mieszkańców i my również staramy się nadążać z inwestycjami, aby mieszkańcom niczego nie brakowało. W poprzedniej kadencji takimi strategicznymi inwestycjami był węzeł Janowo, był węzeł Rumia, była rewitalizacja największego osiedla komunalnego, realizacja Góry Markowca, a w tej kadencji rzeczywiście szkoła jest jedną z naszych takich kluczowych inwestycji. Oprócz oczywiście urzędu, oprócz węzła Biała Rzeka, węzła Rumiak po raz kolejny, bo rozbudowujemy go, oprócz tych wszystkich rzeczy, które udało się zbudować już do tej pory, mimo że dopiero 2,5 roku naszej kadencji minęło, to przecież my już zbudowaliśmy 4 hale sportowe przy szkołach naszych, przy 1, 4, 6 i 7. Zbudowaliśmy nową siedzibę MOPS-u, nowe przedszkole, żłobek, dwa budynki komunalne, mieszkaniowe, jeden budynek SIM-u. Naprawdę tych inwestycji jest bardzo dużo, dużo udaje się zdobywać środków i szkoła jest jedną właśnie z takich inwestycji strategicznych w tej kadencji. Szkoła na Białej Rzece, na dzielnicy, która najbardziej się rozwija mieszkaniowo, gdzie najwięcej tych terenów jest wykupionych przez deweloperów i tych mieszkań się sprzedaje, bo ludzie chcą w Rumi mieszkać. Z wielu powodów, bo to jest piękne miasto, fajnie się tu mieszka, mamy SKM-kę, która nas wszędzie dowiezie, mamy bardzo blisko do Trójmiasta, graniczymy z Trójmiastem, mamy bardzo blisko do Morza Otwartego, do Zatoki, więc tu się bardzo fajnie mieszka, dużo się dzieje imprez kulturalnych, sportowych, dlatego szkoła jest bardzo ważną inwestycją dla tej dzielnicy i szkoła, jeżeli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to powstanie do 1 września przyszłego roku powinna powitać już pierwsze dzieci, ale też węzeł integracyjny Biała Rzeka, gdzie jesteśmy po otwarciu przetargu, przedwczoraj było otwarcie przetargu na węzeł Biała Rzeka i to jest inwestycja prowadzona wspólnie z PKP, PLK. Oni budują przystanek SKM-ki, a miasto buduje wielki węzeł integracyjny.
0: To jeszcze co tam będzie dokładnie?

0: I wracamy na naszej fali do Rumi, tego co się w Rumi dzieje. Węzeł Białorzeka, no właśnie to jest też bardzo ważne połączenie, już niedługo no, ruszą prace najprawdopodobniej na początku przyszłego roku już te budowlane w związku z linią kolejową, no i wtedy też właśnie kolejny przystanek, kolejne miejsca, no i trzeba to było skomunikować, to jest chyba najważniejsze.
1: Tak, dokładnie, tak jak wspomniałem, jest to najbardziej rozwijająca się dzielnica naszego miasta, więc muszą ci ludzie mieć szansę i chcielibyśmy, aby nie jeździli samochodami do pracy, tylko właśnie, żeby dojechali autobusem, który na pewno będzie tamtędy jeździł, bądź też samochodami do węzła integracyjnego Biała Rzeka, a następnie przesiedli się na SKM-kę, bo to jest nasza nadzieja na bezkorkowe życie w miastach, tak? SKM-ka. Dlatego ten przetarg jest bardzo ważny, też ogromnie zdobycie dofinansowanie, ponad 37 milionów złotych na dwie inwestycje, węzeł Biała Rzeka i budowa parkingu kubaturowego przy dworcu głównym w Rumi Głównej. 37 milionów, ogromne środki, staramy się zdobywać gdzie tylko się da. W ostatnich 3-4 latach to około 200 milionów złotych zdobyte, więc jest co robić i staramy się te środki wydawać jak najbardziej rzetelnie w inwestycje, które pomogą naszym mieszkańcom.
0: No i tu na koniec zostawiliśmy sobie taką inwestycję, którą no niestety nie można powiedzieć, że udaje się pozyskać środki zewnętrzne, bo na takie inwestycje środków zewnętrznych niestety nie ma. A mowa o tej wyczekiwanej, wymarzonej przez urzędników, ale też przez was, bo przecież od kiedy się znamy, tak prawdę mówiąc, już będzie 10 lat, co cały czas o tym mówimy, o tych planach, a pewnie jeszcze dużo, dużo wcześniej przecież one były, czyli o nowym Urzędzie Miasta. To jest coś, co naprawdę będzie chyba wow.
1: Na pewno będzie wow. Rzeczywiście jesteśmy po rozprawie w Krajowej Izbie Odwoławczej, zwycięskiej rozprawie i 7 października, w rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu, chcemy mieszkańcom dać ten prezent i podpiszemy w tym dniu umowę już docelową na budowę nowego ratusza. Nowego ratusza, który nie tylko będzie urzędem miasta, gdzie ludzie załatwiają swoje sprawy, ale też będzie przede wszystkim takim punktem centrotwórczym, które będzie żyło nie tylko do 15:30, do 16:00 i do 17:00, kiedy pracuje urząd, ale też będzie żyło po tych godzinach, czyli na parterze, na pierwszej kondygnacji chcemy tam, żeby wiele usług miało miejsce, różne restauracje, gastronomia, inne usługi, aby to miejsce właśnie żyło dużo dłużej niż pracuje urząd. Oczywiście do tego jeszcze dojdzie zagospodarowanie.

0: terenu, parking podziemny na około 200 samochodów, kolejny etap ciągu wzdłuż Zagórskiej Strugi, który jest od kilku lat już przez nas realizowany i to będzie również kolejny etap, ale też chcielibyśmy stworzyć taki plac miejski, teren zielony, taki ala amfiteatr, aby można było takie różnego rodzaju recitale na przykład przy rzece realizować. Plan jest naprawdę bardzo, bardzo duży, bardzo, że tak powiem, nowoczesny.
1: No i chyba jeszcze bardziej odważny niż ten węzeł na Janowie.
0: Tak, tak, z pewnością, ale środki są zabezpieczone. Na ostatniej sesji w zeszłym tygodniu dołożyliśmy brakującą kwotę do środków. Jest to około 85 milionów złotych, więc jest to największa inwestycja nasza, jaką dotychczas realizowaliśmy. Ale powiem szczerze, miasto Rumia jest chyba miastem o największym procencie mieszkańców, którzy nie mówią, że urzędnicy będą budowali sobie pałac, tylko nasi mieszkańcy właśnie chcą tego urzędu. Ten nasz obecny urząd już jest, że tak powiem, bardzo, bardzo zmęczony. To był taki tymczasowy budynek dla pracowników, którzy budowali wiadukt w Rumi i nasi mieszkańcy chcą tego urzędu.
1: Powiedzmy sobie szczerze, patrząc na obecny urząd, nie ma chyba nikogo, kto by powiedział, że zostańcie tam. No chyba, że ktoś was bardzo nie lubi. No okej, okay, no może ma jakieś powody. Ale to, co jest piękne, to właśnie to, o czym pan wspomniał, że w końcu Rumia będzie miała swoje prawdziwe centrum z prawdziwego zdarzenia.
0: Prawdziwe centrum i też wierzymy, że to będzie takie miejsce centrotwórcze, czyli zacznie się coś dziać obok i coraz większym, że tak powiem, coraz szerzej będziemy szli takim prawdziwym centrum naszego miasta. Nasze miasto ma inną historię niż wiele innych miast, które powstawały, rynek centralny w miejscu miasta i rozrastały się w każdym kierunku, tak? Nasze miasto jest połączone z kilku wsi, tak naprawdę każda wieś miała swoje centrum i ciężko przez te wszystkie lata nikt tego nie dał rady połączyć, więc wierzymy, że ten krok to będzie milowy krok, aby takie miejsce stworzyć i tworzyć dalej.
1: Odwagi nie zabrakło, środków nie zabraknie, to tylko z górki teraz, chociaż to trochę potrwa, to już musimy powiedzieć od razu, że to nie jest stawianie budynku, który będzie stał 10-15 lat, to jest już konkret, no i też trzeba go jeszcze dokładnie zaprojektować, przygotować, więc pewnie z 3-4 lata, tak?
0: To znaczy szacujemy, że do końca przyszłego roku będziemy mieli zrobiony projekt, bo to jest w formule zaprojektuj, wybuduj, inwestycja realizowana, do końca przyszłego roku będziemy mieli projekt i wtedy w 28 wjadą koparki i zaczną już działać.
1: No to proszę państwa,
0: Przepraszam, i w 29 zakończymy tą inwestycję.
1: 29, no to czekamy, to już szybko zleci.
0: Szybko zleci, czas bardzo szybko leci i na pewno już niedługo Rumia będzie miała swój ratusz, którego będzie bardzo dumna.
1: Trzymamy kciuki za Rumię, proszę państwa, w takim wypadku jest jeszcze dużo innych inwestycji, które się dzieją, które będą się działy. O wszystkich nie zdążyliśmy dzisiaj powiedzieć, ale aż o tych chyba najważniejszych, więc trzymamy kciuki, że one się już niedługo wszystkie wydarzą i szczęśliwie będziemy mogli z nich korzystać. A tymczasem dziękuję ślicznie, Mieszko Weltrowski, to był program Goźnia. Moim państwa gościem dzisiaj był Arlie Siniński, zastępca burmistrza.
0: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

0: TV czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.44, Michał Jarosz przy mikrofonie. Weekend się nam zbliża już wielkimi krokami, naprawdę. On już nadciąga, już jest, za chwilę już przyjdzie, ale zanim go wpuścimy do naszych domów, to jeszcze czas sprawdzić, czym żyją nasze lokalne media, co tam ciekawego się pojawiło w naszym regionie, o czym piszą. No właśnie piszą, no bo twoja telewizja morska, która zawsze tutaj jest obecna, czy to pod postacią Mieszka Weltrowskiego, czy Kariny, dzisiaj no nie jest tu obecna, ale za to Tomasz Smuga z portalu Nadmorski24 za dwóch nam opowie, co tam pisał dzisiaj ciekawego.
2: Nie ma, bo telewizja pracuje dla naszych słuchaczy, widzów, czytelników w terenie. My pracujemy w portalu, więc nam troszeczkę jest łatwiej, bo siedzimy częściej przed komputerami. A co dzisiaj na portalu nadmorski24.pl? Piszemy między innymi o rzeźbach, które powstały w Wejherowie, rzeźbach drewnianych z okazji gali Most Wdzięczności. One nawiązują do historii dzieci syberyjskich, które tutaj w latach 20. ubiegłego roku mieszkały w Wejherowie. Całej historii, to także zachęcam do przeczytania dzisiejszego artykułu. No, piszemy także niestety o tych wypadkach. Dzisiaj między innymi w Celbowie, w gminie Puck, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Tam pomoc, uwaga, została wezwana przez narzędzie Ecol. Kto nie wie, to co to jest za narzędzie, co to jest aplikacja, to się dowie właśnie z artykułu. Piszemy także o jeżu z wieżu, czyli takim, parafrazując znaną polską komedię, dużym jeżu. Na jednym z przystanków właśnie jeden z mieszkańców zauważył jeżo zwierza, wezwał Straż Miejską i co się okazało, to tak, nie chcę tutaj wszystkiego zdradzać, zachęcam do przeczytania.
1: A ja mam tylko pytanie, czy ten jeż na przykład, nie wiem, palił na przystanku?
2: Bo
1: z jakiego powodu, że co, nie może być jeżo zwierz na przystanku?
2: Dyskryminacja.
1: No dokładnie.
2: Zwierzęca, tak, więc... Ajajaj. Ale dobra, jeszcze wracając do tych artykułów, bo zapomnę, przed nami weekend także, czyli sportowe wydarzenie.

0: Między innymi Tytan i Wejherowo zagrają u siebie, powalczą o pierwsze punkty w lidze, a także bardzo ciekawy mecz na Wzgórzu Wolności. Hit już powoli dokończę, tylko hit kolejnej kolejki pomorskiej czwartej ligi na Wzgórzu Wolności. Gry w Wejherowo podejmie rezerwy Arki Gdynia, a także piszemy o nowej aptece, która całodobowej aptece, która została otwarta na terenie Gdyni.
1: No i właśnie w klimatach takich wydarzeń my już powoli wchodzimy sobie w weekend, a żeby to oczekiwanie szybciej nam jakoś zleciało, to my mamy dla Was troszeczkę muzyki.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
4: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
5: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
6: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznych i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatu.
5: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
6: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
5: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
4: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego maksymalnie 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen za oceanem. Osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów.

0: milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
1: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
0: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
2: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mamografia profilaktyczna też została obniżona dla panią od wieku 45 lat.
0: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.
3: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Mieszkańcy Rumin nie będą mieli przez kilka godzin dostępu do bieżącej wody, to przez planowane wyłączenia. Wody nie będą mieli mieszkańcy miasta w nieruchomościach przy ulicy Dębogórskiej i Mickiewicza. Wyłączenia rozpoczną się 6 października o 8 i zgodnie z planem potrwają do 14. Jak informuje PWiK Gdynia, to w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej. Warto wcześniej zaopatrzyć się w wodę na czas przerwy, choć utrudnienia potrwają tylko kilka godzin, mogą wpłynąć na codzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych i firm. Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe obniżenie ciśnienia wody lub jej zmętnienie. Informacje odnośnie aktualnych zmian w dostępie do bieżącej wody znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie dostawcy, czyli pewik.gdynia.pl. Branżowe Centrum Umiejętności w Lęborku rozpoczyna nabór na bezpłatne szkolenie dotyczące pracy technika turbin wiatrowych. Kurs ma przygotować uczestników do zdobycia podstawowych kompetencji związanych z rozwijającą się branżą energetyki wiatrowej. Szkolenie pod nazwą Wprowadzenie do pracy technika turbin wiatrowych obejmuje 30 godzin zajęć. Nauka będzie odbywała się w formule zaocznej, a uczestnicy będą mogli uzyskać certyfikat branżowy. Program ma pozwolić poznać specyfikę pracy przy turbinach wiatrowych oraz zdobyć wiedzę przydatną osobom zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w tym sektorze. Informacje o rozpoczęciu naboru przekazał starosta lęborski Tomasz Litwin. Jak wskazano, energetyka wiatrowa jest rozwijającą się częścią rynku pracy, a związane z nią kwalifikacje mogą być wykorzystywane w przyszłości zawodowej. Szkolenie jest bezpłatne, dlatego z oferty mogą skorzystać osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje lub poznać specyfikę branży energetyki wiatrowej. W Słupsku rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2027. Dokument ten określa szczegółowe zasady i obszary partnerstwa z lokalnymi stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na rzecz mieszkańców. Na realizację zadań w ramach przyszłorocznego programu samorząd planuje przeznaczyć ponad 11 milionów złotych, przy czym ostateczną kwotę zatwierdzi Rada Miejska w uchwale budżetowej. Uwagi oraz propozycje do projektu można zgłaszać do 29 października. W tym czasie zaplanowano również otwarte spotkania i dyżury konsultacyjne w siedzibie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego. Pierwsze z nich odbędzie się 12 października o 15:30. Komplet dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na miejskim portalu konsultacyjnym i w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwaga kierowcy, na ulicy Kołodziejskiej w Gdyni wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zmiany w życie weszły na ulicy Kołodziejskiej między ulicą Cechową a Snycerską. Związane są one ze zwężeniem jezdni, a konkretniej z robotami drogowymi polegającymi na naprawie nawierzchni. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu zaplanowane jest jeszcze tego samego dnia. Aktualne komunikaty z Zarządu Dróg Miejskich Gdyni dostępne są na internetowej stronie zdm-gdynia.pl. Wysokie ciśnienie i całkiem jak na początek października wysoka temperatura.

0: Dziś się utrzymuje na barometrach 1031 hektopaskali, a na termometrach 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Luzinie, 18 Gdynia, Pucko-Sakowowe i Herowar-Darumia, Gniewino, 20 Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Zachmurzenie małe, co najwyżej umiarkowane, ale na opady deszczu to się w żadnej postaci dzisiaj nie zanosi. Wiatr troszkę zelżał, teraz już raczej słaby i co najwyżej miejscami i momentami umiarkowany.
1: Radia Norda FM.

0: Dzięki, że jesteś w Radiu Nordo FM, Lambery i Trips. No fajnie i dzięki, że jesteś razem z nami, bo są najbardziej wyczekiwane dwa słowa tygodnia. Mamy piątek, Robert Jastrzębski, dzień dobry. I oczywiście, jak zwykle o tej porze w Nordzie na fali, witamy weekend brawami. Ale to dopiero rozgrzewka przed wieczorem, bo o godzinie 20:45 przecież Polska zagra z Rumunią na PG Narodowym. No i obyśmy po meczu też mieli powody do oklasków. Kto nas słucha w Gdyni, w Wejherowie czy Lęborku? Kto ustala już, kogo oglądacie i kto organizuje przekąski? No ale zanim te piłkarskie emocje, no to zapraszam do 18:00 jeszcze Nordo na fali. Będą informacje z regionu, raporty drogowe i nasza piątkowa zagadka dnia. Dzisiaj wracają dwa bilety do kina. No to co, pierwszy październikowy weekend w Radiu Nordo FM oficjalnie otwarty. Bądźcie z nami, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Słyszeliście?
8: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
9: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.

0: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To częsty gość na naszej playliście Tobi Romeo i Fai Hai w Radiu Norda. Do 18 Norda na fali zapraszam i zanim rozciądziemy się na dobre w nowym weekendzie, sprawdźmy, gdzie inni już się wygodnie rozłożyli, bo nasza pocztówka z nadmorza dzisiaj prowadzi do Białogóry. I na obrazie z kamery portalu nadmorski24.pl co widzimy? Kolejny piękny nadmorski dzień, szeroka, jasna plaża, spokojny Bałtyk i ktoś spaceruje nad wodą, inni odpoczywają na piasku i łapią słońce. Drugi dzień października, a koc plażowy nadal w użyciu. Bardzo ładnie to wygląda. Jeśli w Wielęborku, w Wejherowie, w Redzie, w Rumi właśnie zastanawiacie się, jak zacząć wolne popołudnie, jak zacząć weekend, no to podrzucam taki widok do rozważenia. Nadmorski24.pl, zakładka Nasze Kamery i plaża Białogóra. Naprawdę jest tam, gdzie odetchnąć. Powoli przestawiamy się na tryb weekendowy i zapraszam na pierwszy popołudniowy raport drogowy.
1: Norda na fali.
2: Czwartek, piątek, weekend. Co tam? Czwartek, piątek, weekend.

0: karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
1: Reklama.
2: Piątek, 2 dzień października, słuchamy Radio Nord FM i to już 15.30. U nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Uwaga, bo mamy dwie ważne informacje. Na początek coś dla kierowców w Słupsku, bo tam czekają utrudnienia na ulicy Słonecznej. Drogowcy będą tam układać nowe nawierzchnie. Uwaga, bo w najbliższy weekend od 3 do 4 października na odcinku od ronda przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w kierunku stadionu prowadzone będą intensywne prace drogowe. Drogowcy przystąpią do układania ostatecznej, ścieralnej warstwy asfaltu, co wymaga użycia wielu ciężkich maszyn oraz odpowiedniego czasu na zastygnięcie nowej nawierzchni. W tym czasie przejazd tą częścią miasta będzie mocno ograniczony, a kierowcy muszą liczyć się z koniecznością długiego oczekiwania w zatorach. Miejski Zarząd Infrastruktury apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania, a przede wszystkim w miarę możliwości o omijanie ulicy Słonecznej i wybieranie tras alternatywnych. Ze Słupska przenosimy się do Gdyni. Tutaj uwaga kierowcy, bo na ulicy Kołodziejskiej w Gdyni wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Zmiany w życie weszły dzisiaj na ulicy Kołodziejskiej między ulicą Cechową a Snycerską. Zmiany są związane ze zwężeniem jezdni, a konkretnie z robotami drogowymi polegającymi na naprawie nawierzchni. Zakończenie prac i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest jeszcze tego samego dnia. Przypomnijmy aktualne komunikaty Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni. Jak zwykle dostępne są na stronie zdm-gdynia.pl. Jak na pierwszy październikowy weekend, pogoda nam się zapowiada całkiem przyjemnie. Dzisiaj mamy 18 stopni w Gdyni, w Wejherowie 20 w Słupsku. Do tego trochę słońca i niezbyt silny wiatr. Nocą jednak uwaga na gęste mgły. Widoczność może spaść poniżej 200 metrów, miejscami także lekko popada. A w sobotę więcej chmur, ale nadal całkiem przyjemne temperatury, bo 19 stopni w Gdyni, w Wejherowie, w Słupsku i w Luzinie to nawet 20 stopni. A co nad morzem? Nad morzem lokalnie możliwy słaby deszcz. Zatem spaceru nie skreślamy, ale może warto mieć przy sobie parasolkę.

0: Abracadabra i Lady Gaga w Radiu Norda FM. Tym bardzo jestem ciekawy, czy dzisiaj nasza reprezentacja wyczaruje jakiś fajny wynik. I tak szperam tutaj w sieci i trafił do mnie taki, wiecie, żartobliwy alert kibicowski na temat meczu Polski z Rumunią. Alert polegający na tym, żeby zabezpieczyć telewizor i odsunąć tłukące się przedmioty. Ktoś najwyraźniej zna emocje polskiego kibica, prawda? To ja może proponuję przygotować miękką poduszkę, w razie czego można w nią krzyknąć, a telewizor przecież przyda się jeszcze na następny mecz. Oby dzisiaj jedynym powodem do zrywania się z kanapy były gole biało-czerwonych. Jeśli ktoś już zna wynik meczu Polska-Rumunia, niech koniecznie pochwali się na radiowym czacie. A za chwilę u nas fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie, LuxFloor zostaje! Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę, mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
4: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Grzegorz Markowski skończył właśnie 73 lata. W dniu jego urodzin głos zabrała Patrycja Markowska, która wspomniała o tym, jak obecnie wygląda życie jej ojca. Jego urodzin nie mogli spędzić razem, ale piosenkarka zwróciła się do taty za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tęsknię za śpiewaniem z nim. Jak to dobrze, że zostały nam nagrania, wyznała. Grzegorz Markowski przed kilkoma laty odszedł z Perfektu i niedługo później niemal kompletnie zniknął z życia publicznego. Od 2021 roku tylko kilkukrotnie pojawiał się na scenie. Ostatnio wspierał córkę na nagraniach koncertu z okazji 25-lecia jej pracy artystycznej. Patrycja Markowska teraz podzieliła się nowymi wieściami na jego temat. Piosenkarka wróciła wspomnieniami do poprzednich lat i podkreśliła, że jej tata zawsze stara się spędzać urodziny z najbliższymi. Bywało, że w jego urodziny szaleliśmy nocą w warszawskich klubach, a zdarzało się, że spędzaliśmy je w najbliższym gronie w józefowskich restauracjach przy kominku. Tata zawsze bierze gitarę do ręki i muzykuje, co od kilku lat sprawia mu przyjemność. Była to jego suwerenna, dojrzała decyzja, żeby zejść ze sceny niepokonanym, tak jak sobie wyśpiewał w piosence. Choć Patrycja Markowska nie mogła w tym roku spędzić z ojcem jego urodzin, uczciła je w swoich social mediach, publikując na Instagramie archiwalne nagranie z jednego ze wspólnych występów. Złożyła również Grzegorzowi Markowskiemu życzenia. Tato, życzę Ci, żebyś, tak jak w ostatnim czasie, celebrował każdą chwilę z mamą, waszym bomblem na łonie natury, ciesząc się spokojem, każdą przeczytaną książką i rozmową. Jesteś wielkim artystą i wielkim tatą. Niech Ci świat to oddaje.

0: Muzyka na weekend i september za nami. Tu Radio Norda, zbliżamy się do godziny 16. I takich tematów jeszcze w naszym serwisie nie było. A o co chodzi? Bo nasi dziennikarze sprawdzili, że w Słupsku szykuje się 30 nowych mieszkań komunalnych przy ulicy na Wzgórzu. Umowa ponoć podpisana, plac budowy przekazany. Na Podgrodziu powstanie budynek z windami i garażem podziemnym, a obok zieleń oraz plac zabaw. Co ciekawe, przy tej inwestycji fachu będą się uczyć uczniowie słupskiej budowlanki. Tak jest. Nowe mieszkania i praktyka dla przyszłych fachowców, a o całym przedsięwzięciu wartym ponad 16 milionów złotych powie nam Michał Jarosz w najbliższym serwisie regionalnym Radia Norda. Bądźcie z nami, słuchajcie nas po 16. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam piersionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
3: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne. Dorota Werdycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
3: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
5: Na prawo!
6: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
3: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy

0: Policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
1: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii, na przykład parkingu, tak?
0: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w Mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.
2: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Już za niespełna tydzień w Jastrzębiej Górze odbędzie się konferencja Norde – Przestrzeń dla biznesu, która ma być poświęcona strategicznym kierunkom rozwoju gospodarczego północnych Kaszub. Powiat Pucki wraz z Regionalną Izbą Przedsiębiorców Norde organizuje w przyszłym tygodniu konferencję dotyczącą przyszłości regionu.
3: W Izbie Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda są przedsiębiorcy praktycznie z całego województwa, także dla nas to jest bliskie. Są też bliskie te tematy, które będą poruszane na tej konferencji. One na pewno pozwolą rozwinąć nasz pomysł na biznes nowy, który możemy lokować w tych miejscach i pozwolą nam też zaplanować przyszłość naszych przedsiębiorstw, naszych małych ojczyzn, tak mówi się o własnych firmach, które stworzyliśmy przez kilkanaście lat czy kilkadziesiąt.
2: Mówi wiceprezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda Roman Wierciński. Temu wszystkiemu ma służyć spotkanie, na które zaproszeni są wszyscy chętni przedsiębiorcy.
4: I w związku z tym chcemy spotkać się z przedstawicielami inwestycji strategicznych i chcemy, żeby nasi przedsiębiorcy mogli z nimi porozmawiać o tym, w jaki sposób oni mogą zacząć ściślej współpracować. A drugi element konferencji będzie dotyczył infrastruktury, bo jeżeli pojawiają się strategiczne, potężne przedsięwzięcia, to one wpłyną również na układ infrastruktury publicznej, kolejowy, drogowy, morski.
2: Opowiada starosta Pucki Jarosław Białk. Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie internetowej Regionalnej Izby Przedsiębiorców Norda. Odpowiedzialność prawna, cyberprzemoc i bezpieczeństwo na drodze były tematami spotkania policjantów z uczniami klas pierwszych Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Z młodzieżą rozmawiali aspirant sztabowy Magdalena Zielkę oraz naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podkomisarz Arkadiusz Loda. Podczas spotkania wyjaśniono m.in. czym jest czyn karalny i demoralizacja oraz jakie konsekwencje prawne mogą wiązać się z łamaniem przepisów. Policjanci poruszyli także temat cyberprzemocy, mówili o ochronie prywatności, bezpiecznym korzystaniu z internetu oraz reagowaniu na przemoc w sieci. Wskazywali również, że ryzykowne zachowania, nawet jeśli są traktowane jako żart, mogą mieć konsekwencje prawne. Rozmowa dotyczyła także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniom przypomniano zasady dotyczące kierowców, rowerzystów i użytkowników hulajnóg oraz odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie. Tego samego dnia w województwie pomorskim prowadzono działania jednoślad ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. 30 nowych mieszkań komunalnych powstanie przy ulicy na Wzgórzu w Słupsku. Miasto podpisało umowę z wykonawcą i przekazało plac budowy. W ramach gminnego programu rewitalizacji na Podgrodziu wybudowany zostanie trzykondygnacyjny budynek z garażem podziemnym, który wypełni lukę między istniejącymi kamienicami. Nowy obiekt zyska pełne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym windy, a w jego otoczeniu powstaną miejsca parkingowe, plenerowy plac zabaw oraz nowa zielona przestrzeń. Projekt ma także walor edukacyjny. Przy pracach budowlanych praktyki zawodowe odbywać będą uczniowie Słupskiego Zespołu Szkół Budowlanych. Prace wycenione na ponad 16 milionów złotych zrealizuje firma z Koszalina, a ich zakończenie zaplanowano za półtora roku.
5: Osiemnaście, 20 stopni Celsjusza, całkiem niezła temperatura jak na początek października. Właśnie tyle dzisiaj na termometrach możemy zobaczyć, chociaż teraz to już chyba bardziej mogliśmy zobaczyć. 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Luzinie, 18 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1031 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie małe i umiarkowane. Jeszcze troszeczkę wybiegając do przodu, w nocy może pojawić się intensywna

0: Boomfunk MC, a wcześniej Aleksandra. Takie hity serwujemy wam w piątek w Radiu Norda FM w programie
1: Norda na fali.
0: To Robert Jastrzębski i tak będzie do godziny 18. Mamy piątek, drugi dzień października, zaczynamy weekend i też zaglądamy do kartki z kalendarza, bo dzisiaj, uwaga, Światowy Dzień Uśmiechu. No to w piątek chyba zadanie mamy trochę ułatwione, oby wieczorem nasi piłkarze zadbali o to, żeby te uśmiechy zostały z nami na cały weekend, chociaż może być ciężko. No dobra, szybkie życzenia jeszcze dla solenizantów to Antoni, Teofil, Aleksandra i Stanimir. Wszystkiego najlepszego. Jeśli macie solenizanta w pracy, no to pamiętajcie o życzeniach, okej? A u nas zapowiada się bardzo fajne popołudnie, bardzo fajny wieczór. Dzisiaj oczywiście po 18:00 kolejne wydanie Norda Shroom. Gracjan Fopke już będzie na swoim miejscu. A w tej godzinie w Nordzie na fali na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego. Sprawdzimy, co tam jeszcze na regionalnych drogach. No i na Facebooku będę czekał z zagadką dnia. Dzisiaj w puli nagród 2 bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 9, piąty, panula.
2: Panula.
3: Panula.
2: Panula.
3: Panula.
2: Panula.
3: Ironicznie o kobiecie z miasta.
2: Ironicznie o kobiecie z miasta.
3: Przeszła na płyst ci z miasta panula, cemno i ze mną, sa brudzy skóra.
2: Panienka z miasta na wsi osiadła, głucho i ciemno i w błoto wpadła.
3: Przeszła na płyst ci z miasta panula, cemno i ze mną, sa brudzy skóra.
2: Panula.
3: Ironicznie o kobiecie z miasta.
2: Panula.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Stare dobre klimaty lat 90. Ace of Base, ale to był hit, prawda? Tak gra dla Was Radio Norda w piątek. A czego można spodziewać się na naszych regionalnych drogach? Sprawdzamy to dla Was przez cały dzień. Przed nami kolejny raport drogowy. I co będzie? Na pewno zajrzymy do Lęborka, gdzie na ulicy 1 Maja pojawiły się 3 przejścia dla pieszych z azylami. Przejazd rowerowy oraz 8 miejsc parkingowych przy przedszkolu numer 1. Kierowcy, zwróćcie uwagę na nowe oznakowanie i nie jedźcie na pamięć, ok? Będziemy też w Słupsku, bo w strefie północ trwa budowa infrastruktury pod przyszłe zakłady, w tym blisko 5 km nowych dróg, które połączą teren z Krajową 21 i Aleją 3 Maja. Szczegóły o 16.30, weekend już blisko, więc warto dojechać do niego spokojnie. Kierowcy, noga z gazu, nigdzie się nie spieszymy.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 tysięcy km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiug, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę, mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.
3: Piątek, 2 października, słuchamy Radio Nordo FM i rozpoczynamy weekend na drogach. Przed nami dwie ważne informacje dla kierowców. Zapraszam. Na ulicy 1 Maja w Lęborku wprowadzono zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i uporządkować ruch w rejonie przedszkola. Na odcinku od Alei Wolności do rejonu za ulicą Czołgistów powstały nowe rozwiązania dla pieszych i rowerzystów, a także dodatkowe miejsca parkingowe. W ramach prac wybudowano 3 dwuetapowe przejścia dla pieszych z azylami. Zwężenia jezdni zostały tak zaprojektowane, by mogły z nich korzystać także autobusy oraz zimowy sprzęt do utrzymania dróg. Przy przejściu od strony Alei Wolności wyznaczono również przejazd dla rowerów prowadzący od strony ścieżki w parku imienia Michalskiego. Nowe przejścia zostały dodatkowo oznakowane znakami na fluorescencyjnym tle, dzięki czemu powinny lepiej być widoczne po zmierzchu i przy ograniczonej widoczności. Zmiany objęły także parkowanie. Wzdłuż ogrodzenia przedszkola nr 1 wyznaczono 8 nowych miejsc postojowych. Mają one ułatwić zatrzymywanie samochodów w tej części ulicy, m.in. podczas przywożenia i odbierania dzieci. Nowa organizacja ruchu obejmie zarówno przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy, jak i dodatkową przestrzeń do parkowania. To jest raport drogowy w Radiu Nord FM. Przenosimy się do Słupska, bo tutaj strefa północ wkracza w kolejny etap realizacji. Trwają intensywne prace przy uzbrajaniu ponad 100-hektarowego obszaru inwestycyjnego między ulicami 3 Maja, Rejtana i Grunwaldzką. Północno-zachodnia część miasta powoli zamienia się w nowoczesny park przemysłowy. Projekt obejmuje budowę blisko 5 km nowych dróg, które skomunikują teren bezpośrednio z drogą krajową nr 21 oraz aleją 3 Maja. Równolegle z robotami drogowymi prowadzony jest montaż podziemnej sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, a także budowa nowego oświetlenia i przyłączy elektroenergetycznych. Cała infrastruktura ma przygotować grunt pod przyszłe fabryki i zakłady produkcyjne, co czyni ten obszar jednym z kluczowych priorytetów gospodarczych dla rozwoju Słupska i nowych miejsc pracy. I to tyle już w ostatnim raporcie drogowym Radia Nord FM. Kierowcy, uważajcie na drogach, mamy weekend, noga z gazu i uważajcie na siebie, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zapraszam. Na pewno wszyscy chcemy ładnej pogody na weekend, prawda? No to na początek mamy całkiem niezłą propozycję i dobre wieści, bo w sobotę 19 stopni w Gdyni, w Wejherowie i Słupsku, w Luzinie nawet 20. Chmur trochę przybędzie, nad morzem miejscami lekko nawet popada, ale wiatr będzie raczej słaby. Jednak wieczorem i w nocy przeważnie od 7 do 10 stopni i uwaga kierowcy, miejscami gęste mgły ograniczą widoczność poniżej 200 metrów. Zatem zabieramy kurtkę, dobry humor, październik daje nam jeszcze szansę wypić kawę na zewnątrz, zanim na dobre zaprzyjaźnimy się z kocem. Pozdrawiam.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Największe i taneczne przeboje na bałtyckiej fali. Tak gramy w piątek w programie
2: Lorda na fali.
1: Do 18 niezmiennie Robert Jastrzębski. Zostańcie z nami, będzie fajnie. Razem z kinem Helios w Gdyni mamy dla was zagadkę dnia i dwa bilety do kina do wzięcia. Jak zwykle o tej porze na Facebooku Radio Nord FM czeka na was trzycyfrowy kod i na podstawie moich wskazówek próbujecie go złamać. Krótko przypomnę zasady. Każdy ma maksymalnie 3 próby. W jednym komentarzu podajemy jeden kod. Nie edytujcie odpowiedzi i nie kasujcie i na nowo nie wrzucajcie, bo takie komentarze dostaną od razu ode mnie red flag. No i oczywiście wygrywa pierwsza poprawna i precyzyjna odpowiedź. I uwaga, łapcie pierwszą wskazówkę, która mówi, że dzisiejszy kod jest liczbą parzystą. Finał przed godziną 18, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Lorda na fali.
0: Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą

0: doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.

0: love you, baby.
1: Okno na kulturę.
2: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Muzeum w Lęborku otwiera szeroko swoje progi i zaprasza najstarszych mieszkańców regionu oraz towarzyszących im bliskich do wspólnego, niezwykle wartościowego celebrowania sztuki, lokalnej tradycji, archeologii oraz historycznego dziedzictwa. Wszystko to za sprawą zbliżającej się wielkimi krokami corocznej ogólnokrajowej akcji Weekend Seniora z Kulturą, która odbędzie się w najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę. W tych dniach lęborska placówka kulturalna przygotowała dla wszystkich seniorów całkowicie bezpłatny wstęp do swoich klimatycznych przestrzeni, stwarzając idealny pretekst do tego, by bez jakiegokolwiek pośpiechu, w wyjątkowo komfortowych warunkach i w rytmach sprzyjających głębszej refleksji, zanurzyć się w bogatych, starannie wyselekcjonowanych zbiorach oraz na nowo odkryć pasjonujące dzieje swojej małej ojczyzny. Organizatorzy przedsięwzięcia wychodzą z założenia, że na fascynujące spotkanie z historią i kulturą nigdy nie jest za późno, a muzeum stanowi szczególną, międzypokoleniową przestrzeń, w której można przekonać się, iż każdy wiek niesie ze sobą własną opowieść oraz unikalne wspomnienia. Specjalnie z myślą o uczestnikach tej weekendowej inicjatywy udostępnione zostaną dwa obiekty lęborskiego muzeum, z których każdy oferuje zupełnie odmienną narrację oraz unikalny nastrój. Główna siedziba instytucji mieści się w sercu miasta przy ulicy Młynarskiej, z kolei jej drugi oddział zlokalizowany jest w przestrzeni zabytkowej wieży ciśnień, usytuowanej pośród koron drzew i zieleni parku imienia Bolesława Chrobrego przy ulicy Pięknej. Obie te przestrzenie, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, będą wyczekiwać na zwiedzających w godzinach od 11 do 16, stwarzając doskonałe warunki do rodzinnych spacerów, międzypokoleniowej integracji, żywej wymiany doświadczeń oraz wypoczynku w otoczeniu zabytku. Warto podkreślić, że ta lokalizacja

Lokalna inicjatywa wpisuje się w ogólnopolską kampanię inicjowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach której liczne muzea, galeria i teatry w całym kraju udostępniają seniorom swoje wystawy, organizując dodatkowo specjalne oprowadzania, wydarzenia oraz warsztaty. Bezpłatne zwiedzanie lęborskich ekspozycji przy ulicy Młynarskiej oraz wieży ciśnień to doskonały pomysł na spędzenie nadchodzącego weekendu w pięknych wnętrzach, pozwalający ujrzeć Lęborg oraz jego bogatą, wielokulturową przeszłość z zupełnie nowej, niezwykle wciągającej perspektywy.

0: Tylko i wyłącznie najlepsze hity na piątek dzisiaj przygotowaliśmy do programu Nordo na Fali. I tak będziemy grali do 18, później Gracjan Fopkę. Zatem zapowiada się bardzo fajny wieczór. Zostańcie z nami z Radiem Norda. A do 18 próbujemy złamać kod na Facebooku Radio Nordo FM. I kto z nami otwiera dzisiejszą zagadkę? Jest pani Angelika, proponuje 275, a pani Magdalena sprawdza 102 i 210. Dziewczyny, no dzięki za pierwsze strzały. Przestawiacie te cyfry. Zobaczymy, kto ułoży zwycięską kombinację. To wszystko dowiemy się przed godziną 18. Przypominam pierwszą wskazówkę, kod jest liczbą parzystą, warto o tym pamiętać, bo każda próba się liczy, na A macie ich maksymalnie 3. Przypominam, gramy o bilety do kina i od razu podaję wskazówkę numer 2. Pierwsza i ostatnia cyfra są identyczne, a środkowa jest od nich mniejsza. I będzie jeszcze jedna wskazówka, którą podam po 17. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: to you.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
3: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
4: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama.
5: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści. 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
6: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
7: Wysyłał wiadomości tekstowe, również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego i nagrywając filmy.
6: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
5: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie, trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły, zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend w Tatrach. W wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
8: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
5: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
9: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny, Gheorghe Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego z

0: zawodnika.
1: Lewa i lewa.
2: Lewy, lewy i jeszcze raz lewy. Na razie Hadzi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
3: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Policjanci spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Luzina. Spotkanie było okazją do rozmowy o bezpieczeństwie, zasadach poruszania się po drodze oraz codziennych sytuacjach, w których warto zachować ostrożność. Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z przedszkolakami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, dlaczego warto korzystać z elementów odblaskowych oraz jak zachować się podczas kontaktu z osobami nieznajomymi. Nie zabrakło również rozmów o pracy policjantów. Najmłodsi z zainteresowaniem oglądali policyjne wyposażenie i zadawali pytania dotyczące codziennej służby. Spotkanie przebiegało w miłej i pełnej uśmiechów atmosferze, o czym mówi nam policja. Jak zapewniają mundurowi, takie wizyty są ważnym elementem działań profilaktycznych policji. Dzięki nim dzieci już od najmłodszych lat poznają zasady bezpiecznego zachowania, a także uczą się, że policjant jest osobą, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc. Na ulicy 1 Maja w Lęborku wprowadzono zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych i uporządkować ruch w rejonie przedszkola. Na odcinku od Alei Wolności do rejonu za ulicą Czołgistów powstały nowe rozwiązania dla pieszych i rowerzystów, a także dodatkowe miejsca parkingowe. W ramach prac wybudowano 3 dwuetapowe przejścia dla pieszych z azylami. Zwężenia jezdni zostały zaprojektowane tak, by mogły z nich korzystać także autobusy oraz zimowy sprzęt do utrzymania dróg. Przy przejściu od strony Alei Wolności wyznaczono również przejazd dla rowerów prowadzący od strony ścieżki w parku imienia Michalskiego. Nowe przejścia zostały dodatkowo oznakowane znakami na fluorescencyjnym tle, dzięki czemu powinny być lepiej widoczne po zmierzchu i przy ograniczonej widoczności. Zmiany objęły także parkowanie wzdłuż ogrodzenia przedszkola nr 1. Wyznaczono 8 nowych miejsc postojowych. Mają one ułatwić zatrzymywanie samochodów w tej części ulicy, między innymi podczas przywożenia i odbierania dzieci. Nowa organizacja ruchu obejmuje zarówno przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, jak i dodatkową przestrzeń do parkowania. Kierowców w Słupsku czekają utrudnienia na ulicy Słonecznej. Drogowcy będą tam układać nową nawierzchnię. W najbliższy weekend od 3 do 4 października na odcinku od ronda przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w kierunku stadionu prowadzone będą intensywne prace drogowe. Drogowcy przystąpią do układania ostatecznej ścieralnej warstwy asfaltu, co wymaga użycia wielu ciężkich maszyn oraz odpowiedniego czasu na zastygnięcie nowej nawierzchni. W tym czasie przejazd tą częścią miasta będzie mocno ograniczony, a kierowcy muszą liczyć się z koniecznością długiego oczekiwania w zatorach. Miejski Zarząd Infrastruktury apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania, a przede wszystkim w miarę możliwości o omijanie ulicy Słonecznej i wybieranie tras alternatywnych. Na terenie budowy przy ulicy Pomorskiej w Gniewinie doszło do poważnego zdarzenia. W rejonie marketu zawaliła się konstrukcja dachu. Do zdarzenia doszło w czwartek 1 października. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren budowy i udzieliły pomocy poszkodowanemu. Według informacji z godziny 13:50 w działaniach uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewino, a także z jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 w Wejherowo oraz zespół ratowniczy medycznego. Jedna osoba na skutek zdarzenia została poszkodowana i przetransportowana do szpitala. Na razie nie ma informacji o jej stanie zdrowia. Więcej o zawaleniu konstrukcji dachowej przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Tam także znajdziecie zdjęcia z miejsca zdarzenia. Po dość ciepłym dniu przed nami już raczej chłodny wieczór i równie chłodna noc. W ciągu dnia temperatura maksymalnie sięgała 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Luzinie, 18, Gdynia, Pucka, Zakopane, Chorzów, Radomie, Gniewino, 20, Słupsk, Lębor, Kobylnica, a w nocy z kolei temperatura spadnie tak do około 10 stopni Celsjusza, może troszkę chłodniej. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie utrzymuje się małe i umiarkowane, a w nocy może dodatkowo jeszcze nam się mgła pojawić.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I to był Wiktor Dyduła, który ze swoją słoneczną piosenką otwiera ostatnią godzinę w programie
1: Morda na fali.
0: Robert Jastrzębski, witam ponownie. Kto już zamknął komputer i zaczyna weekend? A kto jeszcze zerka na zegarek w pracy? Gdzie nas słuchacie? W Rumi, w Wejherowie, w Gdyni, w Kosakowie, Lembor, Słupsk, dajcie znać, gdziekolwiek nas słuchacie. Tę ostatnią prostą do weekendu pokonamy razem, chociaż otwarcie weekendu w Radiu Norda już mamy za sobą. A w tej godzinie za chwilę zajrzy do nas Romek i jego świat według Gromka. Będzie po kaszubsku. Sprawdzimy, co w sportowym świecie i co na dużym ekranie, a przed 18 wszystko się wyjaśni, jeśli chodzi o naszą zagadkę dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę, mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje Dzień Otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień Otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama. Świat według Romka.
4: Witaj też bardzo serdecznie, moi dobry dzień, a dziś to jem na wiele razy, co powtarzam i to śpiewające. Kłe przeszło mnie do bani za reklamowacka szepci, a kasiebów, jak belnych brytków, a brytmanów do wzyńcy. Tak tej poslechej ta. Chcę tebe, chlopie, kasiebka, kasiebka, kasiebka do chio. Kasiebka je mądre, chłec trocha przesundne, kasiebka, kasiebka do chio. Chca tebe białkłe kasieba, kasieba, kasieba do chio. Błe kasieb błega ty faktyrę za placy, kasieba, kasieba do chio. Chcę tebe chlopie kasiebka, kasiebka, kasiebka do chio. Kasiebka je w sztyndze łykłe, chadce w szyndze, kasiebka, kasiebka do chio. Chca tebe białkłe kasieba, kasieba, kasieba do chio. Czy kasieb zżywłe, czy to serce klekłece, kasieba, kasieba do chio. Chcę tebe chlopie kasiebka, kasiebka, kasiebka do chio. Kasiebka jak murze, to w jedno płemujże, kasiebka, kasiebka do chio. Chca tebe białkłe kasieba.

0: kaszeba, kaszeba dochio. Bły kaszeb derch młeże, łekłeś dy dnia płeże. Kaszeba, kaszeba dochio. No jo, a tere kłosk słówków kaszepka, kaszubka, kaszep, kaszub, błegati, bogaty, doch, przecież, sztyndze, w stanie, w szyndze, wszędzie, z drzwi, patrzy, klekłece, tu, bije, murze, może, płemurze, pomoże, derch, ciągle, wciąż. Jo, i teło je wam a przećcim rzecza, żeby wam mglałech każdy płeże móc. A tere co? Tere do uciecy za tydzień. Czym ta co cepla zdrów? Płe zdrówści silum wai rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Norda na fali.

0: Ale to jest dobry numer. W sam raz na piątek, w sam raz na weekend. I to był Alan Walker. Fire. Polecam naszą playlistę, szczególnie też po godzinie 18, bo dzisiaj Norda Szrym i Gracjan Fopkę do Was wraca. A my wracamy do naszej facebookowej zabawy. Kolejne próby złamania kodu przed nami. Sprawdzam, co tam proponujecie. Jest z nami pan Jacek Miodu, 234. Pani Kasia stawia na 444. A Adriana wystrzelała się ze wszystkich swoich prób. I uwaga, to liczby 020, 002 i 200. Czyli komplet wykorzystany. No teraz pozostaje kibicować. Ja na razie nic nie zdradzę, bo wszystko to wyjaśni się przed 18, ale wszystkim, którzy mają jeszcze odpowiedź w zapasie, podrzucam wskazówkę numer 2. Pierwsza i ostatnia cyfra kodu są identyczne, a środkowa jest od nich mniejsza. I jeszcze wskazówka numer 3 szybko. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 4. No i bilety do kina czekają. Bardzo jestem ciekawy, komu się dzisiaj uda rozpracować nasz kod. Bądźcie z nami, za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda na...

Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu.

0: Loteria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
2: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października wielkie dyniobranie.
3: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W niedzielę w Słupsku odbędzie się 11. bieg przełajowy imienia starszego chorążego sztabowego marynarki Tadeusza Kłoskowskiego. Start zaplanowano na godzinę 11 na stadionie 650-lecia. Uczestnicy pobiegną trasami w Lasku Północnym. Do wyboru będą dystansy 5 i 10 km, a także 5 km formuły Nordic Walking. Nowością będzie kilometrowy bieg tyłem. Wydarzenie ma również zwrócić uwagę na profilaktykę i badania związane z chorobami nowotworowymi. Bieg będzie jednocześnie finałem akcji Dar Serca dla Bezdomnych. Organizatorzy zachęcają uczestników do przynoszenia środków higieny osobistej i środków czystości, które trafią do osób w kryzysie bezdomności ze Stowarzyszenia Andras i Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Słupsku. Na stadionie pojawią się także punkty promujące zdrowie, gdzie będzie można skorzystać z konsultacji dotyczącej m.in. onkologii i chemioterapii. W sportowej części wydarzenia wezmą udział również najmłodsi piłkarze Gryfa Słupsk. Zapisy na bieg nadal trwają na stronie biegisłupsk.pl. Po zakończeniu rywalizacji organizatorzy zaplanowali poczęstunek i spotkanie integracyjne. Wysetnie wytrwa zgrupowanie reprezentacji Polski w ponoszeniu ciężarów. Nad morzem przygotowują się seniorzy, młodzieżowcy oraz jeden junior. Obóz ma być bezpośrednim przygotowaniem startowym przed Mistrzostwami Europy Juniorów i zawodników do lat 23, które za 2 tygodnie odbędą się w Albanii. Podczas grupowania sztab szkoleniowy koncentruje się na dopracowaniu formy przed najważniejszym startem. Kadrą prowadzi Sławomir Zawada, brązowy medalista olimpijski, a jego asystentem jest srebrny medalista olimpijski Arsen Kasabijew. Po zakończeniu rywalizacji w Albanii reprezentacja seniorów uda się do Chin. Na przełomie października odbędą się tam Mistrzostwa Świata Seniorów, które będą pierwszym etapem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Zmieniamy dyscyplinę. W sobotę Arka Gdynia podejmie szwedzki IFK Göteborg. Spotkanie z okazji stulecia miasta rozpocznie się o godzinie 19 na stadionie przyolimpijskiej. Szwedzi po 22 kolejkach zajmują 9 miejsce w swojej lidze. Mają na koncie 9 zwycięstw, 5 remisów i 8 porażek, a dodatkowo wygrali 4 ostatnie mecze ligowe. Arka po raz pierwszy zaprezentuje się pod wodzą nowego trenera Tomasza Grzegorczyka, który na początku tygodnia przejął zespół. IFK Göteborg to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Szwecji. Ma 18 mistrzostw kraju, 8 krajowych pucharów i 2 triumfy w pucharze UEFA. Sobotni mecz będzie częścią większych obchodów jubileuszu Gdyni. Już od godziny 16 na parkingu przy ulicy Olimpijskiej rozpocznie się bezpłatny festyn sportowy. Kulminacją wieczoru będzie pokaz laserów przedstawiający historię Gdyni i Arki. Arkowcy wyjdą również na boisko w specjalnie przygotowanych jubileuszowych strojach. Występ na mecz kosztuje 10 zł. Dla posiadaczy karentów Arki Gdynia bezpłatnie.
5: Po dość ciepłym dniu przed nami już raczej chłodny wieczór i równie chłodna noc. W ciągu dnia temperatura maksymalnie sięgała 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, Luzinie, 18, Gdynia, Pucka, Zakopane, Chorzów, Radomie, Gniewino, 20 Słupsk, Lębor, Kobylnic, a w nocy z kolei temperatura spadnie tak do około 10 stopni Celsjusza, może troszkę chłodniej. Wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, zachmurzenie utrzymuje się małe i umiarkowane, a w nocy może dodatkowo jeszcze nam się mgła pojawi.

0: Rozkręcamy weekend na antenie Radio Nord FM. Kungs i Galaxy za nami. Za chwilę finał w Zagadce Dnia, a w Nordzie na Fali jeszcze szybciutko sprawdzamy, co można w piątek obejrzeć na dużym ekranie. Jak zacząć weekend? Na początek lecimy do Słupska, tutaj Homo Sapiens o godzinie 18, a o 20 lalka. I tak samo lalka w kinie w Gdyni o 18 w IMAX-ie, o 19 i o 20.30. Do tego w Gdyni dzisiaj w IMAX-ie premierowo Digger o 21.30. Oprócz tego Resident Evil o 18.30, 20.40, o 21.10 i W sercu dziczy o 18.45 i o 20.00.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160 000 km ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiug, Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B/2. Wejście od Wojska Polskiego przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
0: Reklama.

0: Nawet Armin van Buuren dzisiaj zawitał do naszej playlisty w programie
1: Lorda na fali.
0: Ale zanim się rozstaniemy, cóż to była za walka, kombinacje, przestawianie cyfr. No i w końcu finał, w którym dowiemy się za chwilę, jaki ukryliśmy kod i czy ktoś go w ogóle rozpracował. Najpierw szybkie podsumowanie, liczba parzysta, pierwsza i ostatnia cyfra identyczne, środkowa mniejsza, a suma cyfr wynosi 4. Wszystko mi tutaj pasuje do liczby 202. Dokładnie, 202. No i mamy zwycięzcę, bo dzisiejszy kod najszybciej rozpracował pan Michał Adam Marek Smuga. Weekendowe brawa. Panie Michale, panie Marku, panie Adamie, czy panie Michale? Brawa, brawa, brawa. Dwa bilety do kina przekażemy w formie kodów w wiadomości prywatnej. Zapraszamy na radiowego czata. I tak naprawdę to tyle w programie Lorda na fali. Bardzo dziękuję za ten tydzień. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości na czacie. Pozdrawiamy kierowców. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są razem z nami codziennie od 15 do 18. Robert Jastrzębski. Fajnie było spędzić to dzisiejsze piątkowe popołudnie, ale nigdzie nie uciekajcie, bo za chwilę Norda Szrym i Gracjan Fopkę. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!
1: Lorda na fali. Lorda.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
4: Fiat Professional Auto Duke. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
0: Reklama.
5: Od jutra paliwo będzie tańsze, rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec. Można do Szczecina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące, codziennie. Gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
5: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
7: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
5: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulicę Madrytu. Domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Null. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
8: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
5: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
9: Michał Bierosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Tegoroczne badanie archeologiczne na wzgórzu wiatracznym w Pucku przyniosło odkrycia, które mogą rzucić nowe światło na historię tego miejsca. Archeolodzy przebadali obszar o powierzchni ponad 5000 m2, położony około 300 metrów na zachód od średniowiecznego miasta. Odkryto tam ponad 300 różnego rodzaju struktur dokumentujących użytkowanie wzgórza od epoki.

0: epoki żelaza aż po XIX wiek. Najwięcej pytań wzbudziły dwa potężne okrężne rowy o średnicy około 30 i 50 metrów. W ich zasypiskach znaleziono m.in. kamienne kule armatnie. Wewnątrz jednego z kręgów natrafiono także na pozostałości budynku oraz fragmenty granitowych kamieni żarnowych wykorzystywanych do produkcji kamieni młyńskich. Archeolodzy natrafili również na zabytki z późniejszych okresów. Wśród znalezisk są monety z XV i XVI wieku oraz XVII-wieczna gliniana fajka. Przed nami piąta edycja wydarzenia Moc Kobiet poświęconego kobiecej solidarności, relacjom i wzajemnemu wsparciu. Spotkanie odbędzie się 22 października w Lęborskim Centrum Kultury Fregata. W programie znalazły się rozmowy, spotkanie z gościem specjalnym oraz koncert. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 18. Gościem specjalnym będzie aktorka Joanna Brodzik, która opowie m.in. o autentyczności, odwadze i świadomym życiu. Wydarzenie ma być okazją do rozmowy o siostrzeństwie, kobiecej solidarności, uważnym słuchaniu i budowaniu relacji bez oceniania i stereotypów. Spotkanie poprowadzi Robert Silski. Wieczór zakończy koncert Zosi Karbowiak, wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów, która wystąpi wraz z zespołem Miód. Bilety są dostępne w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz przez internet. Słupska Strefa Północ wkracza w kolejny etap realizacji. Trwają intensywne prace przy uzbrojeniu ponad 100-hektarowego obszaru inwestycyjnego między ulicami 3 Maja, Rejtana i Grunwaldzką. Północno-zachodnia część miasta powoli zamienia się w nowoczesny park przemysłowy. Projekt obejmuje budowę blisko 5 km nowych dróg, które skomunikują teren bezpośrednio z drogą krajową nr 21 oraz aleją 3 Maja. Równolegle z robotami drogowymi prowadzony jest montaż podziemnej sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej, a także budowa nowego oświetlenia i przyłączy elektroenergetycznych. Cała infrastruktura ma przygotować grunt pod przyszłe fabryki i zakłady produkcyjne, co czyni ten obszar jednym z kluczowych priorytetów gospodarczych dla rozwoju Słupska i nowych miejsc pracy. Do dachowania osobówki doszło w Gościcinie w gminie Wejherowo. Po przyjeździe policjanci auto zastali puste. W środę 30 września po godzinie 14 policjanci otrzymali informację o samochodzie marki Peugeot przewróconym na dach przy ulicy Kasztanowej w Gościcinie. Jak informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że nieustalony na tę chwilę kierujący, poruszając się prawdopodobnie ulicą Kasztelańską w kierunku ulicy Robakowskiej, z nieustalonych przyczyn doprowadził do przewrócenia pojazdu na dach, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia kierującego oraz dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Pojazd został zabezpieczony administracyjnie, a następnie odholowany na parking. Wschód słońca jutro przypadnie nam na godzinę 6.52. To będzie całkiem ciepły dzień, nawet odrobinę cieplejszy niż ten dzisiejszy, ale za to pojawią się nam chmury i może być niewielka szansa na deszcz. 18 jutro w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 19 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubik, Gniewinie, 20 w Słupsku, Lęborku, Komylnicy, Luzinie. Na barometrach wciąż utrzymują się dość wysokie wartości, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że powolutku te ciśnienie zaczyna nam opadać.
1: Norda.

Szósta na Głęznach, piątku weekend, pociąg, witam serdeczno, Gracjan, Fopkę, kwal mikrofony. A zaczynamy. Wetsta Hurszcigłę. Czają i wiem, czuję i wiem na antenie Radia Norda.

0: Nordash Rym.
1: No jak wiadomo, czego zawołaj ma bezdrówka, ma pisze na Messenger Radia Norda. A rozgrzeje rozkąty wajterska.
2: Jestem man. Shadow man.
1: Shadow man.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Carving na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w carvingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej, 3 i 4 października, wielkie dyniobranie.
0: Reklama.

Nie będę pracował, będę imprezował, a sachejta. Jednak idę płego, to jest jedno zdradzim. Chwezbele, Łukasz z Kubą, tata z ojcem, wpisałem się na lesta betno, zis, w ósmym tydzień gracem sobie nie bałem tym nawet ka wieczór nie, ale nie robić, bo robić, aby nie szła w przód, zis je łydzień. Cześć, so, Bóg za was ma za dobre słowy, no i życzę wam, a Boże pomagi w tej robocie, mum nie zaja, że to pan zaszafowały. Jo. A teraz doktor Alban, 21 minut po 6. To jest Norda Szrym.

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Twój biznes ma swoje potrzeby. Peugeot Professional Auto Duke ma na nie odpowiedź. Praktyczny partner, wszechstronny ekspert i niezawodny bokser. Wybierz model dopasowany do swojej firmy. Teraz w leasingu od 102,8% lub już od 67 999 zł netto dla firm. A jeśli liczy się czas, sprawdź samochody dostępne od ręki. Do tego Peugeot Care. Nawet do 8 lat lub do 160.

0: 10 tysięcy kilometrów ochrony. Peugeot Professional. Gotowy do pracy tak jak ty. Peugeot Autodiuge. Słupsk, ulica Poznańska 74. Jeden adres, wiele możliwości.
1: Reklama.

0: Gitarska fala, ciekawostek i Robert Jastrzębski na antenie Radia Norda. Tercetowy egzotyczny mu dziękujemy bardzo serdecznie za to. Kukuruku, paloma.
1: Fala ciekawostek.
2: Jennifer Lopez ciężko przeżywa wyjazd dzieci na studia. 57-letnia gwiazda przyznała, że płacze, oglądając ich zdjęcia z dzieciństwa. W nowym nagraniu opowiedziała o tęsknocie i trudnościach z przyzwyczajeniem się do życia bez dzieci w domu. Jennifer Lopez podzieliła się osobistym wyznaniem w nagraniu opublikowanym na Instagramie swojej marki kosmetycznej. 57-letnia piosenkarka i aktorka opowiedziała o emocjach, które towarzyszą jej po wyjeździe 18-letnich bliźniąt Maxa i Oscara, wcześniej znanego jako M, na studia. Przyznała, że trudno jest jej przyzwyczaić się do życia bez dzieci w domu. Przed wyjazdem Lopez starała się spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Latem cała trójka wybrała się do Włoch, a artystka opublikowała w mediach społecznościowych serię zdjęć z tej podróży. Wcześniej uczestniczyła także w uroczystościach ukończenia przez bliźnięta szkoły średniej. Teraz Jennifer Lopez mierzy się z tak zwanym syndromem pustego gniazda, czyli okresem, w którym dorosłe dzieci opuszczają rodzinny dom. Podczas porannej pielęgnacji opowiadała o codziennych nawykach, które pomagają jej odnaleźć się w nowej sytuacji. Gwiazda wyjaśniła, że trening

0: Ingi pielęgnacja skóry i dbanie o własne potrzeby pomagają jej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jej zdaniem regularne zdjęcia mogą wypełnić przestrzeń, która pojawia się po wyprowadzce dzieci. Lopez podkreślała też, że dzieci włożyły wiele wysiłku w naukę, mierząc się przy tym z dodatkowymi wyzwaniami. Jak wyjaśniła, oboje mają ADHD, dlatego musieli wypracować własne sposoby uczenia się.
1: No i skoro no Jennifer Lopez, ty... Prawie, Sztećku Edny i Łat Pitbulla, On The Floor. Cover z Nuny, wama bardzo dobrze lambadę, a Robertowi Jastrzębskiemu bardzo dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski,

0: aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama. Norda Schröna.
3: Otra dedykacja dla wszystkich Karolenów i dla każdego z barłami, na którym baro lubi ta frantówka. Sweet Caroline. A na zigrach jsme dnes měli dlouhé zne. Sedmý večer, co je to? 170. gue, sedmý gue, vedaný gue Norda Schröna. Where it began, I can't begin to know it. Jak kol mikrofonu, jak vidno. Gracias, Fabke. Po tydzeniowej pauze.

Bajerful spiewiła Karolinie, tak samo z Skwardem i jedziemy z tym Karolinem w tych muzykach, ty jest Karno Bahamas i Karolina z moich snów. Z moich sniców, to by było tak pięknie po kaszepsku. Karolina z moich sniców, o to by było tak rychtyk po kaszepsku. A za sztucek na antenie dobranocka.

0: A teraz zapraszamy w siat, ci malinci ga siepści dzyt, ci na dobranocka, nie lebruska siepści, bo po polsku bądze Grygorynusz ta dobranocka na maciettu. Chodź, wiemy, że Grygoryka siaba, pozdrowimy serdecznie.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.

Magdalena Zawadzka, potwór pod łóżkiem. Pod moim łóżkiem mieszka straszliwy potwór. Ma wielkie oczy, grube futro i mruczy, kiedy jestem sam w pokoju. Mama nie chce wierzyć, że mamy dodatkowego lokatora w mieszkaniu i tylko się ze mnie śmieje, kiedy opowiadam jej o swoim odkryciu. Kochanie, to na pewno skrzypi podłoga. Mówi za każdym razem, ale ja wiem swoje. Pewnego dnia zebrałem się na odwagę i przed pójściem spać przygotowałem sobie latarkę i stary kij golfowy taty. Leżąc w łóżku nasłuchiwałem

0: Czujnie, czekając, aż potwór zacznie mruczeć albo drapać. Wreszcie usłyszałem tajemnicze odgłosy. To znak, że potwór zbudził się i zaczął swoje harce. Bardzo się bałem, ale wreszcie wyskoczyłem z łóżka z bojowym okrzykiem. Juhu! I zanurkowałem pod łóżko, świecąc potworowi prosto w oczy. Ależ się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem maleńką myszkę, która patrzyła na mnie czarnymi oczkami i trzęsła się ze strachu. Wtedy zacząłem się śmiać, bo zrozumiałem, że to nie żaden potwór, tylko myszka mieszka pod moim łóżkiem. Kij i latarkę zostawiłem na podłodze i poszedłem spać. Bycie odważnym i przeżywanie niebezpiecznych przygód bardzo człowieka męczy.
1: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie.
2: Dziękujemy Gregorowi Jeterska, Zbigniew Wodecki.
1: W którym baśń ta dzieje się.
2: A za parę minut wiadła na Deniera Denorda. Zesja to jest Kasia, błysnięta z nama.

0: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Karwing na najwyższym światowym poziomie już w ten weekend w Gowinie. 3 i 4 października wielkie dyniobranie w Dyniach w Gowinie. Na żywo zobaczycie Grzegorza Gniech, mistrza świata w karwingu, który stworzy z dyni niezwykłe dzieło. Zbierz swoją dynię prosto z pola, zagraj w minigolfa i spędź wyjątkowy dzień z całą rodziną. Dynie w Gowinie, wjazd od ulicy Bukowej. 3 i 4 października. Wielkie dyniobranie.
2: Prowadzisz firmę w Pucku lub

0: okolicy? Zatrzymaj się na chwilę. Mamy dla Ciebie zaproszenie. 5 października Biuro Rachunkowe Meritum organizuje dzień otwarty. Przyjdź, poznaj nasz zespół, opowiedz nam o swojej firmie i porozmawiaj o księgowości, podatkach, kadrach i płacach. Bezpośrednio, konkretnie, po prostu, przy kawie i rozmowie. Dzień otwarty Meritum w Pucku. 5 października od 8 do 15, ulica Abrahama 38B przez 2. Wejście od Wojska Polskiego, przed Polo Market. Meritum, jesteśmy po to, żeby Twoja firma miała dobre wsparcie.
1: Reklama.
2: Wzrosną kary za głupie żarty przy kontroli lotniskowej. Minęło 20 lat od wejścia do służby polskich samolotów F-16. Prokurator z Opola sam usłyszał zarzuty za jazdę po alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
3: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
2: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
4: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
5: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
4: Zmieniły się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są między innymi po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
2: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.
6: Na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Doświadczenia Gdyni mają pomóc samorządom w całej Polsce. Chodzi o kwestię dzików pojawiających się w miastach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ogólnopolskimi rekomendacjami, a jednym z najważniejszych materiałów, na których opiera działania, jest raport przygotowany właśnie w Gdyni. Dokument dotyczy nieśmiercionośnych metod ograniczania konfliktów między ludźmi a dzikami na terenach zurbanizowanych. Raport powstał w ramach prac gdyńskiego zespołu do spraw dzikich zwierząt, powołanego w 2024 roku. Zawiera analizę problemu oraz 14 rekomendacji, które mają ograniczać liczbę sytuacji konfliktowych, a jednocześnie uwzględniać ochronę przyrody i realia funkcjonowania miasta. Najważniejszym założeniem jest odejście od działań doraźnych na rzecz długofalowego podejścia. Chodzi m.in. o to, by miasta przestały tworzyć warunki zachęcające dziki do wchodzenia na tereny zabudowane. Wśród rekomendacji znalazł
1: znalazły się m.in. ograniczenie celowego i przypadkowego dokarmiania, lepsze zabezpieczanie odpadów komunalnych, stała edukacja mieszkańców oraz wyznaczanie obszarów o ograniczonej presji człowieka na terenach leśnych.

0: Efekty współpracy Gdyni i ministerstwa ma być zestawem praktycznych zaleceń, które będzie można stosować zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych gminach. Trwa konkurs na stanowisko dyrektora szpitala w Lęborku. Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 5 października. Postępowanie jest związane ze zmianą na stanowisku kierującego placówką, a rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w ciągu 60 dni od zakończenia naboru. Zarząd Powiatu Lęborskiego ogłosił konkurs uchwałą z 23 września. Wcześniej 12 sierpnia z funkcji dyrektora zrezygnowała Anna Słoniewska, która objęła stanowisko w innej placówce medycznej. Do czasu wyłonienia nowego dyrektora placówka ma funkcjonować bez zmian. Oferty kandydatów są przyjmowane do poniedziałku 5 października do godziny 16. Decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Lęborku. Zgodnie z ogłoszeniem kandydatury zostaną rozpatrzone w terminie do 60 dni od upływu terminu zgłaszania ofert. W tym czasie bieżąca działalność szpitala, opieka nad pacjentami oraz realizowane procesy organizacyjne i inwestycyjne mają być kontynuowane. W Słupskim Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie rozpoczęła się kolejna edycja specjalistycznego szkolenia Pride dla kandydatów na rodziny zastępcze. Do stycznia przyszłego roku uczestnicy będą przygotowywać się do roli biegunów podczas 12 sesji warsztatowych oraz indywidualnych spotkań z trenerami. Program wywodzący się ze Stanów Zjednoczonych i dostosowany do polskich realiów stawia na praktyczne ćwiczenia, pracę w grupie oraz analizę realnych potrzeb dzieci po przejściach. Podczas spotkań organizowanych w pracowni samodzielności Zakątek przyszli opiekunowie uczyć się będą radzenia sobie z trudnymi emocjami i wyzwaniami wychowawczymi, a także zyskają przestrzeń do podjęcia w pełni świadomej decyzji o przyjęciu dziecka pod swój dach. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku podkreśla, że miasto nieustannie potrzebuje otwartych i gotowych do współpracy rodzin zastępczych, a udział w szkoleniu to pierwszy krok do niesienia pomocy najmłodszym. Stara przepompownia w Redzie została wyłączona. Obiekt działał przez ponad 40 lat. Do ostatecznego przyłączenia sieci doszło w minionym tygodniu. Od tego momentu wszystkie ścieki z obsługiwanego rejonu trafiają już do nowej instalacji. Stara przepompownia nie będzie ponownie uruchamiana i wkrótce rozpocznie się jej rozbiórka. Umowę na realizację inwestycji podpisano 19 lutego. Zadanie obejmuje nie tylko budowę nowej przepompowni, ale również wykonanie całej niezbędnej infrastruktury, modernizację istniejących elementów oraz późniejszą likwidację starego obiektu. Nowa przepompownia została wyposażona m.in. w nowy kanał doprowadzający ścieki, rurociąg tłoczny, system dezodoryzacji oraz nowe zasilanie energetyczne. W ramach inwestycji powstała także kontenerowa stacja transformatorowa. Po jej likwidacji teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany od nowa. W planach jest wykonanie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, odwodnienia oraz nowego ogrodzenia. Pojawił się także tereny zielone. Dopiero po zakończeniu tych prac inwestycje będzie można uznać za w pełni zakończoną.
1: No i chcemy ale zaprzeć, że zna prognoza pogoda, bo jak to rabo co gadają na wiodro. Ejo, wiodro i taci sachy, ta, że witer kłe słońca niemdzel padać tyś niemdze. W niedzla może płe padać, a to ważna data, bo je bandze 100 lat parafii w Łebniu. Wielgu uroczysto z biskup przejedzie szkoda, że na tego deszczu bac. Ale może to budzę błykiem, jak tego dają. Wtórk, strzoda, poniedziałek może bezpieczna słońca, a ty to mu padać dalej.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

A teraz fachy da chłopy, jak to znamy. Big Cicu o tym zaspiewie. Głęc na siódmo, na zygrach jej derch.

Tak, to jest tym sześcim Karno i Troje. Mówię, że jest cover, że ty frantów ci Karna Biktyc. No ja przypomnę wam, że słuchaj, ta 177 wydanie Norda Szyrymy, kol mikrofony. Jak w jedno, Gracjan, Fopkę, Mume. 17 minut, pogłęznie sobie, wieczór na zegrach.

No i ciekam, deryzowaj ma bezdrówka, ma piszta na Messenger Radia Norda. Widzę, że tyłe sumie jacyś przeszły przed głędzną. Sudbom, Zary, banda je czytać na antenie, bo Anstacer plewym.

0: Norda Szryna. Norda.
1: No i zostajemy w tych francuskich klimatach, we francuskim języku. Teraz Ingrid. A zresztą za Kate Ryan. No jak widać, well, nas w każdym języku są frantowcie. No i akordyn musi grać, czyli ta.

No i na Gomesyma pozdrówka, ma serdeczne pozdrowionka dla prowadzącego Gracjana i całej jego rodziny. No i też dla moich koleżanek, przepraszam, dla moich kochanych Klejsiaków z Łebienia, tak napisana ma Justyna. Dziękujemy, Justynku. Gracjan ZT był tydzień temu i nam było pysto za to, bo ma Łesoblawie w Landzachu, wiedzę mieśkę własny Justyna, no i kolmie w Łebieniu pozdrówci, chcemy swac i co słodka szepści influencerci, możesz nama zagrać, może pogłosnie 8 dumę rada, obocimy Adrian, kurde, widzisz, to tak to jest, i o tych czasach musia

Ne, mi zwelny. Jo, od czasu do czasu i piąt spandec z familium. Temu mnie też nie bałem, no ale je mi nazad przeszły. Tak, czy to są buty, MLD, jest nama też Krzychu ze Słepska, jak wiedno, i Krzychu tyś tyłem.

Trzygonowe siło zdjęcia zrobię, to widzimy paletę, jakiś miechę tu są, nie wiem, czy z wapnem, czy z cementem, no i krzyku pisze tak, nakładamy kaptur, jednym kołem owijamy i w koło owijamy streczem, tak, żeby strecz się trzymał. Fajn, i zdjęcy, selfie, gdyś krzyku wesół ze swojej roboty, bo się pomagać sobie, niech co tam dobrze idzę. To małe karnobaciare. Snapsu mój, mamy rzekle. Dzisiaj mamy to przedemować na Kasiapsi. No to jest cover Italści, Frantów, czy Kesera, Kesera, Kesera. No i Kesera, ale w wykonaniu inszych, karnej, wczesniejszej wersji terska. Tyś na antenie Radio Norda. O, za parę minut informacje. Głos na 8 na zegarach bandze. Pan teraz z nami.

0: No, kesera, kesera, ale coś to tak prawdę znaczy po italsku, sochita to znaczy teli, co co my bez to bandze. Jo, co my bez to bandze, to znaczy kesera. Na zegrach głos na ósmo, to znaczy teli, że co wobec to bandze i w Radio Nord FM je czas na informacje ze świata i z Kasiem, a po godzinie ósmej czadzimy dalej. Chcemy lepiej słuchać. Czas na wyjadła.
1: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr.

0: wiatr. Wielkie protesty w Hiszpanii. Parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy. Piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw, znacznie mniej o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN, to po tym jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
0: Benzyna 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Z autokaru dla pasażerów w 30 minut można przekształcić go w pojazd do ewakuacji rannych. Prototyp takiego busa opracowuje firma Autosan z Podkarpacia. Z zewnątrz to zwykły autokar, który wozi 51 pasażerów. Po przeróbce może zabierać rannych z pola walki albo z miejsca katastrofy, mówi dyrektor oddziału w Sanoku Łukasz Futyma.
2: Jest to na razie nasz prototyp. Chcemy go udoskonalać. Korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
0: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
3: Przegramy, nie wierzę.
4: Męczone. Dzisiaj będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
3: Nie bardzo.
4: Polska, biało-czerwoni.
3: Sienizna. Po ostatnim meczu...
5: No nie, no jest strasznie. Jest. Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylebyśmy wygrali.
6: Myślę, że Zieliński może się postarać.
0: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki.
7: Na regionalny serwis informacyjny w Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Przez cały październik mieszkańcy powiatów Wejherowskiego i Puckiego będą mogli wesprzeć zwierzęta przebywające pod opieką schroniska Otos Animals w Dąbrówce. Rusza jesienna zbiórka. Potrwa do 31 października. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przekazywania zarówno żywności dla psów i kotów, jak i wyposażenie, które na co dzień przydaje się w opiece nad zwierzętami. Na liście najbardziej potrzebnych rzeczy znalazły się suche karma, saszetki i puszki dla psów oraz kotów. Zbierane są również obroże, smycze, legowiska, zabawki, prześcieradła, koce, pościel, ręczniki, artykuły higieniczne dla zwierząt oraz środki czystości. Dary będzie można zostawiać w wyznaczonych punktach zbiórki. Szczegółowe informacje dotyczące partnerów akcji mają być publikowane w mediach społecznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszynie. Hasło przedsięwzięcia brzmi: pomagamy, bo pomaganie jest spoko. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców uda się zebrać jak najwięcej potrzebnych rzeczy i wypełnić niejedną miskę podopiecznych schroniska. W Lęborku poznano laureatów tegorocznych nagród i wyróżnień burmistrza za osiągnięcia uczniów w nauce, sporcie oraz sztuce i kulturze. Wyróżnienia trafią do uczniów i absolwentów miejskich szkół podstawowych. List obejmuje nagrody główne i wyróżnienia przyznane konkretnym uczniom oraz absolwentom. Kandydaci byli oceniani w trzech dziedzinach: nauce, sporcie oraz sztuce i kulturze, a w każdej z nich podzielono ich dodatkowo według etapu edukacyjnego. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie i absolwenci różnych lęborskich szkół podstawowych. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 14 października podczas spotkania oświatowego związanego z Dniem Edukacji Narodowej. Początek zaplanowano na godzinę 10 w sali rajców lęborskiego ratusza. W tym roku

0: W niektórych kategoriach nie przyznano nagrody głównej lub nie zgłoszono kandydatów. Pełna lista laureatów została opublikowana przez Urząd Miejski w Lęborku. Mieszkańcy gminy Ustka będą mieli okazję wziąć udział w specjalistycznym treningu poświęconym reagowaniu na zagrożenia z powietrza. Bezpłatne szkolenie odbędzie się w najbliższą sobotę w godzinach od 9 do 13. Zajęcia zostaną zorganizowane jednocześnie w dwóch punktach na terenie gminy. Przy budynku Urzędu Gminy w Ustce przy ulicy Dunina, gdzie w działanie włączą się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Starkowie oraz w remizie w Duninowie. Program wydarzenia obejmuje kluczowe zagadnienia związane z zachowaniem w sytuacjach zagrożenia. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować sygnały, alarmy ostrzegawcze, gdzie szukać bezpiecznego schronienia oraz jak prawidłowo spakować i przygotować domowy plecak ewakuacyjny. Nie zabraknie również praktycznych pokazów oraz instruktażu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają pamiątkowe ulotki informacyjne stanowiące podręczny poradnik bezpiecznego postępowania w sytuacjach kryzysowych. Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło na ulicy Morskiej w Gdyni. Mimo reanimacji zginął 34-letni motocyklista. Do wypadku doszło w czwartek 1 października po godzinie 16 na ulicy Morskiej w Gdyni w rejonie skrzyżowania z ulicą Ksyńską. W wypadku udział wzięły dwie osobówki i motocykl. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl poinformowała Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło przy ulicy Morskiej. Dyżurny od razu skierował tam funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy wstępnie ustalili, że kierujący osobowym Volkswagenem podczas zmiany pasa ruchu z lewego na środkowy najprawdopodobniej nie zauważyła nadjeżdżającego motocyklisty, w wyniku czego doszło do wypadku. Niestety mimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się uratować życia 34-letniego motocyklisty.
1: Cepły dziś był dzień, no i noc tyśniem ze mną niemniej 11 gradów i tak to bardzo mniej więcej od 11 wieczór do samego rena, do 6 rena, słońce w zindze za 10, 7, no, chcemy lecz przezrzeć się na wiatr, on wie w kierunku nordowym, skutki są 11 km na godzinę, a cesnieni wynosią wiele. To są 31 hektopaskalów. Norda, Norda.

0: So, hey.
1: No i zaczynamy trzecią głos na 177 wydanie Norda Szerym, gracie w Fopkę Kulium, sa jedzymy z tym.

To była gasiewska influencerka, tak bardzo zapowiedzony, udały są. No i kogo my tu jesteśmy, my do pozdrowienia go chcemy, ale co? Przazdrzec. Pozdrawiamy i za Franygłę, Łeskora, Drago i za Kazia, Adriana, Jola, Andrzeja, Ewa, jedna Ewa, Drago Ewa, ktoś tu jest co nam meldeje, Krzycha, Adoma i Areka. Pozdrawiamy, bye.

22 minuty po godzinie 8 wieczór, co chyta Norda, szanymy w tej godzinie bandy między innymi najozywa wam banowa i pitu, skażem się go języka, bandsta przerechtowany, obocimy jak dziś wam na płyce.

No i tak jak je łeby, są czasterska na antenie Radia Norda, na najem radiową. Zjebawa, jewa i pitu z Kasiewskiego Janzek, a przypomnimy są słówka, które nabały w ostatnim czasy. Drapa to są krople, ruiny, dalie, płetrys, grzyb trujący, freszyk, pogrzebacz. Afe, fleci, płatki owsiane, skłeczk, konik polny, ikro, łydka, bleczk, reczka, bojanczk to beksa, łebu na okrasa. Płesledny, aby rak to poślad zbożowy, chwat, dryk, drak, chyba ty już rzekł, talent, umiejętność, zdolność do

czegoś deka, koc, krzesnia, czereśnia, ćchanie, nosidła, sadwina, rokitnik, byćka, świnka. No i pytanie na dziś, odpowiedź wysył tam na Messengera Radia Norda. Nic kto nie przyjdzie, kto pierwszy, ten lepszy. Proszę mi rzec, jak po kaszepsku żyćmy na... Obcas.

0: Nordaszryn.
1: Rozpoczyna się mecz Polsko-Rumunia w lidze narodów w nożnej bale. Będziemy tyś tu przezyrać za jednym łyka i informować z wami o wyniku dla tych tarny. Nie mogą dziś łeb zaraz, mój są w robocie, będziemy przekazywać informacje na bieżąco. Lewanowski gra w pierwszym składzie, skład zmodyfikowany, na łebocimy jak to będzie. Ale witam jak to je. Idę jak pojadwidzę, płetrudzę, niby lepiej pójdzę, a będzę jak pewandzę.

0: Jazz Rozrze się znają z bawą. Pytanie bała, jakie obcas pogasiepskły. Wiele odpowiedów przyszło. Dobrych, one są różniałe. Jedni pisele awces, jedni awsec. Jeś inny hafsec, jedni hafsyc. No, wiemy też, jak to jest z samym hawka się przy. W jednych stronach wymówił me to, w jednych ni. Był jedny, no, wymówił to haj, rzekom henio, jedni rzekom enio. Jedni rzekom hamylce, jedni rzekom amylce, jedni rzekom harbata, drodzi rzekom arbata, bo nie jest wyskaka się przy terny mumę. Ewelt, Alman, tego hanie cię to me, Ebel. Nie, ale to nie w szandze, to i tak w naszych stronach, tu się mało z kolezyńskich, tam dejmy na tej w okolim kartus, to ha, co części wymowią. No i tak samo z tym afseca i z tym hafseca. Tej dobrze wam o to odpowiedzony, to jest afces, albo afsec, może tak bez zanulego od tego zjaci godzilla. Kasia piesta, jeś padła taką odpowiedź, afsuc. Tyś może być jak najbardziej, ten akcentuje bardziej pod opłat chodo. No i prawie tak napisa białka, która napisa Nerechli. I wygra bilety do kina, a kto to je?
1: Nie uczyć się, zgubić nas łatwo i łatwo odszukać. Śpi przed nami.
0: To je Iza, gratulujemy, zaraz z Izą skontaktujemy. Fajnie, że bierze ta udziel na ich zabawach. A na Queen's tej głodnie jest taci frantów, czy w częstszych czasach, perlowszych, kiedy to... Na? Pewno wiele tych zna ich slechińców, jest biedkowało całe, lepsi witro. A teraz widzę tam umę, często inni czasy i... Nie wiemy, w jaką stronę to pójdzie, no ale na tamte czasy trzeba chwała łeda z siedzcima tima chterny. Biedkowe lesa, z władzą ma.
2: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
3: Norda Szrym.
0: I tak naprzód karnobik cyca, ty chłopcy knypi z placu, flintem, ebe szekle, chłopcy z placu broni. No, o godzinie 9 pamiętaj ta o informacjach ze świata i z Kasiem. Po godzinie 9 grajmy dalej.

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Ceny ropy zaczęły spadać, benzyna też jutro będzie tańsza. Uniwersytet Śląski gościł eksperta z NASA, ma ambitne plany. Adrian Siemieniec, trener piłkarzy Jagiellonii Białystok, zawieszony na 6 meczów za bezprawne kontaktowanie się z sędziami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny ropy zaczęły spadać. To dzięki decyzji najbogatszych państw świata, grupy G7. Uwolniły one 100 milionów baryłek paliw ze strategicznych rezerw. Rynek zareagował natychmiast. Zapasy mają trafiać na rynek przez najbliższe 4 miesiące. Decyzja państw G7 wpłynie niedługo na ceny

0: Pali w okulisach tej sprawy więcej Błażej Kulesza.
1: Uwolnienie zapasów diesla poprzedziły telefoniczne rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zwołał nawet wideokonferencję przywódców G7, która była poświęcona cenom paliw. Po niej w mediach społecznościowych Trump napisał, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości swoich zapasów diesla, a sprawa wzrostu cen paliwa do silników dieslowskich jest jednym z punktów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trump do tej pory obwinił Ukrainę o wzrost cen oleju napędowego w związku z atakami na rosyjskie rafinerie.
0: Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, mówił w tym tygodniu minister energii Miłosz Motyka. Podkreślał, że rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
2: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
0: Prezydent podpisał ustawę od nadmiarowych zysków firm paliwowych i od jutra na stacjach ma być taniej. Koniec o paliwach. Teraz kosmiczne plany Politechniki Śląskiej. Uczelnia chce mieć wkład w rozwój polskiego programu kosmicznego i rozwijać współpracę z NASA. W tym celu Politechnikę Śląską odwiedził menadżer misji kosmicznych NASA Artur Chmielewski.
3: Chciałbym właśnie, żeby tutaj też zainteresowano się Księżycem. Księżyc w NASA jest numer jeden. Myślimy, żeby tam być już na stałe. Tylko że to się wszystko zaczyna. Ja myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować, bo są mądrzy ludzie, bo są studenci.
0: Politechnika Śląska przyjęła na kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna 200 studentów. Trener Jagiellonii i Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Oryginalny notatnik z odręcznie napisanymi tekstami Freddiego Mercurego poszedł pod młotek. Na aukcji w Londynie został sprzedany za blisko 280 tysięcy funtów. Zawiera szkice takich utworów jak I Was Born to Love You czy Living on My Own, a także My Love is Dangerous. Znalazł się na jedynym albumie solowym Mercurego wydanym w 1985 roku. Notatnik według domu aukcyjnego zachował jeszcze lekki zapach dymu papierosowego.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kolejny raz w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku postanowiono inaczej spojrzeć na przyszłość uczniów. Za nami targi kariery i pasji. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku kolejny już raz zorganizowało w swojej placówce targi kariery i pasji.
5: My ewaluujemy, jeżeli chodzi o nasze targi i od zeszłego już roku właściwie stawiamy na pasję w karierze, czyli chcemy w myśl Konfucjusza, jeżeli kochasz swoją pracę, to nie pracujesz ani jednego dnia. W tym jakby kontekście chcemy młodzież uczulić na to, że trzeba jednak mieć to coś, mieć, czuć tą pasję do zawodu, czuć tego bakcyla, który potem pozwala rozwijać się, który pozwala osiągać sukcesy i to dzisiaj mamy możliwość tutaj zobaczyć, zaprezentować.
4: Mówi dyrektor PCK ZIU w Pucku Grzegorz Pałucki. I tak to już trwa od kilkunastu lat, łącząc różne możliwości nie tylko związania się z interesującą pracą, ale i ze znalezieniem dla siebie przestrzeni do rozwoju.
6: Zapraszamy pracodawców, zapraszamy wyższe uczelnie, nasi uczniowie prezentują swoje pasje i nauczyciele, gastronomia może pochwalić się swoimi wypiekami, taki dzień łączący społeczność PCK ZIU w Pucku. Zaprosiliśmy również szkołę podstawową w Pucku i w Mieroszynie, także taki dzień dla społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej.
4: Tłumaczy nauczyciel przedmiotów zawodowych w PCK ZIU w Pucku Anna Zwierska-Dampc. Ciekawe stanowiska tym razem pojawiły się także w przestrzeni przy szkole.
6: Mają uczniowie okazję również zobaczyć tira, wsiąść do niego, porozmawiać z osobami, których pasją jest żeglarstwo i rękodzieło. Można poszydełkować, sporządzić mieszankę przypraw, zmierzyć sobie poziom cholesterolu, ale też kickboxing mamy dla sportowców, więc można też poboksować.
4: Dodaje Zwierska-Dampc. i wiele, wiele więcej, a to tylko niektóre z propozycji, z których czerpać mogą uczniowie tej szkoły i jej goście. Powiat Lęborski wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną

0: prowadzi monitoring terenów objętych działaniami związanymi z afrykańskim pomorem świń. Do sprawdzania trudno dostępnych obszarów wykorzystywany jest dron wyposażony w kamery wysokiej rozdzielczości oraz podczerwień. Sprzęt pozwala szybciej przeszukiwać rozległe tereny. Obloty przeprowadzono po wprowadzeniu strefy czerwonej w części powiatu i na prośbę powiatowego lekarza weterynarii. Pracownicy starostwa powiatowego w Lęborku wykorzystali drona pozyskanego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Sprawdzano m.in. pola kukurydzy oraz tereny leśne i polne na obszarze gmin Wicko, Nowa Wieś Lęborska i Cewice. Monitoring ma pomóc w wykrywaniu padłych dzików oraz obserwacji migracji zwierzyny. Jesienią pola kukurydzy są miejscem żerowania dzików, dlatego właśnie te tereny zostały objęte działaniami. Wykorzystanie drona pozwala w krótkim czasie sprawdzić dziesiątki hektarów, co przy tradycyjnych metodach wymagałoby większej liczby osób i znacznie więcej czasu. Hodowcom przypominane są jednocześnie zasady bioasekuracji i konieczności stosowania się do aktualnych zaleceń weterynaryjnych. Szkoła podstawowa w Zeleskich świętowała jubileusz 80-lecia istnienia. Z tej okazji w gminie Ustka zorganizowano uroczyste obchody połączone ze spotkaniem absolwentów. Jubileusz 80-lecia istnienia obchodziła Szkoła Podstawowa imienia porucznika Witolda Dzięgielewskiego w Zaleskich w gminie Ustka. Z tej okazji w miniony weekend odbyły się uroczyste obchody, podczas których zaprezentowano przedstawienie poświęcone patronowi placówki, zorganizowano sentymentalne spotkanie absolwentów oraz zaproszono gości na jubileuszowy tort. Ta wiejska placówka stanowi ważny punkt na edukacyjnej mapie gminy, kształcąc obecnie ponad setkę uczniów z okolicznych miejscowości, w tym m.in. ze Starkowa, Możdżanowa i Duninowa. W najbliższym czasie baza edukacyjna w Zaleskich powiększy się jeszcze bardziej, ponieważ gmina podpisała już umowę na dokończenie budowy przedszkola.
1: No i na tę pogodę chcemy lesować przez rzec Łebno, spada z Niemce, wiatr wieje w kierunku narodowym, słodko są 11 km na Głedzna, Cestynie, Wenysie. Te są 31 ektopaskalów, witer, tak pochmurno, ale dopełnia, kole pełnia, tak midy dysuntum, a dwanustum, pażna słońca mywales. Tak do dobry głę nastrój.
2: Radia Norda FM.

A do dobrego nastroju magaś wam rzecz, że Rumunia dostać rwenu kurtka onej bandze. Pamięta ta? Strofny szmark. Rzut karny dla Płelści Lewandowski był faulowany 23 minuta. Zare wam adum znac, jak to weszło. Będziemy w klimat, wajprowa, let's go, Special Boys na antenie Radio Nord FM.

1-0 Polsko, Lewandowski w 24 minucie strzelo ze sztrofny głośmargły. Polsko prowadzi z Rumunią.

A propos nożnej bale, pamiętaj, że Polsko bała przódę tak mocno, że w 1974 i 80 drodzim roku dwa razy była trzecia na świecie, miała brudny medal. No i też ciekawostka, że w 1974 roku Maryla Rodowicz wykonywa hymn całych mistrzostw świata na cały świat. Chcemy lepiej słuchać.

Maryla Radowicz i futbol 74 roku hymn mistrzów świata. Ten bały w Niemcach. Słuchaj, ta apelu się tu nacierają na bromka, dość dobrze grają fans of zero. Przed sztuceka wspojeni trafile, ale z tego ciądu tam w tych lat 70-tych ja wam nie puścia bo nimum tego, ale zaspiwam wama bałeś taką frantówka. Po zielonej trawie piłka goni, albo my wygramy, albo oni, albo będzie dobrze, albo będzie źle. Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Oj, to by mógł bez hymn. Krótko piłka, krótko i na temat, krótko bala, o, po gaszepsku. A teraz oni tak filozofują w tych frantówkach, już człowiek nie wie, o co chodzi. 20 minut po 9 na zegarach.

0: a pudła, o la la. Ale belna akcja, świderszy głę Lewandowski. No i z dystansu chyba poprawka, nie dały rady.
1: Norda FM. Norda Szryna.
0: Tereska, jedna z frantówków usiłka mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta. Pamiętam to z czerwińca i lepińca. Fajnie sobie wzyrała. Noca ma.

Najzgodnie za pierwsza połowa meczu w Lidze Narodów Polsko-Rumunia. Polskie prowadzi 1-0 po brumce ze sztrafnego śmargły Lewandowski. No, tu są już pozdrowcy. Krzychu pisze: to była drużyna. Polska piłka, 70-80 lata, Boniek i Lato. Jo, to bały czasy. Jo, ich nie pamiętam, bo jest urodzi 20 lat później. Grabłe 20 lat później. Życzymy szybkiego i szczęśliwego, ale są interesajawi. Życzymy szybkiego i szczęśliwego rozwiązania dla młodych rodziców Darii i Tomka, którzy czekają na Bobasa. Jo, niech wam a Pan Bóg błogosławi. Kamil tak do niej napisał. Ejo, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich prowadzących. Nie umiem pisać po kaszubsku, ale umiem mówić. To nic, kochitane, mało kto rozumie pisać po kaszubsku, to by się trzeba było w szkole uczyć, a w szkole kaszub się był przude zakozony. Irena z Lezy napisze: dobry wieczór, pozdrawiam. Irena z Luzina, panie Gracjanie, piękne melodie i piękne kamery widokowe, pewno z NAI internetowy. Dobranoc. Ja może to obzerać bez kamery na Merci 24. I na twojej telewizji, mersi, mamy kamerę w pięknych placach na kasiebach 24 na doba. A skoro no Irena zlezę na ty, le Irena Ekstra, Irena Santor.

0: Norda Szryna.
1: Był hymn z 26 roku, terska frontówka z 23. Dreamers. To było mistrzostwa w Katarze, które były na zema w Głedniku przed świętem, a Bożego Narodzenia go pamiętam, to.

2-0 Lewandowski, bo piękne akcje Nikole Zalewski. No. Może jeszcze Polska nie zginęła, jak to, czytając hymn, często powtórzę po luce. No, w tym przypadku źle idzie u nożno bala, no bo sobie wydawało się i Jan Urban może podać sam do dymisji, albo został zwolniony, no ale 2-0, nie ma co do czego dopcie, więc niech le grają.

0: Przedo zera, nagrywa polsko. Ala na Frank Wewski strzelnął, bromka. Umie 49 minuta, no jo, mecz, ale nie zaboczta, że mój da se ja derch pozdrówci, ona nie derch ciekum. Co ta norda szrymny. Te pozdrówci wysił ta na messengera, nic to nie przyjdzę, za darmyka. Sygnum plus wai Hanse.
1: Norda Szrym.
0: No i jest tak sportowo, skoro no dobrze i ma idzę. We are the champions. Queen. Na antenie Radia Norda.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Szryna.
2: Na dawno poprzeczka, strzelił się mężczyzna, no, co da na zyglach głos na dysunto, zaś tu cek. A to znaczy dalej, że bandze klubowe grani za chwilę w Norda Szrym, band stara zaznama.

0: promocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda FM.

27. wydaniu Gunnarda Schrödinger, Racjan Fopkę. Kłonią się jak w jedno. Ostatnio ze mną głęcna. Ale pamiętaj, że po godzinie 11 już głęcna disco polowo. Tylko tej do 12 jesteśmy z wama. Ze Schrödinger można rzec.

Ale oni grają, no ceda, 4-0 wzięliście, ale po prawdę tych szansów do becy, gdy czwarty brum ci było baro wiele. Jesteśmy z wami na bieżąco, Radio Norda, jak wiadomo na żywo, informuję was o tym, co dzieje w meczu Puelsko-Rumunia w Lidze Narodów. Widzę tam mecz Puelsków, a w kasiepskim języku je komentowany przeze mnie. No to jest unikat takiego drogiego radia, nie ma. No i fajnie, ja to co się, że taci radio jest, że jest Radio Norda, że jest kasiepskie radio, no i że jest ta tyś razy z nami, bez waj.

to na radio by nie było prowadzić. No jo, 6 minut po godzinie 10 na zegrach, kraj żoga od Polono. Macie co medali, no i derchcie kom swoim apezrówkom, a piszta na Messenger, radia, norda, darchom, darchciekom.

Ale oni grają, 5-0 Polsko wygrywa z Rumunią. A chcę przypomnieć, że Rumunia to nie są jacyś górci, chterny, przegrywają się. Skąd to tyściołowo europejsko, drużyna europejski Karno, Bednarek, strzycą, brumci się, są to 6 minuta. Ceda, sobie tam, na długie nie bałe taci go ciekawe, bo Polsko tak wesoł wygrywa. Myślę, że to taci dobry sztrum do tego, żeby zacząć jakiś nowy rozdzieli. Mówię, od tego czasu bandzy i coraz to lepiej. No, a my czadzimy dalej z muzyką. Komodo prawie Mauro Picotto na antenie.

Ostatnio Polska 5-0 wygrywa w 5 lat temu, ale to był mecz San Marino z najgorszym karna na świecie. No ty w poprawdze, no to wiesz, że na razie ja jakoś nie ja poprawdzę, no chcę lub zaraz dali, to i dopiszę, jeśli ma 70 minutę. No i czasem dali z muzyką, taką też belną do meczu, będzie ta obserwacja mecz, a radio jest włączone, stały, to nie robi, nie przeszkodzi, nawet kaplaży.

Tym oto ostatnie minuty na wysyłanie pozdrówków. Piszcie na Messengera Radia Norda. Pamiętajcie, że przed nami jest głęzna disco polować do 12 w nocy, a przed tą głęzną już będą informacje, podrachowanie dnia i sport na antenie Radia Norda.

6-0, ale Lewandowski zagrał jak na starych dobrych latach i tak. To nie wzyra, nie chciałuje. Pewno w siedce i miele reprezentacja Polski w nożnej bale. Weśtrchniony stwierdzę, że no ja bandze jak w jedno, nic nie wygrałem, szkoda obzyra. 3-0 prowadzą z Rumunią.

A na zygrach się chytaje pół jednosty i der, chyba będziemy pomału kończyć to 177 wydanie Norda Shrim Fein Zlej, całe fajne tyś jest z nama, bo już wiem, że ten czas, czy co ma ważne wydarzenia sportowe, na ty się ta, czy że waj wiele mniej kol radio odbierników, no ale wabała, ty jesteś, pozdrowia, meldowa sam, seja pozdrówci. Baro mnie to są widzę, baro wam za to zankuję. No i przypominam, że jest się ostatni moment na to, żeby sobie siacie masz pozdrówka ma płycelec.

0: bałtyckiej fali. Norda Szryna.
1: No i działa Skwinciec, to 107 wydanie Norda Szrym, polsko-tyś Skwincie gra z 3-0 gra z Rumunią, tymczasem se z wama Łedzankowi, wum spita, dobry noce, do uciecu, gracjam w opkę, razem z wama, czujemy se za tydzień, hej!

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Policjanci spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Luzina. Spotkanie było okazją do rozmowy o bezpieczeństwie, zasadach poruszania się po drodze oraz codziennych sytuacjach, w których warto zachować ostrożność. Podczas spotkania funkcjonariusze rozmawiali z przedszkolakami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, dlaczego warto korzystać z elementów odblaskowych oraz jak zachować się podczas kontaktu z osobami nieznajomymi. Nie zabrakło również rozmów o pracy policjantów. Najmłodsi z zainteresowaniem oglądali policyjne wyposażenie i zadawali pytania dotyczące codziennej służby. Spotkanie przebiegało w miłej i pełnej uśmiechów atmosferze, o czym mówi nam policja. Jak zapewniają mundurowi, takie wizyty są ważnym elementem działań profilaktycznych policji. Dzięki nim dzieci już od najmłodszych lat poznają zasady bezpiecznego zachowania, a także uczą się, że policjant jest osobą, do której zawsze mogą zwrócić się o pomoc. Na terenie budowy przy ulicy Pomorskiej w Gniewinie doszło do poważnego zdarzenia. W rejonie marketu zawaliła się konstrukcja dachu. Do zdarzenia doszło w czwartek 1 października. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe,

które zabezpieczyły teren budowy i udzieliły pomocy poszkodowanemu. Według informacji z godziny 13.50 w działaniach uczestniczyli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Gniewino, a także z jednostki ratowniczo-gaśniczej 1 w Wejherowo oraz zespół ratownictwa medycznego. Jedna osoba na skutek zdarzenia została poszkodowana i przetransportowana do szpitala. Na razie nie ma informacji o jej stanie zdrowia. Więcej o zawaleniu konstrukcji dachowej przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Tam także znajdziecie zdjęcia z miejsca zdarzenia. Tegoroczne badanie archeologiczne na wzgórzu wiatracznym w Pucku przyniosło odkrycia, które mogą rzucić nowe światło na historię tego miejsca. Archeolodzy przebadali obszar o powierzchni ponad 5000 m2, położony około 300 metrów na zachód od średniowiecznego miasta. Odkryto tam ponad 300 różnego rodzaju struktur dokumentujących użytkowanie wzgórza od epoki żelaza aż po XIX wiek. Najwięcej pytań wzbudziły dwa potężne okrężne rowy o średnicy około 30 i 50 metrów. W ich zasypiskach znaleziono m.in. kamienne kule armatnie. Wewnątrz jednego z kręgów natrafiono także na pozostałości budynku oraz fragmenty granitowych kamieni żarnowych wykorzystywanych do produkcji kamieni młyńskich. Archeolodzy natrafili również na zabytki z późniejszych okresów. Wśród znalezisk są monety z XV i XVI wieku oraz XVII-wieczna gliniana fajka. Do dachowania osobówki doszło w Gościcinie w gminie Wejherowo. Po przyjeździe policjanci auto zastali puste. W środę 30 września po godzinie 14 policjanci otrzymali informację o samochodzie marki Peugeot przewróconym na dach przy ulicy Kasztanowej w Gościcinie. Jak informuje aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ze wstępnych ustaleń wynika, że nieustalony na tę chwilę kierujący, poruszając się prawdopodobnie ulicą Kasztelańską w kierunku ulicy Robakowskiej, z nieustalonych przyczyn doprowadził do przewrócenia pojazdu na dach, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia kierującego oraz dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Pojazd został zabezpieczony administracyjnie, a następnie odholowany na parking. Stara przepompownia w Redzie została wyłączona. Obiekt działał przez ponad 40 lat. Do ostatecznego przyłączenia sieci doszło w minionym tygodniu. Od tego momentu wszystkie ścieki z obsługiwanego rejonu trafiają już do nowej instalacji. Stara przepompownia nie będzie ponownie uruchamiana i wkrótce rozpocznie się jej rozbiórka. Umowę na realizację inwestycji podpisano 19 lutego. Zadanie obejmuje nie tylko budowę nowej przepompowni, ale również wykonanie całej niezbędnej infrastruktury, modernizację istniejących elementów oraz późniejszą likwidację starego obiektu. Nowa przepompownia została wyposażona m.in. w nowy kanał doprowadzający ścieki, rurociąg tłoczny, system dezodoryzacji oraz nowe zasilanie energetyczne. W ramach inwestycji powstała także kontenerowa stacja transformatorowa. Po jej likwidacji teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany od nowa. W planach jest wykonanie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, odwodnienia oraz nowego ogrodzenia. Pojawią się także tereny zielone. Dopiero po zakończeniu tych prac inwestycje będzie można uznać za w pełni zakończoną. Przez cały październik mieszkańcy powiatów wejherowskiego i puckiego będą mogli wesprzeć zwierzęta przebywające pod opieką schroniska Otos Animals w Dąbrówce. Rusza jesienna zbiórka. Potrwa do 31 października. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przekazywania zarówno żywności dla psów i kotów, jak i wyposażenie, które na co dzień przydaje się w opiece nad zwierzętami. Na liście najbardziej potrzebnych rzeczy znalazły się sucha karma, saszetki i puszki dla psów oraz kotów. Zbierane są również obroże, smycze, legowiska, zabawki, prześcieradła, koce, pościel, ręczniki, artykuły higieniczne dla zwierząt oraz środki czystości. Dary będzie można zostawiać w wyznaczonych punktach zbiórki. Szczegółowe informacje dotyczące partnerów akcji mają być publikowane w mediach społecznościowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszynie. Hasło przedsięwzięcia brzmi: pomagamy, bo pomaganie jest spoko. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców uda się zebrać jak najwięcej potrzebnych rzeczy i wypełnić niejedną miskę podopiecznych schroniska. Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło na ulicy Morskiej w Gdyni. Mimo reanimacji zginął 34-letni motocyklista. Do wypadku doszło w czwartek 1 października po godzinie 16 na ulicy Morskiej w Gdyni w rejonie skrzyżowania z ulicą Kcyńską. W wypadku udział wzięły dwie osobówki i motocykl.
motocykl. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl poinformowała Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu.

0: zdarzeniu drogowym, do którego doszło przy ulicy Morskiej. Dyżurny od razu skierował tam funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy wstępnie ustalili, że kierujący osobowym Volkswagenem podczas zmiany pasa ruchu z lewego na środkowy najprawdopodobniej nie zauważyła nadjeżdżającego motocyklisty, w wyniku czego doszło do wypadku. Niestety mimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się uratować życia 34-letniego motocyklisty.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. W niedzielę w Słupsku odbędzie się 11. bieg przełajowy imienia starszego chorążego sztabowego marynarki Tadeusza Kłoskowskiego. Start zaplanowano na godzinę 11 na stadionie 650-lecia. Uczestnicy pobiegną trasami w Lasku Północnym. Do wyboru będą dystansy 5 i 10 km, a także 5 km formuły Nordic Walking. Nowością będzie kilometrowy bieg tyłem. Wydarzenie ma również zwrócić uwagę na profilaktykę i badania związane z chorobami nowotworowymi. Bieg będzie jednocześnie finałem akcji Dar Serca dla Bezdomnych. Organizatorzy zachęcają uczestników do przynoszenia środków higieny osobistej i środków czystości, które trafią do osób w kryzysie bezdomności ze Stowarzyszenia Andras i Towarzystwa imienia Świętego Brata Alberta w Słupsku. Na stadionie pojawią się także punkty promujące zdrowie, gdzie będzie można skorzystać z konsultacji dotyczącej m.in. onkologii i chemioterapii. W sportowej części wydarzenia wezmą udział również najmłodsi piłkarze Gryfa Słupsk. Zapisy na bieg nadal trwają na stronie biegisłupsk.pl. Po zakończeniu rywalizacji organizatorzy zaplanowali poczęstunek i spotkanie integracyjne. W Cetniewie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski w podnoszeniu ciężarów. Nad morzem przygotowują się seniorzy, młodzieżowcy oraz jeden junior. Obóz ma być bezpośrednim przygotowaniem startowym przed Mistrzostwami Europy Juniorów i zawodników do lat 23, które za 2 tygodnie odbędą się w Albanii. Podczas grupowania sztab szkoleniowy koncentruje się na dopracowaniu formy przed najważniejszym startem. Kadrę prowadzi Sławomir Zawada, brązowy medalista olimpijski, a jego asystentem jest srebrny medalista olimpijski Arsen Kasabijew. Po zakończeniu rywalizacji w Albanii reprezentacja seniorów uda się do Chin. Na przełomie października odbędą się tam Mistrzostwa Świata Seniorów, które będą pierwszym etapem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Zmieniamy dyscyplinę. W sobotę Arka Gdynia podejmie szwedzki IFK Göteborg. Spotkanie z okazji stulecia miasta rozpocznie się o godzinie 19 na stadionie przyolimpijskiej. Szwedzi po 22 kolejkach zajmują 9 miejsce w swojej lidze. Mają na koncie 9 zwycięstw, 5 remisów i 8 porażek, a dodatkowo wygrali 4 ostatnie mecze ligowe. Arka po raz pierwszy zaprezentuje się pod wodzą nowego trenera Tomasza Grzegorczyka, który na początku tygodnia przyjął zespół. IFK Göteborg to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Szwecji. Ma 18 mistrzostw kraju, 8 krajowych pucharów i 2 triumfy w pucharze UEFA. Sobotni mecz będzie częścią większych obchodów jubileuszu Gdyni. Już od godziny 16 na parkingu przy ulicy Olimpijskiej rozpocznie się bezpłatny festyn sportowy. Kulminacją wieczoru będzie pokaz laserów przedstawiający historię Gdyni i Arki. Arkowcy wyjdą również na boisko w specjalnie przygotowanych jubileuszowych strojach. Występ na mecz kosztuje 10 zł. Dla posiadaczy karentów Arki Gdynia bezpłatnie. Postawili się Polonii Środa Wielkopolska, co kosztowało drużynę utratę fotelu lidera trzeciej ligi. Teraz Elanę Toruń czeka mecz z kolejnym mocnym rywalem. W sobotę w Toruniu zagrają Elana z weekendem Luzino. Luziński zespół po poprzedniej kolejce awansował na pierwsze miejsce w tabeli. W 10 meczach pod opieką trenera Macieja Plińskiego wywalczyli 25 punktów, czyli o jeden więcej niż ma Polonia. Elana to zespół ze strefy spadkowej. Jedna wygrana, 4 remisy i 5 porażek plasuje ich na 16 miejscu. Torunianie zupełnie do sobotniego meczu podejdą podbudowanie wywalczonym wyjazdowym remisem z Polonią 2-2, ale weekend jest w gazie. Wygrał ostatnie 5 spotkań ligowych, w których strzelił 16 goli, tracąc tylko 3 bramki. Mecz Elany z weekendem rozpocznie się o godzinie 13 3 października. Pozostajemy na Zielonej Morawie. To będzie hit 10 kolejki pomorskiej 4 ligi i to na Wzgórzu Wolności. Niepokonany Grywaj Chorwo podejmie rezerwy Arki Gdynia. W meczu przyjaźni zmierzą się dwie czołowe drużyny ligi. Żółto-czarni zajmują 5 miejsce z 5 wygranymi na koncie i 4 remisami. Arka 23 pozycji. Gdyniani wygrali 7 spotkań, raz podzieli się punktami i raz Morawę opuszczali na tarczy. Gryfici razem z liderem Czarnymi Prożydańskimi są jak dotąd jedynymi zespołami, które nie przełknęły jeszcze goryczy porażki. Pierwszy gwizdek na Wzgórzu Wolności zabrzmi w sobotę o godzinie 16. Ciekawy mecz zapowiada się też w Pruszu Gdańskim. Czarni podejmą inny zespół z czołówki Pogoń Lęborg. Lęborczanie przystąpią do tego meczu po porażce sprzed tygodnia właśnie z wejherowskim Gryfem 0-1. Bramka padła w doliczonym czasie gry i była to jedyna przegrana Pogoni w tym sezonie. Zespół z Lęborka na pewno może spodziewać się trudnych warunków. Czarni wygrali wszystkie poprzednie 9 spotkań, w których strzeli 30 bramek, tracąc tylko 10. Przed własną publicznością w sobotę zagra Sokół Boże Pole Wielkie. Drużyna z gminy Łęczyce podejmie Jaguar Gdańsk. Sokół wygrał siebie 2 mecze i tyle samo razy przegrał. Jaguar na wyjazdach też nie dzieli się punktami. Gdańszczanie na boiskach rywali dwukrotnie zwyciężyli i trzykrotnie musieli uznać wyższość przeciwników. Ciemników. Mecz Sokoła z Jaguarem rozpocznie o godzinie 14. O godzinie 12.20 w Garczegorzach rozpocznie spotkanie Aniołów ze Stolemem Gniewno. Gniewniani mają na swoim koncie 6 punktów i są na 16 miejscu. Anioły są 6 pozycji wyżej i mają 2 razy więcej punktów. Jeden mecz 10. kolejki pomorskiej 4. ligi zostanie rozgrany w niedzielę. O godzinie 16 gry w Słupsk podejmie Stocznia Obca Gdańsk. Słupszanie w poprzedniej kolejce pewnie pokonali Spartę z Cewice 4-0. Z kolei Stoczniowiec musiał uznać wyższość Aniołów, przegrywając 0-1. Zmieniamy dyscyplinę. Trwają zapisy na czwarte otwarte mistrzostwa Rady w szachach szybkich.

Turniej odbędzie 8 listopada o godzinie 10 w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej. Rywalizacja zostanie rozegrana systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Zawodnicy będą mieli po 10 minut na partię, a za każde wykonane posunięcie otrzymają dodatkowe 5 sekund. Turniej został zgłoszony do FIDE, a liczba uczestników jest ograniczona do 100 osób. Udział jest bezpłatny. W zawodach mogą wystartować zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Szachowym, niezależnie od posiadania kategorii szachowej. Zapisy prowadzone są przez stronę Chess Manager oraz osobiście w Fabryce Kultury w Redzie. Organizatorzy proszą osoby, które zrezygnują z udziału po zapisaniu się o przekazaniu tej informacji, aby z wolnego miejsca mógł skorzystać kolejny zawodnik. O pierwsze ligowe punkty w sezonie powalczą Tytani Wejherowo. Cel będzie trudny do zrealizowania, bo w czwartej kolejce pierwszej ligi Wejherowianom przyjdzie się zmierzyć ze trzecim zespołem tabeli UKS 1 Kodo Morąg. Tytani zaliczyli walstart w nowym sezonie. Po dopierwszym trenera Roberta Wissona przegrali trzy pierwsze mecze kolejno z SMSZ Perkwidyn, MKS Grudziądz oraz Jeziorakiem Iława. Goryczy porażki nie przełknęli jeszcze Szczypiorniści Morąga. UKS pokonał Warmię Olsztyn, Wybrzeże Gdańsk i wymienioną sobotę MKS Czersk. Ze względu na gorszy bilans bramkowy UKS znajduje się na trzecim miejscu. Rywale napędzeni świetną serią wygrali wszystkie trzy dotychczasowe mecze, głośno zgłaszając swoje wysokie aspiracje. Dla nas to z kolei idealny moment na przełamanie, bo w rozgrywkach ligowych wciąż czekam na pierwsze zwycięstwo. Mówią Wejherowcy Szczypiorniści przed niedzielnym pojedynkiem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16 4 października, tradycyjnie w hali sportowej przy popularnej samochodówce. Występ na mecz jest bezpłatny. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami siódma kolejka piątej ligi w grupie gdańskiej pierwszej i słupskiej. W grupie gdańskiej pierwszy mecz już w sobotę o godzinie 11. Bałtyk Gdynia podejmie Orlęta Reda, a MKS Władysławowo zagra z Osieczanką Osice. O tej samej porze Orzeł Straszyn zmierzy się z Salosem Rumia, a Orzeł Trąbki Wielkie z Gdanią 2 Gdańsk. O godzinie 15 KS Chwaszczyna podejmie APG KS Kowale. Godzinę później Latarni Choczewo zagra z Amatorem Kiełpino. Sobotnie mecze zakończy spotkanie KS Kulbuty z tylko Lechią Gdańsk o godzinie 17. W niedzielę Jagora 2 Gdańsk podejmie Weekend Waluźno. Początek tego spotkania o godzinie 17. W grupie słupskiej w sobotę Start Łeba zagra na wyjeździe Sokołem Wyczechy. Początek meczu o godzinie 12. O godzinie 11 Lech Lęborg podejmie KS Wynkówko. Tego dnia zagrają również Słupia Kobylnica ze Skotawią Dębnica Kaszubska, Stal Jeziorzyce z NTR Muska oraz Pomorze Potęgowo ze Startem Miastko, a Myśliwiec Tuchomie zagra z Kaszubią Studzienice. W niedzielę Bytowia Bytów zmierzy się z Gryfem 2 Słupska, a Granit Kończewo podejmie Piasta Człuchów. Z piłki nożnej przechodzimy do koszykówki. Energa Tref Sopot wzmacnia skład przed startem sezonu 2026-2027. Do zespołu dołącza 24-letni amerykański skrzydłowy Carter Gilmore. W poprzednim sezonie reprezentował holenderski Den Helder Sands, gdzie w lidze notował średnio 12,8 punktu, 7,3 zbiórki, 2,4 asysty i 1,5 przechwytu na mecz. Mierzący 201 cm zawodnik całą karierę akademicką spędził na Uniwersytecie Wisconsin, występując w silnej konferencji Big Ten. Po studiach przeniósł się do Europy i w swoim pierwszym sezonie był jednym z najlepszych zbierających ligi. Zdaniem trenera Krzysztofa Roszyka Gilmore ma zwiększyć intensywność gry i możliwość rotacji na pozycji silnego skrzydłowego. Sam Amerykanin podkreśla, że do Sopotu przekonał go m.in. rozmowy z trenerem oraz Trejem Andersonem. Gilmore zapowiada walkę o jak największą liczbę zwycięstw i powrót mistrzostwa do Sopotu. Nowy zawodnik Energii Trefla będzie występował z numerem 52. Do Gdańska przyleci w piątek, a po badaniach i testach wydolnościowych dołączy do zespołu. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2026-2027.

ja pytam jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz? Że dwoje ludzi, dwie drogi gnasz. Miłość rozbijasz jak kruche szkło.